0: SK Śląsk.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.
1: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
2: Post.
1: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
2: Post.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

0: SK Śląsk.
1: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo? Odbierz ode mnie w końcu ten.

0: Reklama.
1: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
2: I po reklamie.

0: wracasz.
1: Reklama. W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
2: I po reklamie.
3: Słonecznej pogody życzy sponsor programu, właściciel sklepu Rowery na Niwce.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Szymański.hyundai.pl.
5: Dzień dobry, poranku. Dzisiaj w czwartek do 17 stopni na plusie i możliwe opady deszczu. Trochę większe w piątek. Lać będzie również w sobotę i w niedzielę. W weekend od 13 do 15 stopni. Teraz na drogach Śląska Zagłębia coraz większy ruch samochodowy.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
3: Słonecznej pogody życzy sponsor programu, właściciel sklepu Rowery na Niwce, oferujący także rowery elektryczne. Sosnowiec, Wojska Polskiego 4.
6: Jest to 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Pentagon odwołał przerzucenie ponad 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Chodzi o wojskowych z 2. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz skomentował, że ta sprawa nie dotyczy Polski, wiąże się z zapowiadaną wcześniej zmianą obecności części sił zbrojnych USA w Europie. Widmo protestów w służbie więziennej na razie związkowcy stawiają na dialog. Chodzi o kwestię dodatku mieszkaniowego dla funkcjonariuszy. Ten miał być wypłacony do 10 maja, ale nie dotarł do wszystkich. Niewykluczone, że wysokość mieszkaniówki zostanie też zmniejszona.
7: Nie dopuścimy do tego, aby traktować nas po raz kolejny jako służbę drugiej czy nawet trzeciej kategorii. Po raz kolejny jesteśmy skarbonką, z której wyciąga się pieniądze na rzecz Skarbu Państwa po prostu.
6: Mówi nam rzecznik związkowców Bartosz Ochlak. Według służby więziennej środki na wypłatę świadczenia są zabezpieczone. Egzamin ósmoklasisty napisany, teraz pozostaje czekać na wyniki. Te zostaną podane 3 lipca, mówi Maria Łazuga, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Bełchatowie.
8: Uczeń dostanie kod dostępu, także będzie można już te wyniki również pozyskać z internetu, ale oficjalnie dokument dostanie do ręki 3 lipca w szkole.
9: Będzie stres w oczekiwaniu na wyniki?
10: No na pewno jakiś tam będzie.
11: Czy się przede wszystkim dostanę do szkoły wymarzonej? No.
9: Jesteś pewny siebie, że będzie dobrze?
11: Nie, nie jestem.
10: Niedługo mamy bal, także powinniśmy trochę wyluzować.
6: A uczniów 8 klas dopytywał Rafał Różycki.
0: SK Śląsk News.
5: Upieczy ciasto i pomóż dzieciom. Mali pacjenci z oddziału onkologii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach chcą zorganizować imprezę z okazji Dnia Matki połączoną z Dniem Dziecka. Rusza wielka zbiórka ciast potrzebnych do organizacji imprezy.
12: Te dzieci chcą być wdzięczne swoim rodzicom, bo ci rodzice bardzo się poświęcają dla nich. W zasadzie oni cały czas przebywają w tym szpitalu razem ze swoimi dziećmi. To nas nic nie kosztuje, a tym dzieciom sprawimy dużą radość.
5: Mówi Piotr Gondarczyk, prezes Stowarzyszenia Aktywności Społecznej Dąbrowiadze.
0: Jankes, Jankes i Wiktor.
13: W Radiu SK.
14: Czwartek mamy, słuchajcie, 2 dni zostały do weekendu. No chyba, że tak jak ja wzięliście sobie piątek wolny, to jeden.
15: No, nie zapisałem tego w kalendarzyku. Czuję zaskoczenie pełne. Jestem szokowany wręcz.
14: Potraktuj to jako nagrodę, słuchaj. Odpoczniesz sobie ode mnie. Przynajmniej.
15: Dziękujemy bardzo.
14: Naprawdę mnie zszokowałeś i zaskoczyłeś. To dajcie znać, poradni słuchacze, co was ostatnio zaskoczyło albo zszokowało. Jest Messenger, jest telefon.

0: Jan Kes jest zaskoczony tym, że mikrofony są włączone. Dzień dobry.
1: Dzień dobry wszystkim, oczywiście jeszcze raz z samego rana w czwartek za kwadrans piątek.
0: Słuchajcie, dzisiaj zaskoczenia i zdziwienia królują od samego rana. Ty wczoraj zostałeś zaskoczony i zdziwiony tym, jak dobrze rowery potrafią hamować.
1: Słuchajcie, no rzeczywiście wczoraj miałem tak zwane sprawdzenie hamulców. Przez kierownicę przeleciałem. No i co ciekawe, mój sąsiad bliski to widział i powiedział: wszystko okej? Okay? A ja no...
2: Tak. Telemarkiem.
1: Tak, słuchajcie, noga mi prawie odpadła, ręka też, ale póki co na miejscu. Tak.
0: Widzieliśmy tego siniaka przed chwilą, będzie tylko lepiej, on będzie pięknie rósł. No. Słuchaj, ja wczoraj też przeżyłem zaskoczenie. Zaskoczenie z kategorii ciekawostka od hydraulika, bo był naprawiać u mnie grzejnik.
1: Oho.
0: I przeciekał. Mhm. Trzeba było spuścić całą wodę z grzejników u mnie w domu, żeby tam coś powymieniać. Mhm. No i pan wymienia i sprzedaje mi ciekawostkę. Mhm. Czy wiesz, dlaczego woda w grzejnikach, w centralnym ogrzewaniu, w blokach jest czarna zazwyczaj?
1: O!
0: Nie dlatego, że jest brudna, albo że jest jakiś olej. Dodają barwnik, bo ludzie zaczęli zimą wodę spuszczać i się w niej kąpać.
3: Kama i Wiktor.
1: To mnie jest czarna woda, jak ja właśnie się pokąpieli, to mam, ale żeby przed czarną, to już tego nie grali. Okay.
0: Jak jest za darmo?
1: No dobrze, no to gramy. Tutaj też za darmo. Radio SK, 9 po 6.

0: Ty ciągasz.
1: Ale ja cicho, cicho.
2: Ale powiedz, że co mam?
0: Sztuczne ze... O, powiem...
1: Co powiedz?
0: Jak... Bo co ty mówiłeś? Co mnie zaskoczyło?
1: Czy i zdziwiło? Co? No, mm-hmm. Co cię zaskoczyło?
0: Zdziwiło mnie przed chwilą, że Jankes ma sztuczne zęby.
2: Jankes. Tak, są wkładki
0: plastikowe
2: takie.
0: Plastikowe zęby. Powiem, że ma plastikowe zęby.
2: To są wkładki, które się nakłada na moje zęby, takie stałe, prawdziwe, hej, hej, hej. Aha. I one się przez to prostują niby na starość.
1: Tak? A, żeby twoje się nie niszczyły. To jest jak ten pilot w domu u mojego dziadka w worku plastikowym.
0: Od nowości. Poranny?
1: Krzysiu, nie używaj zębów, bo zniszczysz. Zostaw, załóż nakładki.
2: To prawda, dobra, ale przeglądamy prasę, prasujemy od samego rana, patrzymy, co się dzieje na świecie, co tam piszą w gazetkach, w internecie. Jest z nami, tak, specjalistka, czyli Jadzia. Dzień dobry,
1: tak, słuchajcie.
3: Dzień dobry.
1: No i jest z nami naprawdę przepiękna, coraz lepiej wyglądająca i karierę rozwijająca Izabela Krzan.
2: Och, Iza, tak, bardzo, no, bardzo fajna dziewczyna.
1: Podkochuję się w niej troszkę.
2: Mhm.
1: I wkurzyła się ostatnio, słuchajcie.
2: Izabela?
1: Na internautkę właściwie.
2: Tak. Na dziewczynę.
1: Tak, no, która napisała jej pod zdjęciem i wytykała jej w komentarzach, że uwaga, już czas rodzić dzieci. Weź się do roboty, pisała.
0: Jak się czyta komentarze w sieci, to powiem wam. Ludzie są pokrzanieni.
2: To prawda, to się idealnie zgadza rzeczywiście. Ale lećmy dalej. Nasze podwórko polsko-hiszpańskie. Laura Lewandowska, córeczka Roberta i Ani, została sfotografowana, jak spaceruje do szkoły z plecakiem, z plecaczkiem.
1: Uh-huh.

0: Nie mam dosyć.
1: No nie idziemy spać, tylko wstajemy w drugą stronę, ludzie. 6:25, za chwilę znowu Marcin Procki powie, co jest grane.
2: Pojawi się m.in. informacja o Idze Świątek, bo będzie spotkanie Igi z kimś bardzo wyjątkowym.
1: Ze Svitoliną z Ukrainy zagra.
2: Właśnie, no dobra, nie zdradzaj wszystkiego, no ale dobrze idzie, Idze pięknie gra, za chwilę szczegóły.

0: Reklama.
1: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
2: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUV MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
3: Najlepsze przed nami.
4: Czyli?
3: Przyszłość. Przyszłość motoryzacji.
4: A, największy w regionie salon BYD. Krotowski Sosnowiec, Przelej Zagłębia Dąbrowskiego 19.
3: Tak, a tam technologie jutra i niepowtarzalny design w elektrycznych i hybrydowych modelach BYD.
4: A do tego auta dostępne od ręki, promocyjne finansowanie i ubezpieczenie.
3: Nowe centrum elektromobilności już otwarte. BYD Sosnowiec, Zagłębia Dąbrowskiego 19. Odwiedź nas i przetestuj swój wymarzony model.
4: BYD Sosnowiec. Nowy salon grupy Krotowski.
5: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
6: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
5: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
6: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
5: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do Twojego domu.
6: Nie czekaj, odwiedź najbliższy salon Multiform.
5: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
7: Już 16 maja w Tychach. Finałowy mecz Orlen Pucharu Polski Kobiet 2026. Na murawie zmierzą się KKS Czarni Antrans Sosnowiec kontra GKS Katowice. Jesteś fanem piłki nożnej kobiet? Udowodnij to. Jeszcze dziś kup bilety na bilety.łączynaspiłka.pl. Zapraszamy gorąco. 16 maja, godzina 12. W samo południe. Stadion Miejski Tychy. Na mecz zaprasza Radio SK. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na łączynaspiłka.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Znasz jedyny w pełni przeszklony apartamentowiec mieszkalny w Katowicach? O27 Apartamenty Opolska. Zjawiskowe przeszklenia na całą rozpiętość Twojego apartamentu zmieniają proporcje przestrzeni i perspektywę. Dodatkowo taras na dachu z kinem letnim wyłącznie dla mieszkańców, a także siłownia, sauna czy cowork. Sprzedaliśmy już ponad 100 apartamentów. Katowice, dziękujemy za zaufanie. O27.pl Trust Investment. Deweloper inwestycji premium.
10: I po reklamie.
11: Na program zaprasza sponsor. Właściciel salonu Dr. Materac.
12: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Leap Motor Ganinex. Gazda Group Katowice. Rościńskiego 170. Leap Motor Gazda Group.pl.
13: Uwaga, zmotoryzowani. Zwężka na DK 94 w Sosnowcu w kierunku Katowic na wysokości elektrociepłowni. Tam trzeba postać kilka minut. Oprócz tego na razie ogromnych korków nie ma. Co do pogody, to maksymalnie 17 stopni. Po południu może gdzieniegdzie padać.
12: Sponsorem programu jest właściciel Ganinex Gazda Group Katowice, dealer Leap Motor.
11: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 191. Galeria wnętrz Home Concept.
14: 6.30, to jest News. Marcin Procki, zapraszam. Rosyjski samolot rozpoznawczy został przechwycony przez polskie samoloty nad wodami międzynarodowymi na Bałtyku. Jak przekazało dowództwo operacyjne, IU-20 miał wyłączone transpondery i nie naruszył polskiej przestrzeni powietrznej. A w Pekinie rozpoczęło się spotkanie przywódców USA i Chin. To pierwsza od 9 lat wizyta amerykańskiego prezydenta w tym państwie. Obie strony mają rozmawiać m.in. o relacjach handlowych.
15: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
16: SK Sport News.
14: Górnik Zabrze i Raków straciły szansę na Mistrzostwo Polski. W zaległych meczach Ekstraklasy górnicy bezbramkowo zremisowali z Arką Gdynia. Z kolei Raków przegrał u siebie 0-2 z Jagiellonią. Drużyna z Białegostoku jako jedyna może jeszcze wyprzedzić lidera tabeli Lecha Poznań. Kolejna niespodzianka w turnieju WTA w Rzymie. Elina Świtolina po pierwszym przegranym secie z Jeleną Rybakiną wygrała 2 kolejne i awansowała do półfinału. W nim ukraińska tenisistka zagra z Igą Świątek.
15: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
17: Jankes,
18: Kama
19: i Wiktor
20: w Radiu
21: SK.
0: 31 minut po godzinie 6. Cały czas zbieramy wasze poranne szoki i zdziwienia.
10: Zapraszamy, halo, halo.
0: Ja się ostatnio na przykład zdziwiłem tym, że są jeszcze ludzie, którzy myślą, że jak idą z pieskiem na spacer i ten piesek zrobi kubkę, to ta kubka sama zniknie magicznie.
10: Oj, dłużej jest taki osób rzeczywiście. No. No dobrze, ktoś jeszcze? Zapraszamy oczywiście, mikrofonik na Messengerze czeka. Zaprasza, zaprasza.
0: Co się ostatnio stało takiego, że powiedzieliście...
17: Po prostu jestem w szoku.

0: sezon na Dawida Podsiadło trwa cały czas, oczywiście dziękujemy. 22 minutki i będzie z nami godzina 7.
1: Człowiek tak czasami ma, że wstaje i jest w szoku, bo czegoś się dowiedział, bo coś zobaczył, bo coś przeżył. Halo, dzień dobry.
2: Co ostatnio mnie zdziwiło, zaskoczyło, jak to każdy człowiek raz na jakiś czas wejdzie na wagę, by sprawdzić, ile tam tych kilogramów nosimy, a że lato się zbliża, jak co roku delikatne przygotowania do lata, redukcja i te sprawy. Wszedłem sobie po dłuższym czasie na wagę, licznik się rozpędza, nagle się zatrzymało, patrzę i mówię, matko bosko, co to się stanęło?
0: A do przodu, nie zrozumiałem, czy do przodu, czy do tyłu było?
1: Zawsze za dużo pokazuje. Za każdym razem te wagi, jak się psują, to zawsze właśnie w taką stronę, że pokazują więcej. No.
0: Mam nadzieję, że u was z wagą wszystko w jak najlepszym porządku. Ktoś jeszcze? Halo, halo?
3: Ja się zdziwię, jak w końcu benzyna będzie po 5,19.
1: No i po co ta złośliwość?
0: Wiadomo, że nie będzie. Za chwilę będzie, to znaczy będą urodziny w Radiu SK. Zgłoszenia oczywiście gdzie?
1: No? Na SK.pl.
0: No właśnie, bardzo dobrze.
4: Reklama. Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
5: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę, ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
6: Hyundai MM Cars Katowice, ulica Kościuszki 253. Więcej na mmcars.hyundai.pl.
7: W życiu warto być na właściwej drodze, tej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUV-y MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice, Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski, zbudowani na zaufaniu.
8: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
9: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Katowicach robi dni otwarte.
10: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
9: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
10: Kiedy to?
9: Już 14 maja. Katowice, Uniwersytecka 20.
10: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
9: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Madix, Bad Regularme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy. Musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
13: I po reklamie.

0: 12 minut do 7. Happy birthday to you. Oho, metal! Eska budzi w urodziny. Naprawdę pięknie. Jakbym odsłuchał Eurowizji.
1: Luciano Brzozowski.
0: No i Luciano, Aneta, dzień dobry, witamy z samego rana.
2: Dzień dobry.
0: Anetka dzisiaj obchodzi swoje urodziny. Brawo, brawo, brawo, brawo, brawo! Na skrzypca w tobie gra choćby Sebastian Karpiel-Bułęcka, który dzisiaj również obchodzi urodziny.
1: Tak jest.
0: Serio?
1: No, naprawdę, sami fajni ludzie dzisiaj, no.
0: Masz power?
2: Tak, tak.
0: Bardzo dobrze. On ma zako, a ty masz power i wychodzi zako power.
1: Słuchaj, a skąd my w ogóle wiemy o tym, że mieliśmy do ciebie zadzwonić? Bo wiesz, o Karpielu-Bułęczce napisali w Wikipedii, o tobie nie ma, więc skąd taka wiedza?
2: Domyślam się.
1: No i co?
2: Dla mojego partnera.
1: I to jest dobre domyślanie, tak jest. Napisał moja dziewczyna, rocznik 99, czyli już wiemy, ile masz lat. Obchodzi swoje urodziny i uwaga, spędzi je w pracy. Więc pytanie, co ty robisz zawodowo, czym ty się zajmujesz?
2: Piękuję meble, narożniki.
0: Czyli jesteś tapicerką? Przepraszam, że tak.
2: Pomocnik tapicera, o.
1: Czyli jest...
0: Ale przecież odmieniamy przecież teraz, prawda? No to tapicerka, dobrze mówimy.
3: Tapicerską.
1: A, osoba tapicerska, no.
0: Osoba to... Dobra, jest to naprawdę... Dobra, bawisz się w tapicowanie. Okej, kolejny schodek. Machamy w stronę całej hali, bo wiemy, że gdzieś tam my oni słyszą. Jesteśmy, zróbcie hałas teraz dla Anety! Wszystkiego cudownego dla ciebie oczywiście.
2: Dziękuję
1: i
2: bardzo.
1: Dorzucamy się do twojego kolejnego jakiegoś małego zakupu. Urodzinowa stówka trafia na twoje konto od nas. Może akurat ta pizzerka pójdzie do tej pizzerii i pizzę sobie kupi za tą
0: pizzerię.
1: Stówkę.
0: Ta pizzeria, dokładnie. Anetko, coś jeszcze od ciebie? Jakiś przekaz w stronę hali albo swojego chłopaka?
2: Dziękuję bardzo mojemu chłopakowi za życzenia urodzinowe. Bardzo go kocham.

0: Nasz kolega Paweł macha głową, no nie wiem, może pójdę, może nie pójdę. Na pewno nasz słuchacz pójdzie na koncert Maty. Pójdziesz?
1: Ja się odezwę do Pawełka, naszego szefa muzycznego.
2: Pawełku!
3: Najbardziej chodliwy towar w mieście. Bilety na Matę, na Narodowy. I ten towar my mamy w radiu.
0: Rzeczywiście, to wydarzenie oczywiście już jutro i pojutrze. Mamy bilety na jutro, na piątek. Takie rozpoczęcie weekendu, proszę bardzo, nie ma problemu.
3: Wskakujcie na sk.pl i dajcie znać, dlaczego to właśnie was nie może zabraknąć na Narodowym.
4: Jankes,
5: Kama i Wiktor.
4: Kama i Wiktor.
6: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipę Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już jutro o 20 w TVN.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026. Powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
8: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
9: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
12: I po reklamie.
13: Słonecznej pogody życzy sponsor programu, właściciel sklepu Rowery na Niwce.
14: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Szymański.hyundai.pl.
15: Zwężka na TK94 w Sosnowcu generuje teraz mały korek w kierunku Katowice. W kierunku Kato jedzie też sporo samochodów, m.in. autostradą A4. Duży ruch samochodowy na południu Katowic na drogach 81-86. Dziś do 16 stopni.
14: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
13: Słonecznej pogody życzy sponsor programu, właściciel sklepu Rowery na Niwce, oferujący także rowery elektryczne. Sosnowiec, Wojska Polskiego 4.
16: Jest 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. W akcji około 300 policjantów trwa obława za domniemanym sprawcą strzelaniny w Lubinie na Dolnym Śląsku. Dwie osoby zginęły, jedna trafiła do szpitala. Według naszych ustaleń napastnik i ofiary się znali, a cała tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania. Śledczy nie zdradzają swoich ustaleń, zapewniają, że mimo obławy mieszkańcy są bezpieczni. Ci, z którymi rozmawiał reporter SK Kamil Warzocha, boją się jednak o swoje bezpieczeństwo.
17: Jeden strzał pani słyszała, tak?
18: Tak. Ja siedziałam i patrzę, mówię, co tam się stało.
19: Mąż jest po udarze i on bardzo się boi i tak, taki był przestraszony, że nie wiedziałam, jak go po prostu uspokoić.
16: A policja przesłuchała już świadków z bloku i zabezpieczyła monitoring. To pierwsza taka wizyta od niemal dekady. Donald Trump rozpoczął wizytę w Chinach. Trwa spotkanie amerykańskiego prezydenta z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem w Pekinie. Do omówienia napięte relacje handlowe, wojna z Iranem czy kwestia Tajwanu.
20: Nasze
16: stabilne,
12: dwustronne relacje są dobre dla świata. Chiny i USA tracą na rywalizacji i zyskują na współpracy. Mówił przywódca Chin, z kolei Trump zapewniał o dobrej wspólnej przyszłości. Ceny paliw w górę, benzyny o 11 groszy, diesla o 8, to dziś maksymalne ceny, a program CPN został właśnie wydłużony do końca maja. Minister energii Miłosz Motyka przekazał, że dzięki obniżkom w portfelach Polaków zostają spore oszczędności.
17: W ciągu miesiąca według naszych analiz 3 miliardy złotych pozostaje w kieszeniach naszych obywateli.
12: A w czerwcu zostaną podjęte decyzje, co dalej z programem CPN.
20: SK Śląsk News.
15: Pod koniec czerwca Katowice wprowadzają w ścisłym centrum strefę czystego transportu. Gdzie dokładnie?
21: W rejonie rynku, to m.in. fragment ulicy 3 Maja, Warszawskiej, Dyrekcyjna Staromiejska, Mariacka, Mieleńskiego, Szkolna, Bankowa, Teatralna, Młyńska czy Pocztowa.
15: Mówiła Sandra Hajduk z Urzędu Miasta. Podobne strefy działają już w Krakowie i Warszawie. Młodzież z Ochotniczych Hufców Pracy będzie rywalizować na letnich igrzyskach lekkoatletycznych. Wydarzenie rusza dziś o 14 w Katowicach przy ulicy Asneka. Kibicowanie poleca Radio SK.
22: Jan, Wiktor. W Radiu SK.
23: No dzień dobry, witamy. Niektórzy zaskoczeni. O, już czwartek, jutro piątek.
24: Jankes się dzisiaj zdziwił, że ja urlop wziąłem na piątek i że dzisiaj mam ostatni dzień tygodnia.
23: Właśnie, zdziwionko jest, no.
24: Tak samo się wczoraj zdziwiłem, jak wyskoczyłem przez rower, w sensie, no, przez kierownicę, przewrót w przód, a dobra, dobra.
23: A u was? Co was dziwi?
25: A ja się dziwię, że ja się dziwię.
26: Sokrates.
23: No dobra, Justin Bieber teraz od was z samego rana. Yeah! No i Nicki Minaj.
24: Proszę się nie dziwić, że to takie dobre.

0: Tutaj SK, 10 minut po godzinie 7.
1: Gramy, gadamy, wstajemy. No i opowiadamy historie, które pojawiają się w internetach.
0: Rzeczywiście, mamy maj, jeszcze maturki, ale w szkołach już wystawianie ocen, no można by rzec, ostatnia prosta, prawda, przed wakacjami.
1: Pamiętasz swój pierwszy telefon, z którym przyszedłeś do szkoły? Jeżeli w ogóle przychodziłeś z telefonem do szkoły?
0: No nie, nie przychodziłem. Gdzie to były czasy, gdzie tylko najbogatsi mieli telefony, takie walizki duże.
1: No, no, u nas się w liceum zaczęły pojawiać, pod koniec mojego liceum.
0: No ja pomyślałem o podstawówce, no później to już rzeczywiście, no, tak.
1: Najsławniejszy taki dźwięk na korytarzu.
0: No.
2: Dawaj, gramy w węża!
1: To jest.
2: Dawaj!
0: Bateria trzymała tydzień.
1: Teraz trochę
0: piękne.
1: Inaczej wyglądają te urządzenia, ale słuchajcie, wrócimy znowu do początku. W szkoły bez telefonów szykują się od 1 września, jest oficjalne potwierdzenie.
0: Że co?
1: No, wyszła minister edukacji i powiedziała, że zakaz wejdzie w życie w polskich szkołach od 1 września.
0: Koniec?
1: Nie będzie można używać na terenie szkoły telefonu komórkowego, ani niczego takiego podobnego typu tablet albo coś innego wyświetlającego treści multimedialne.
0: No dobrze, no to kiedyś chodziło się za szkołę, prawda? Na papieroska, takiego
1: tak
0: na
1: było.
0: Później, nie
1: tak.
0: Wolno, ale chodziło się. Teraz będzie się chodziło na TikToka, prawda?
1: I na papieroska, i na TikToka.

0: Ale ładnie gramy z rana, 18 minut po godzinie 7. Słyszysz już te basy dochodzące ze Stadionu Narodowego?
1: Tak, dokładnie. Wszyscy zadowoleni oczywiście z okolicy, no ale tak miało to być, no i tak będzie oczywiście.
0: Z jednej strony fajnie się mieszka w Warszawie na Saskiej Kępie, tam gdzie jest Stadion Narodowy, ale z drugiej... No, czasami przy okazji koncertów wesoło jest i wesoło będzie, jak Mata zagra w ten weekend na Narodowym.
1: To prawda. No i co? Kto ma bilety? Oczywiście, że my, SK, rozdaje bilety. Łączymy się w tej sprawie oczywiście z naszą słuchaczką. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Maria.
0: Tak, Marysia. Z Maria mi się kojarzy, jak była Maria Peszek, Maria Awaria, ale tym razem o żadnej awarii mowy być nie może, bo mamy same plusy i same dobre informacje.
1: Marysiu, od ilu lat słuchasz Maty?
2: O, już troszeczkę lat to będzie faktycznie. Myślę, że tak nawet od 13 roku życia, ale 15 to tak na pewno był mój pik słuchania. Mam.
1: Czyli na pewno już od kilku lat.
0: A czy te początki słuchania to były w tajemnicy przed rodzicami? Wiesz, no bo Mata ma to do siebie, że tam nie wszystko jest takie korekt, jeżeli chodzi o przesłanie. A mając 13 lat, to nie wiem, czy to tak można oficjalnie.
2: Na pewno próbowałam ich przekonać do tego, że Mata pisze wartościowy tekst, ale mogło być ciężko.
1: No, a wolisz Matę stamtąd czy stąd? W sensie sprzed laty czy teraz?
2: Właśnie ja mam teraz problem z Matą teraz, dlatego kiedy usłyszałam, że będzie koncert Best of Mata, po prostu bardzo mnie poruszyło, bo faktycznie jestem wielką fanką Maty z dawnego czasu.
1: No to będzie wszystko rzeczywiście na tym koncercie, no.
0: Będą schodki, na pewno.
1: No, schodki w ogóle będą słyszeć to, co będzie się działo na PGE Narodowym. I co najważniejsze, ty też będziesz słyszeć, bo mamy dla ciebie...
0: podwójne zaproszenie na koncert Maty, który już w ten weekend odwiedzi PGE Narodowy. I gdzieś tam może złapiecie się wzrokiem, kiedy będzie przelatywał po tłumie i sprawdzał, kto przyszedł, no.
2: Dziękuję bardzo, że się tego nie spodziewałam. Jeszcze nie wiem, dopiero właśnie napiszę teraz znajomym, że w ogóle myślę, że mi nie uwierzą, ale napiszę teraz znajomym na grupie, kto ze mną pójdzie na Matę i myślę, że będzie

0: Idzie dużo deszczu, no to roślinki będą się cieszyć na pewno. Za to mniej cieszą się fani FC Barcelony i Robert Lewandowski i oczywiście Wojtek Szczęsny. Pamiętasz, jak sobie jechali na autobusie, świętowali Mistrzostwo Hiszpanii. Wczoraj mieli mecz ligowy, chłopcy byli wystawieni od początku do końca i Wojtek w bramce, i Wojtek, Boże, i Robert w ataku. No i chyba jednak mają, chyba mają kasa jednak, tak mi się wydaje.
1: Kama i Wiktor. O kurde, dwie piłki widzę.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie samochód, który zmienia każdą podróż w coś więcej. Nowy Opel Astra. Odważny design, inteligentne technologie, przestrzeń, która zaskakuje. Nawet codzienna wyprawa może stać się kosmiczną przygodą. Bo kiedy masz pełną kontrolę, komfort i styl, granice po prostu znikają. Nowy Opel Astra. Made in Germany. Już od 1199 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm oraz ubezpieczeniem za 1%. Zapraszamy do salonu MM Cars Katowice, ulica Lotnisko 81.
2: Marzysz o nowym domu lub mieszkaniu w Gliwicach, Zabrzu, Knurowie lub Pyskowicach? Dom 100EU zaprasza na dni otwarte. Już 16 i 17 maja od godziny 10 do 16. Odwiedź nas i kup swoje wymarzone M. Tylko podczas dni otwartych drewniana podłoga do całego mieszkania gratis. Szczegóły na dom 100EU.
3: Słyszałeś? Casinos Young 15 plus w Bytomiu robi dni otwarte.
4: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
3: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
4: Kiedy to?
3: Już 19 maja. Bytom, Wrocławska 32 przez 34.
4: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
3: Casinos Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
5: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną, obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
8: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
9: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Gazda Group. Katowice, ulica Feliksa Bocheńskiego 66.
10: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Zabawmy się w skojarzenia. Nowy Peugeot 408.
13: Wow.
12: Dynamiczna sylwetka typu fastback.
13: Wow.
12: A sygnatura świetlna LED z motywem pazuru.
13: Wow.
12: Proszę się nie martwić, to naturalna reakcja.
14: Nowy Peugeot 408. Już od 899 zł netto miesięcznie dla firm. Dostępny we wszystkich wersjach napędowych. Elektrycznej, hybrydowej i plug-in. Efekt wow gwarantowany.
15: Zapraszamy. Sosnowiec, ulica Susanny 36. www.grupatandem.pl.
16: I po reklamie.
17: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Zawierciu.
18: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Leap Motor Ganinex. Gazda Group Katowice, Rozdzieńskiego 170. Leap Motor Gazda Group.pl.
19: Dziś w naszym regionie w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii możliwe małe opady deszczu, ale tylko w niektórych miastach. Co teraz na drogach? Małe korki. Między innymi na DK94 w Sosnowcu w kierunku Katowic, wzmożony ruch na DTS-ce, to w Katowicach w kierunku centrum szerokości.
20: Sponsorem programu jest właściciel Ganinex Gazda Group Katowice, dealer Leap Motor.
21: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Zawierciu. Brama Jury, Zagłębiowska 4.
22: 7.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Dramatyczna noc na Ukrainie. Rosja kontynuowała ostrzał. Drony uderzyły w budynki mieszkalne w obwodzie kijowskim. Ataki były skierowane też na zachodnie obwody w pobliżu granicy z Polską. IMGW ostrzega przed burzami w centralnej i północnej części kraju. Nawałnice spodziewane są od 13. Ostrzeżenia dotyczą Pomorza, Warmii, Mazur, Kujaw i części Mazowsza oraz Wielkopolski i województwa łódzkiego.
23: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
24: SK Sport News.
22: Pewna mistrzostwa FC Barcelona z porażką w La Lidze. Katalończycy przegrali na wyjeździe z Deportivo Alaves 0-1. Całe spotkanie rozegrali Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. Polscy piłkarze ręczni zrobili mały krok w stronę mistrzostw świata. W meczu ostatniej rundy eliminacji pokonali na wyjeździe Austrię 26-25. Rewanż zostanie rozegrany w niedzielę w Olsztynie.
23: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki
25: Kama i Wiktor.
0: Dzień dobry, raz jeszcze witamy. Minęła 7.30, pół do 8.
1: Ludzie się dziwią, wstają i się dziwią. Pytanie, czym wy zdziwiliście się ostatnio? Dzień dobry.
2: Siemanko SK, bardzo mnie zdziwiło to, że wstałem rano, nie bolały mnie ani plecy, ani łokcie, ale po chwili zerwałem się po raz drugi i wtedy się dopiero naprawdę obudziłem i wszystko wróciło do normy.
0: Brawo dla pana, gratulujemy!
13: Matko Bosko, mówię, co to się stanęło?

0: Ale zadowolony jesteś, widzę. Od razu ci się lepiej zrobiło, jak... No właśnie.
1: Bo w końcu jesteś ładny na Instagramie.
2: Kim jest Jankex?
1: Tak, właśnie wystartowała ta zabawa.
0: Powiem ci.
1: Mogę. Ty masz kontrolę, blokadę rodzicielską, czy jak to się nazywa. Jankex nie wchodzi na Instagrama, za to wy to teraz zróbcie. Wejdźcie na profil Radia SK, bo jest przerobiony Jankex na coś, na kogoś. Piękny jesteś.
0: Ale naprawdę chodzą tutaj ekipa cała, zadowoleni, szczęśliwi, dobrze.
1: No naprawdę dziś jesteś tak wpasowany w klimat, w czas, okay. w miejsce. Mm-hmm. W końcu mogę powiedzieć, że jestem dumny z twojego zdjęcia jakiegoś.
3: Nasz kolega z korytarza wymyślił w ogóle tą kreację. Okay.
1: Tak. Jak będziesz chciał który. Pogratulować Arturowi, to do niego.
0: Okay. No dobrze, okej. Okay. Czyli co, jestem mężczyzną? Bo ja chciałbym wiedzieć, kim jestem.
1: Tak. Ciężko. No,
0: oj nie?
1: Nie wiem, bo moja podpowiedź na przykład brzmi tak, dobra. Janki. Mam na ciebie ochotę. Wiesz, a ja z reguły nie mam ochoty na mężczyzn.
0: Okej.
1: Okay. No, także...
0: Masz
1: z reguły.
0: Ochotę.
1: Z reguły, no. Ale jesteś tak ładny, że mam na ciebie ochotę. To jest moja podpowiedź. Mhm.
0: Czy jestem wysoki?
1: Możesz być, no.
0: Dobra, poproszę o konkretne podpowiedzi naszych słuchaczy. Odezwijcie się na Messengerze, jest mikrofonik. Dajcie podpowiedzi, a nie to, co tutaj mój kolega wspaniały Wiktor. Wiktor, to są podpowiedzi?
1: No, ale nie mogę ci powiedzieć za dużo, bo przecież ta zabawa musi chwilę potrwać. Poza tym słuchacze są najważniejsi.
0: Dobra, słuchacze, proszę was, pomóżcie mi. Chciałbym wiedzieć, kim jestem i chciałbym zobaczyć już to zdjęcie, które jest na Instagramie naszym eskowym. Ha, ha, ha. Może ktoś na żywo zadzwoni.
1: Paweł,
0: dawaj,
1: może
0: ja już nie mogę wytrzymać. Na żywo, 6-6-4-4-0-2-3-0-2. Dzwoncie, mówcie, podpowiadajcie. Zajrzyjcie, weźcie telefon w rękę. Zajrzyjcie na profil Radia
3: SK. Ale lecą podpowiedzi na Messengerze.
0: Czyli nie tylko ty się dobrze bawisz.
1: Tak, Paweł, dawaj od siebie jakąś podpowiedź.
0: Czekaj, chyba telefony dzwonię. Dawaj, odbieraj. Halo, dzień dobry.
4: No witam, Jankę. Na stacjach paliw jesteś rozchwytywany.
0: Jestem...
1: Wow! O, i tyle wystarczy.
0: Jak coś palne, tak? Dobrze słyszałem?
1: Ja na stacjach.
0: A, przepraszam.
1: No,
0: na stacjach?
1: No jesteś tam popularny nawet, no.
0: Na stacjach?
1: Masz tam swoich fanów, tak.
0: A jakich stacjach?
1: No i gadaj z człowiekiem, no.
2: Radio SK.
0: Stacjach paliw?
1: Nie, stacjach nie paliw.
2: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Słyszysz to? To dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklepgalicja.pl.
5: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
2: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
2: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bavaria Motors, Katowice, Aleja Rozdzieńskiego 204. Znasz jedyny w pełni przeszklony apartamentowiec mieszkalny w Katowicach? O27 Apartamenty Opolska. Zjawiskowe przeszklenia na całą rozpiętość twojego apartamentu zmieniają proporcje przestrzeni i perspektywę. Dodatkowo taras na dachu z kinem letnim wyłącznie dla mieszkańców, a także siłownia, sauna czy cowork. Sprzedaliśmy już ponad 100 apartamentów. Katowice, dziękujemy za zaufanie. O27.pl Trust Investment. Deweloper inwestycji premium.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Katowicach robi dni otwarte.
8: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
7: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
8: Kiedy to?
7: Już 14 maja. Katowice, Uniwersytecka 20.
8: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
7: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
2: I po reklamie.

0: 2 Chainz, Wiz Khalifa, za 10 minut godzina 8, wizyta Kamila Nosela przed nami. Sprawdzaliśmy, o czym dzisiaj, na jaki temat i jakoś tak mi się od razu skojarzyło, nie wiem czy pamiętacie, była kiedyś taka bajka. Pamiętasz Łap Gołębia?
1: Troszkę przez mgłę.
0: To teraz Łap Nosela.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
3: Czy ja do pani Ewy się dotelefonowałam po tej stronie Maczmorda Marzena ze spółdzielni mieszkaniowej, dzwonię w sprawie podania? Jeśli chodzi o gołębie, to pani?
4: Tak, to ja, dzień dobry.
3: Proszę pani, ponieważ tak, zlokalizowaliśmy, że te gołębie na poddaszu robią sobie gniazda, a pani jest trzeciopiętrowa, więc zrobilibyśmy tak, że na pani, proszę pani, balkonie zamontowalibyśmy siatkę. I w momencie, kiedy tam będą, proszę pani, gołębie, to kwestia taka, albo żeby ocucić i żeby poleciały sobie dalej, albo jeżeli się, proszę pani, nie ocucą, no to żeby dzwonić do nas do spółdzielni, my przyjedziemy po nie.
4: Bo wie pani, w czym jest problem? Budynek jest czteropiętrowy. Na czwartym piętrze jest taki gzyms i one sobie tam gniazda robią.
3: Ja wiem. I chcemy zrobić, już pani powiem.
4: Poczeka pani chwilę. Jak one siedzą na tym gzymsie, to one się załatwiają, więc ta siatka niczego ona nie zmieni.
3: Nie, ja pani powiem, o co chodzi. Mm-hmm. My nie możemy, proszę pani, jakby łapać gołębi fizycznie. Dlatego pod barierkę, proszę pani, na czwartym piętrze będzie podpięty tak zwany pastuch elektryczny. I w momencie, kiedy gołąb usiądzie, no to wtedy on dostaje, proszę pani, w łapki wiązką prądową.
4: No rozumiem.
3: Niektóre, proszę pani, mogą tracić, proszę pani, orientację i spadać, proszę pani. I dlatego jest ta siatka.
4: Okej, rozumiem.
3: Żeby się załapały na pani siatkę i w momencie, proszę pani, gdy pani zobaczy, tam gołąb wylądował, znaczy, że ma słabe serce, proszę pani, i trzeba go ocucić.
4: Co, ja jestem w pracy, to ja nie będę siedziała i czekała, czy ten gołąb tam wpadnie, czy nie wpadnie, bo no wiadomo, że w różnych godzinach tam będą funkcjonować i latać sobie.
3: No, ale z grubsza, chciały, proszę no. pani, z grubsza.
4: No dobrze, czyli cała żywotność gołębi spoczywa teraz na mnie, tak? Czy ja nie ocucę, czy ja nie ocucę z tej siatki?
3: No chyba, że pani chce mieć barierkę podłączoną do pastucha, to możemy zrobić tak. To wtedy niższe piętro będzie miało siatkę, żeby łapać.
4: No nie wiem, no można spróbować, no zobaczymy, czy to będzie miało jakiś sens.
3: Siatkę pani dostarczy Adam.
5: Cześć Ewa, zostałaś kręcona w Radio SK.
4: Coś tu nie bardzo mi pasuje, nie? Okej.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
6: Dziękujemy pięknie. To był Nostalek nasz wspaniały. Zgłoszenie na sk.pl, jak powiedział, tam sobie mieszka. Ale pomyślałem sobie, że dzisiaj jestem ładny, tak? Jeśli chodzi o...
0: Kim jest Jankes?
6: Może jestem Nostalem?
0: Na pewno nie.
3: Na pewno!
6: Nie obrażaj Nostala.

0: Fajne, co nie? Nieźle buja.
1: Wspaniały numer, gramy na antenie Radia SK oczywiście. Mamy tego więcej, nie zawahamy się użyć. Tak samo jak podpowiedzi, kim jest Jankes. Masz coś fajnego?
0: Oczywiście, słuchacze, ich kreatywność naprawdę jest zadziwiająca. Zdjęcie na Instagramie. Wasze podpowiedzi w wersji audio na Messengerze. Oto jedna z nich.
2: Cześć Jankes, słuchaj, tak naprawdę jesteś nie wiadomo pochodzenia, nie wiadomo co z tobą jest i skąd jesteś.
0: No...
1: Dziękuję.
3: Dobra, nie?
1: Dobrą odpowiedź wzięliście na klatę.
0: Jesteś skąd? Lecz nie wiadomo skąd.
1: Na stacjach paliw jestem rozchwytywany.
0: Tak.
1: Nie jestem hot dogiem.
0: Jeżeli się tam zjawisz, to jesteś rozchwytywany. Bo jak cię nie ma, to nie jesteś. Tak kombinuj, w tę stronę.
1: Czyli jestem znaną postacią jakąś? Jestem aktorem?
0: Bardzo znaną postacią, ale nie jesteś aktorem. No pomóżcie.
4: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
13: A cappuccino też za 7?
14: Też.
13: A flat white?
14: Też.
13: A...
14: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
15: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
16: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią, oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
17: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
18: Uwielbiam rysowanie.
19: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie, dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
22: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
23: I po reklamie.
24: Słonecznej pogody życzy sponsor programu, właściciel sklepu Rowery na Niwce.
25: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Szymański.hyundai.pl.
0: Obecnie korki mamy w kilku miejscach na głównych drogach regionu, między innymi na DTS-ce przed wjazdem na estakadę Katowice kierunek centrum. Duży ruch samochodowy też z uwagi na zwężkę na DK94 w Sosnowcu w kierunku Katowic. Dziś do 16 stopni po południu możliwe opady deszczu.
25: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
24: Słonecznej pogody życzy sponsor programu, właściciel sklepu Rowery na Niwce, oferujący także rowery elektryczne. Sosnowiec, Wojska Polskiego 4.
1: Jest 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Rośnie liczba rannych po nocnym rosyjskim ostrzale Kijowa. Uszkodzony został m.in. blok mieszkalny. Trwa akcja ratownicza. Rosja wystrzeliła w ostatnich godzinach ponad 600 dronów. Ze szczegółami korespondent SK Ołech Biłecki.
2: Nocny ostrzał Kijowa był jednym z największych od początku wojny. Rosjanie użyli do ataku najpierw dziesiątki dronów, a później nadleciały manewrujące oraz balistyczne rakiety. Jak informuje MSW w Kijowie, na chwilę obecną rannych w stolicy Ukrainy zostało 31 osób, w tym dziecko. Na miejscu trwa akcja poszukiwawcza, a to znaczy, że liczba ofiar może wzrosnąć. Kijów, Ołech Biłecki.
1: Węgierski premier przyjedzie do Polski w przyszłym tygodniu. Peter Madzier zdradził plan swojej pierwszej zagranicznej wizyty. Najpierw ze swoimi ministrami przyjedzie do Krakowa. Z Krakowa pojedziemy do Warszawy. Tam odbędziemy bardzo ważne rozmowy dwustronne, przede wszystkim z Donaldem Tuskiem, ale w planach mam też spotkanie z polskim prezydentem. Potem pojedziemy do Gdańska, gdzie spotkam się z Lechem Wałęsą. Na razie nie podano, którego dokładnie dnia węgierski premier przyjedzie do Polski. Mała rewolucja w egzaminach na prawo jazdy. Właśnie uruchomiono nowy system infokierowca, który ma je ułatwić i ograniczyć proceder wykupywania lepszych terminów przez zewnętrzne aplikacje.
3: Terminów jest mało, ludzi dużo, zdawalność kiepska.
4: Są takie aplikacje, gdzie trzeba zapłacić za to, żeby móc ten dobry termin znaleźć.
23: To jedna aplikacja taka na telefon, tam szybsze terminy da się znaleźć, ale egzamin tam 230 około, plus 140 aplikacja.
1: A mówią nam kandydaci na kierowców, żeby zarezerwować termin w nowym systemie, trzeba zalogować się za pomocą na przykład e-dowodu czy m-obywatela.
26: Janki, za którym razem zdałeś prawo jazdy?
27: Za pierwszym.
26: No,
27: a to nie wyglądam.
26: za pierwszym. Ja za pierwszym na mieście, ale licząc teorię, to za drugim.
15: SK Śląsk News.
0: Trzy osoby zatrzymane za wielomilionowe oszustwa w handlu węglem. To mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego, małżonkowie i ich córka. Cała trójka została objęta policyjnym dozorem. Śledztwo nadzoruje prokuratura okręgowa w Gliwicach. Mikołów zwiększył pulę środków przeznaczonych na budżet obywatelski do 1,5 miliona. Właśnie rusza w mieście jego 11. edycja.
28: Nasi mieszkańcy co roku w każdej właściwie edycji wykazują się wielką kreatywnością, pomysłowością.
0: Mówił Tomasz Rogula, rzecznik Mikołowa.
15: Jan Jankers, Kama i Wiktor z Radio SK.
29: No właśnie, czy na pewno Jankes? No właśnie, nie Jankes, no bo jestem zupełnie inną postacią.
26: Jesteś cudowną przeróbką. U nas na Instagramie zdjęcie, wasze podpowiedzi na Messengerze. Jankes już kombinuje. Słuchaj kolejnej podpowiedzi.
29: Dawaj.
30: Jankes, bardzo lubią ciebie dzieci.
29: O, nie wierzę.
27: Ja już miałem inny pomysł w ogóle. Znowu gdzieś tam zgubiłem się.
29: Czy można mnie, moją postać, zakwalifikować do jakiejś płci?
26: Ciężko by było. I can

0: 10 minut po 8.
1: Kim jest Jankes?
2: Kim jest Jankes?
0: Ależ on ma dzisiaj życie, musi wchodzić i wychodzić ze studia, bo my tu odsłuchujemy wasze odpowiedzi. A Jankes oczywiście, jak to była familiada i jeszcze była wielka gra, nie? Że zakładali słuchawki.
3: Nic nie słyszał.
0: Ta, to teraz jest ten moment z kolejnych podpowiedzi. Ty wyglądasz, jakbyś miał pewien trop.
3: Mam pewien trop, bo zapytałem o płeć. Jak nie jestem ani dziewczynką, ani chłopczykiem,
0: no ciężko
3: ani inną jeszcze
0: płeć,
3: opcją, to, no to mam pewien trop, ale poproszę o zestaw podpowiedzi.
0: Ja przypominam tylko, że Jankes oficjalnie ma 3 szanse.
3: Takie, rzuciłem, że hot dogiem to już mamy jedną za sobą, tak?
0: Tak, pierwsza wykorzystana, oczywiście.
3: To było wcześniej, się nie liczy, no.
0: A, i w ogóle jest taka tendencja i prośba od ludzi. No bo to jest konkurs, w którym z jednej strony bardzo się starasz, ale z drugiej strony śmieją się z ciebie, prawda? Jak nie potrafisz odgadnąć. No. Więc jest prośba od słuchaczki.
4: Jankes, ja nie wiem, czemu pozwalasz po prostu, żeby oni się tak grillowali. To w ogóle w tym przypadku nie działa.
0: No,
3: dobrze.
5: Nie radzą nam za to.
0: Nie roastujcie Jankesa, tylko podpowiadajcie.
3: A to jest fajne w ogóle. To musimy też kolejny punkt programu zrobić roastowania. No dobra, okej, nie teraz, nie teraz, nie teraz. Podpowiedź poproszę. To była podpowiedź? Nie była podpowiedź.
0: Już była.
3: To była?
0: To była.
3: Ale serio?
0: No.
3: Nie,
0: no tak.
3: To poproszę o inną, kolejną.
4: Jesteś długi.
3: Jezusiu, no i mam znowu problem.
0: Albo że masz długi. Czy w ogóle pamiętaj, lepiej mieć długi niż krótki.
3: Słuchajcie, bo to jest tak, że w głowie się rodzą pewne pomysły, ale później poprzez takie podpowiedzi te pomysły niestety ulegają destrukcji i nic nie wiem. Czy mam pytanie, czy jestem niski?
5: Długi jest.
0: Długi raczej, no.
3: Długi?
0: Ale że niski w jakim sensie? Rozszerz pytanie, rozszerz myśl. Powiedz po prostu, o kim myślisz, a ja ci puszczę ten dźwięk.
3: Ty dziadu. A masz jeszcze jakąś podpowiedź?
0: To pewnie, że ma.
3: Daj, poproszę.
4: Ja to bym cię w czymś zamoczyła, Jankes.
0: O. No?
3: No dobra, to strzelę. Słuchajcie, czy jestem niską ceną?
0: Nie!
3: Jezu, byłem pewny, że jest na ceną! Byłem pewny, jak oni przerobili mnie na cenę! Na stacji paliw, ale to wszystko się by zgadzało, wiecie, że tam na stacjach paliw jestem rozchwytywany, gdy są niskie ceny i tak dalej, i tak dalej.
0: No. Pewnie, żeby się zgadzało, gdyby...
3: Tyle, że się nie zgadza.
0: Gdyby to, że się nie zgadza.
3: No. Nie, to teraz już nie mam pomysłu. A chyba, że masz konkretną podpowiedź.
4: Nie wiem, jak zgadniesz, ale chcę, żebyś się za to przebrał.
0: No, słuchaj podpowiedzi.
6: Jankes, ja ci tylko powiem, że idealnie wchodzisz w dziurkę.
0: O. No i jeszcze jedno, ale już takie naprawdę, naprawdę. No jaki pistolet?
3: No ten na stacji paliw, no idealnie wchodzi w dziurkę, tak się tam wkłada i się leje paliwo.
0: No chyba, że masz diesla, wciskasz do benzyny i wtedy nie wchodzi, bo jest za duże.
4: Jesteś pewnie u większości Polaków z rana w domu.
0: O!
3: Jak to jest?
0: No. Jesteś u większości Polaków z rana w domu.
5: Zgaduj!
0: No?
5: A jak nie, to kara!
0: Ty już miałeś dzisiaj kiedyś dobre myśli, takie prawie dobre, ale one jednak, nie mogliśmy ci uznać tej odpowiedzi, bo nie była dobra.
3: Jestem u każdego z rana? Kawa? Jestem kawą?
0: Niestety.
3: Czekaj, to nie była propozycja. Ja to powiedziałem?
7: Cześć, Jeska. Cześć, Janki. Słuchaj, w majówkę skradłeś wszystkim serduszka.
3: Łatwo gang? Coś? Nie wiem. Nie, to nie to. No ale co, nie jestem obniżką, nie jestem promocją? Promocja?
0: Nie, Jankesie, niestety, wykorzystałeś wszystkie swoje szanse.
3: Mam tego dość.
5: Chcesz zobaczyć?
0: Chcesz dowiedzieć się, kim jesteś?
3: To już koniec.
0: No.
3: Ja mam się za to przebrać?
0: Tak.
3: Jeszcze nie wiem za co, pokaż.
5: Nie! Parówa!
0: Jaka parówa, wariacie, z ciebie?
3: Ale mówiłem hot dogiem.
0: No, ale hot dog to już jest konkretny produkt, a ty na tym zdjęciu jesteś parówką.
3: I jeszcze napisali parówa.
0: No. I leżysz na grillu.
3: Nie wchodźcie na Instagrama Eskowego, zabrania. No.
0: Kiełbaska jeszcze, jakbyś powiedział, też byśmy cię uznali.
3: Kamina, jakbyś jestem poważną parówą.
5: A tak kiedy się przebierzesz?
3: Słuchajcie.
0: Słuchaj, musisz zadzwonić do stroju jakiegoś.
3: Kama dała lajka.
0: Znajdziemy ci taką wypożyczalnię strojów, tylko musisz tam sam zadzwonić i powiedzieć: dzień dobry, trzymacie strój parówy. Radio
3: SK. Jak to mówi, parówa. Coraz bardziej was kocham.
0: Osłonkę sobie załóż może taką, wiesz, taką wielką prezerwatywę.
3: Ale z tym hot dogiem byłem tak blisko. Mamo, przepraszam.

0: 20 minut po godzinie 8 to jest SK z samego rana.
1: Zapytałem naszego kolegę Pawła Boga, jakim jest fagata.
0: Bo podsunął nam informację o fagacie.
1: Ale co powiedział na Antoni.
2: Taka dziewczyna z Podkonina.
0: No, to jest
1: ta. No jest influencerka znana, powiedzmy, tak? I ona wystąpi na juwenaliach?
0: Tak, i to w mieście świętym Częstochowie.
1: W imię ojca i syna.
0: Tak.
1: I czyli fagata w Częstochowie, świętej Częstochowie, nieświęta dziewczyna będzie występować na juwenaliach.
0: Będzie gwiazdą, będzie atrakcją i teraz uwaga, pojawiło się oburzenie i ludzie się zastanawiali, czy to dobrze, że ona wystąpi i miasto, sam urząd miasta teraz rozwiewa wątpliwości.
1: To powiedzieli?
0: Miasto mówi, że wszystko jest okej, bo, tu cytat, występ będzie zgodny z wartościami edukacyjnymi.
1: No czekaj, nie potrafię sobie tego wyobrazić, ale co to znaczy?
0: Ja w sumie też nie wiem, ale może na przykład na bis fagata by Barkę zaśpiewała?
3: Jankes, Kama, Kama i Wiktor.
1: Zostawiam na brzegu.
0: Sexy Barka z Podkonina. Halo.

0: całego świata.
1: Chodzi czyżby o tę wizytę?
0: Spotkanie Donalda Trumpa z przywódcą Chin. Ciekawe, o czym oni rozmawiają, nie? Tak w cztery oczy. Słuchaj, ja tu
1: po jakiemu?
0: Ten, ja zrobię tu, a potem ty przylecisz tam, a to będzie moje.
2: Jan, Ankes, Jankes, Kama i Wiktor.
0: A nie, to będzie moje.
1: Jako tako.

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2340.

0: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
2: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
3: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
2: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Gazda Group. Katowice, ulica Feliksa Bochyńskiego 66.
4: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
4: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
4: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
4: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Kia. Movement that inspires.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: I po reklamie.
10: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
11: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Leap Motor Ganinex, Gazda Group Katowice, Rozdzieńskiego 170, leapmotorgazdagroup.pl.
12: Uwaga, zmotoryzowani, zwolnijcie na wysokości Mysłowic na S1 w kierunku Pyrzowic przez łatanie dziur. Zwężka też na DK 94 w Sosnowcu w kierunku Katowic. Jeśli chodzi o pogodę, no to dziś i chmury, i słońce, i delikatny opad deszczu. Temperatura wyniesie 17 stopni maksymalnie.
11: Sponsorem programu jest właściciel Ganinex Gazda Group Katowice, dealer Leap Motor.
13: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Galerii Kwiatowej w Tychach.
14: Minęła 8.30, Marcin Procki, zapraszam na SK News. Zakończyło się spotkanie przywódcy Chin Xi Jinpinga i prezydenta USA Donalda Trumpa. Rozmowa w Pekinie trwała ponad 2 godziny. Amerykański prezydent podkreślał ich fantastyczne relacje. To zaszczyt być tu i zaszczyt być twoim przyjacielem. Relacje między Chinami i USA będą lepsze niż kiedykolwiek. Mówił Trump, dla którego to pierwsza wizyta w Chinach od 2017 roku. Kierowcy, duże utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem na wysokości Radomska. Zderzyły się dwie ciężarówki. Ruch w stronę Katowic odbywa się jednym pasem. Piłkarze Paris Saint-Germain wygrali na wyjeździe z Lens 2-0 i na jedną kolejkę przed końcem sezonu zapewnili sobie Mistrzostwo Francji. To 5. z rzędu i 14. w historii tytuł stołecznej ekipy.
15: To jest SK. No i z okazji niedawno zakończonego konkursu Kim jest Jankes? Mam dla ciebie pewne przemyślenie od słuchacza.
16: Jestem parówką na Instagramie. No dobrze, okej. Okay.
15: Otóż, uwaga.
17: Prosimy. Słuchajcie, ja mam taki pomysł. Jak ostatnio Jankes nie zgadł, że jest Rutkowskim i teraz, że jest parówką, to czy na przebranie wystarczy tylko jeden strój?
15: O, tak.
16: Zdecydowanie.
15: Czy ktoś ma nożyczki? Chciałem się odciąć od tej wypowiedzi.

0: Łatwogang.
1: Uwielbiam ten numer w wersji z Łatwogangiem, bez Łatwoganga, ale lepiej jest łatwo.
0: Ja to uwielbiam sobie czasami coś głupkowatego w telewizji włączyć, takie guilty pleasure, mam parę takich programów, te Królowe Przetrwania ostatnio, o jak lubię.
1: Naprawdę? No. Polecasz?
2: Nie, że mnie polecasz?
0: To jakoś tak się zaczęło, że Olka zaczyna to oglądać, a wtedy patrzę i nagle łapię się na tym, że się wciągam. I tak samo jest z każdą edycją Love is Blind. Kojarzysz ten program z Netflixa?
2: Słyszałem, ale nie wiem, co tam się dzieje. A to jest tam, gdzie prowadzący jest Andrzej Wrona?
0: Dokładnie to, tak. W polskiej edycji. Program polega na tym, że oni się nie widzą, tylko się słyszą, no i
2: randkują. Ja widziałem kiedyś wersję amerykańską, to nie było chyba takie najgorsze.
0: Ja widziałem wersję z Dubaju, to jest dopiero czad.
2: Dobra, i mamy wersję, a my mówimy o wersji polskiej.
0: Najnowsza Polska, jest dramat, słuchaj. Piszą, że programowa miłość Damiana, czyli jakaś Marta, zarabia więcej niż on. I to jest ten dramat, bo ona stwierdziła w programie, że skoro ona więcej zarabia, to ona zabierze go na Karaiby, jak już się tam połączą w parę i program się skończy, a z kolei on przeżywa dramat, bo on twierdzi, że to jest ujma dla faceta, jak kobieta więcej zarabia.
2: No to mamy tutaj apel. My z Radia SK, prawda? Ty też pewnie byś się pisał.
0: Marto droga,
2: jeśli tak się składa, że słuchasz Radia SK, na pewno słuchasz, to my na te Karaiby bardzo chętnie.
0: To może nie statkiem, bo ostatnio tam jest taki problem z tymi statkami.
3: Reklama.
4: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Hot grill.
6: Parilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
12: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
13: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
12: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bavaria Motors, Katowice, Aleja Rozdzieńskiego 204.
14: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
17: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
18: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
19: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.

Jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

0: Całowałeś się kiedyś z dziewczyną?
1: Czy to robiłem?
0: Czy całowałeś się kiedyś z dziewczyną?
1: Gdzie tam nigdy, a co, polecasz?
0: Katy Perry poleca.
2: Odlot ściśle tajny.
1: Ja to będę się całował jutro na stadionie żużlowym w Gorzowie Wielkopolskim na derbach lubuskich z falubazem Zielona Góra, panie Wiktorku. A dlaczego wziąłeś wolne? Jutro Wiktora z Zielonej Góry nie ma rano w radiu, tylko będzie Stargorzów. No, co mam ci powiedzieć?
0: Nie wiadomo, gdzie ja będę, nie wiadomo, gdzie my polecimy na koniec tego miesiąca. Odlot ściśle tajny, słuchajcie. Wczoraj dołączyła do nas Olka i brzmiało to tak.
1: Ola, jesteś cudowna, jesteś wspaniała, jesteś narzeczoną, lecisz
3: tak
1: ze swoim facetem na odlot ściśle tajny!
3: Yeah! O, serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
1: Cudowna dziewczyna. Leci z narzeczonym, zobaczymy jak będzie po powrocie.
0: Czy on dalej będzie narzeczonym?
1: No. Bo kiedyś na SK2 jeździmy, przypomniała mi się taka para, Boże, bo oni się rozstali, jak wrócili.
0: Przez ciebie?
1: Tak, nie, przeze mnie.
0: Ale miałeś w tym swój udział jakiś?
1: Nie. Ale dobra, to nie o tym. To nie ta historia, to nie ten czas. Teraz mamy odlot ściśle tajny, nie wiemy gdzie lecimy w ostatni weekend maja, czyli już za chwilę.
0: Wy wchodzicie do gry przez apkę Eski, to jest jedyna droga. Jak jeszcze nie macie, to ściągnijcie, a potem właśnie zostawcie swoje zgłoszenie. Cały czas zastanawiamy się, co to za miejsce, co to za kraj, co to za miasto. Mamy kolejną podpowiedź.
1: Od kapitana?
0: Tak.
1: Przemówi?
0: Jest.
1: Kapitanie!
4: Tu kapitan, wasza destynacja to miasto małego, wielkiego człowieka.
1: To mały, wielki człowiek. Kiedyś był nie utwór nawet taki ładny. No.
0: Ale o kogo chodzi?
1: Mały, wielki człowiek.
5: Żoliborz?
1: Nie, na Napoleon Bonaparte? Mieszka pan Jarek.
0: A może gdzieś do Francji?
1: Mały, wielki człowiek. Nie wiem, naprawdę. To jest tylko taka podpowiedź, no i myśl sobie.
0: Zaraz pomoże nam ChatGPT.
1: Właśnie.
4: Tu kapitan, wasza destynacja to miasto małego, wielkiego człowieka.
2: Odlot ściśle tajny. When the bass gets bumping up in the club.

0: za chwilę godzina 9. Na sam koniec programu kolega Jan Hess chciał złożyć oświadczenie.
1: Chciałem przeprosić pierwsze piętro naszego budynku czteropiętrowego, ponieważ dzisiaj zauważyłem, że nasz czajnik w naszej kuchni na czwartym piętrze jest bardzo ciężki. Okazało się, że miał dużo kamienia, więc odkamieniałem go cytryną. Polecam przy okazji.
0: Jeszcze nic złego.
1: No tak, i tu zrobiłem nam dobrze, ale zabrałem czajnik z pierwszego piętra. No i okazało się, że jest afera od rana, bo nie mogą dziewczyny sobie herbaty zrobić, zagotować wodę. Więc chciałbym, mieć sporo tych naszych pomieszczeń, więc oficjalnie ja, Krzysztof Jankowski, Jankes, czwarte piętro Radio SK, przepraszam, pierwsze piętro biura.
0: Po pierwsze takie twoje zdjęcia. Tych klientów nie obsługujemy.
1: Ale mamy teraz tak. Tam już oddane, u nas czyściutko i wracamy jutro punktualnie o godzinie 6.
0: Oceń się sam. Jankes. Kama
2: i Wiktor. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 16,99 za kilogram. Oraz napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry 6,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
12: Kto zwalcza ból? Kto?
13: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
14: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W Stalonach z modą męską Vilaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią, oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na vilaro.pl.
15: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
16: To będzie ostatnia reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
17: Skoda.
18: I po reklamie. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: Słonecznej pogody życzy sponsor programu. Właściciel sklepu Rowery na Niwce.
20: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański. Autoryzowany dealer Hyundai. Szymański.hyundai.pl.
1: Powoli kończy się poranny szczyt komunikacyjny, ale w kilku miejscach mamy jeszcze większe, mniejsze korki. Duże ruchy samochodowe na południu Katowicy na drogach 81-86. Zwolnicie też na DK94 w Sosnowcu w kierunku Katowic. To przez Zwężkę.
20: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
21: Słonecznej pogody życzy sponsor programu, właściciel sklepu Rowery na Niwce, oferujący także rowery elektryczne. Sosnowiec, Wojska Polskiego 4.
18: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
22: Minęła 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Polski resort obrony dementuje. Doniesienia o wstrzymaniu przerzutu wojsk USA nie dotyczą naszego kraju. Chodzi o publikacje amerykańskich mediów o rzekomym wstrzymaniu przeniesienia ponad 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Sprawie przyjrzał się Mateusz Gołębiewski.
23: Zamieszanie wywołał wpis portalu Army Times. Amerykańscy dziennikarze podali, że armia USA miała nagle wstrzymać rotację ponad 4000 żołnierzy z pierwszej dywizji kawalerii. Pentagon nie odniósł się jeszcze do tej informacji, dlatego głos zabrał polski rząd. Wiceszef MON Cezary Tomczyk zapewnił, że komunikat dotyczy Niemiec, a nie Polski. Informację potwierdził szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
22: Duże utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem na wysokości Radomska. Zderzyły się dwie ciężarówki.
24: Kierujący pojazdem ciężarowym bez nieustalonych na obecną chwilę przyczyn uderzył w tył drugiego pojazdu ciężarowego. W wyniku zdarzenia 57-latek został zabrany do szpitala.
22: A wyjaśnia Dariusz Kaczmarek z policji w Radomsku. Ruch w stronę Katowic odbywa się jednym pasem. Wakacje na Helu i w Trójmieście w zamian za sprzątanie. Taką nietypową ofertę przygotowała Fundacja Bałtyk 2.0. Wolontariusze otrzymują zakwaterowanie i prowiant. Muszą jednak pomóc w sprzątaniu plaż.
25: Pierwszą część dnia sprzątamy plaże, tereny przybrzeżne, wyławiamy śmieci bezpośrednio z wody, a drugą połowę dnia przeznaczamy na integrację. Wspólne pływanie na sopach, zawody na balansboardzie, pływanie kajakami, siatkówka.
22: Mówi Dawid Krzyżański z Fundacji. Letni wolontariat jest przeznaczony dla osób, które ukończyły 16 lat.
26: SK Śląsk News.
1: Chrupki, paluszki czy plastikowe opakowania. Wszystko to ląduje za ogrodzeniem pastwiska dla koni w parku polisensorycznym w Sosnowcu. To bardzo niebezpieczne dla zwierząt, które na co dzień wykorzystywane są do zajęć hipoterapii w Zespole Szkół Specjalnych nr 4, zaznacza dyrektor placówki Iwona Durek.
27: Ludzie traktują konie jako istotę, którą natychmiast należy pogłaskać, coś jej tam podrzucić. No problem polega na tym, że podrzucane są również rzeczy niejadalne dla koni.
1: W tej chwili w szkole jest 6 koni pracujących z dziećmi.
28: I dla starszych w tej godzinie, i dla trochę odrobinę młodszych, czyli numer, który łączy pokolenia. Najpopularniejszy hit w Polsce, Bibi Rexha i Faithless, czyli New Religion. Gram dosłownie za chwilę. Będzie też Teddy Swims, będzie Bledka, będzie też m.in. Maciej Musiałowski i jego Flora. Na początek, a Smolasty i Doda. Michu Sapkowski, witajcie, zapraszam, to jest SK.

0: Pitbull to Hall Room Service na antenie Radia SK. Numer, który na pewno pojawi się na jego koncertach w Polsce, bo będą trzy aż w tym roku. Nie wiem, czy pamiętacie, pierwszy z nich już za niecałe dwa miesiące na PGE Narodowym. Przepraszam, za ponad dwa miesiące, bo 23 lipca. Ciekawe, że tej łysej glacy tak w tym naszym kraju się spodobało. Fantastycznie, fantastycznie, ale dużo wcześniej, bo już jutro na PGE Narodowym Młody Matczak, czyli Mata oczywiście. My wciąż mamy bilety. Dziś rano okazało się, że słuchajcie, Mata nie ma jeszcze 26 lat, a już można rozróżnić tak zwanego wczesnego Matę i teraźniejszego Matę. Tego wczesnego Matę bardzo lubi Marysia, która od nas właśnie zaproszenia na jutrzejszy koncert na PGE Narodowym zgadnęła. I to nie są ostatnie zaproszenia na to, co będzie się działo jutro właśnie na PGE Narodowym. A propos koncertów, to jeśli ktoś ma ochotę w przyszłym tygodniu na Szona Pola się wybrać, bo on też będzie na warszawskim towarze, no to warto słuchać Hanczaka po godzinie 18. Imprezy na pewno będą do zgadnięcia. Bletka, komu miałabym powiedzieć w Radiu SK już za moment, a później świetne Illenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love.
1: Autopromocja.
2: Chcę podróże nieznane. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Słyszysz to? To dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklepgalicja.pl.
10: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki.

0: Omoda Jayco. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayco z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayco. Styl, który się opłaca.
1: Zapraszamy do nowego salonu Omoda Jayco, Śląskie Centrum Mario Kart w Tychach przy ulicy Katowickiej 20.
2: I po reklamie.

0: Bang. Co september ich jeden z hitów zawsze na czasie na naszej antenie, czyli Cry For You. Krótka przerwa i wracamy do grania. Będzie Kaśka Sochacka. A propos Kaśki Sochackiej, no to oczywiście są koncerty stadionowe, plenerowe i halowe, ale jest coś pomiędzy halą a plenerem i to się nazywa amfiteatr. I właśnie lato w amfiteatrach będzie można spędzić w towarzystwie Kaśki Sochackiej, poczynając od Opola już 26 lipca, aż po Warszawę 6 września. Kaśkę Sochacką poznałem właśnie w amfiteatrze i bardzo, bardzo dobrze to wspominam. No i polecam. Po Kaśce Sochackiej na pewno Maneskin w SC, obiecuję. Radio
1: SK. Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
2: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
4: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Gazda Group. Katowice, ulica Feliksa Bocheńskiego 66.
6: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Katowicach robi dni otwarte.
7: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
6: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
7: Kiedy to?
6: Już 14 maja. Katowice, Uniwersytecka 20.
7: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
6: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
10: Hyundai MM Cars Katowice, ulica Kościuszki 253. Więcej na mmcars.hyundai.pl.
11: I po reklamie.

0: chwila luzu, chwila odprężenia, mam nadzieję, może chwila refleksji, nawet rule i don't say that, 3,5 minuty bardzo dobrego grania, tuż przed godziną 10 na antenie Radia SK. Po 10 trochę się rozpędzimy, bo na początek Zokaria, czyli Andy Dust i Harry Zweste.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
3: Najlepsze przed nami.
4: Czyli?
3: Przyszłość. Przyszłość motoryzacji.
4: A, największy w regionie salon BYD. Krotowski Sosnowiec w szalei Zagłębia Dąbrowskiego 19.
3: Tak, a tam technologie jutra i niepowtarzalny design w elektrycznych i hybrydowych modelach BYD.
4: A do tego auta dostępne od ręki, promocyjne finansowanie i ubezpieczenie.
3: Nowe centrum elektromobilności już otwarte. BYD Sosnowiec, Zagłębia Dąbrowskiego 19. Odwiedź nas i przetestuj swój wymarzony model.
4: BYD Sosnowiec. Nowy salon grupy Krotowski.
5: Słyszałeś? Cosinos Young 15+ w Bytomiu robi dni otwarte.
6: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
5: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
6: Kiedy to?
5: Już 19 maja. Bytom, Wrocławska 32 przez 34.
6: A na cosinosyoung.pl rekrutacja trwa.
5: Cosinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
7: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
8: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
9: Znasz jedyny w pełni przeszklony apartamentowiec mieszkalny w Katowicach? O27 Apartamenty Opolska. Zjawiskowe przeszklenia na całą rozpiętość Twojego apartamentu zmieniają proporcje przestrzeni i perspektywę. Dodatkowo taras na dachu z kinem letnim wyłącznie dla mieszkańców, a także siłownia, sauna czy cowork. Sprzedaliśmy już ponad 100 apartamentów. Katowice, dziękujemy za zaufanie. O27.pl Trust Investment. Deweloper inwestycji premium.
10: Wyobraź sobie samochód, który zmienia każdą podróż w coś więcej. Nowy Opel Astra. Odważny design, inteligentne technologie, przestrzeń, która zaskakuje. Nawet codzienna wyprawa może stać się kosmiczną przygodą. Bo kiedy masz pełną kontrolę, komfort i styl, granice po prostu znikają. Nowy Opel Astra. Made in Germany. Już od 1199 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm oraz ubezpieczeniem za 1%. Zapraszamy do salonu MM Cars Katowice, ulica Lotnisko 81.
11: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną. I wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beat. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy. Musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
14: I po reklamie.
15: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
18: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Leap Motor Ganinex. Gazda Group Katowice, Rozdzieńskiego 170. Leapmotorgazdagroup.pl.
19: Sprawdzamy, co na drogach teraz. Mamy małe zatwardzenie na DK94, korek na 2-3 minuty stania przez zwężkę w Sosnowcu w kierunku Katowic. Dzisiaj w Katowicach możliwe opady deszczu, wczesnym popołudniem temperatura wyniesie 17 stopni, jutro znacznie gorsza aura, opady deszczu i niższa temperatura.
18: Sponsorem programu jest właściciel Ganinex Gazda Group Katowice, dealer Leap Motor.
17: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Jaworznie przy ulicy Piekarskiej 6.
15: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
20: Już prawie 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wypadek na przejeździe kolejowym niedaleko Chełma na Lubelszczyźnie. W miejscowości Krasne osobówka wjechała pod pociąg, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
21: W momencie zderzenia sygnalizator działał prawidłowo. W bok pociągu Polregio wjechał samochód osobowy. Niestety kierowca zginął. W tej chwili ruch pociągów jest wstrzymany.
20: A wstrzymany jest ruch pociągów relacji Chełm-Lublin. Główne utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Kijów dochodzi do siebie po nocnym ostrzale. Liczba ofiar wzrosła do 2, a ponad 30 osób zostało rannych. To była dramatyczna noc, relacjonują mieszkańcy. Rakieta leciała, ja akurat byłem w salonie i uderzyło. W jednej chwili budynek po prostu się złożył. 9 pięter i nic nie zostało. Mówi jeden z mieszkańców Kijowa. Ostatniej doby zaatakowany został każdy obwód Ukrainy, a łącznie z Rosji. Wystrzelonych zostało ponad 1500 dronów i ponad 60 rakiet. Wirusolodzy uspokajają, nie grozi nam epidemia hantawirusa. Jeśli jednak wybieramy się na wakacje do Afryki lub Azji, trzeba zachować ostrożność. Hantawirusy roznoszą gryzonie. Nie brakuje ich w pobliżu targowisk z żywnością, mówi dr Emilia Skirmund z Uniwersytetu Oksfordzkiego.
22: Jedynym sposobem na próbę zminimalizowania tego zakażenia to jest właśnie bycie pewnym, skąd jedzenie pochodzi, żeby było przechowywane w odpowiedni sposób.
20: A zakażenie może rozwijać się nawet do 8 tygodni.
23: SK Śląsk. Sport.
24: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. MKS Dąbrowa Górnicza rozpoczyna walkę w play-off. Koszykarze MKS-u po niezwykle emocjonującej końcówce sezonu zameldowali się w fazie play-off Orlen Basket Ligi. Drużyna z Dąbrowy Górniczej pokazała charakter w meczach play-off i po zwycięskim starciu z Anwilem Włocławek zapewniła sobie miejsce w najlepszej 8 sezonu. Teraz czas na Legię Warszawa. Pierwsze 2 mecze ćwierćfinałowe zostaną rozegrane w Warszawie, natomiast 19 maja seria przeniesie się do Dąbrowy Górniczej.
0: Ostatnia nadzieja. Nie, to jest tylko tytuł, to żadna teza, żadna informacja z ostatniej chwili, nic z tej rzeczy. Sanach i Dawid Podsiadło zagoszczą na antenie Radia SK dosłownie za 2 minuty i 18 sekund. Andy Dust i Harris Zokaria na początek, 10:01, no prawie 10:02 w SC już grają. Michu Sobkowski, witajcie!

0: znów coś fajnego od Taylor Swift. Elizabeth Taylor na antenie Radia SK. Za chwilę będzie Ebony Heart, czyli bardziej tanecznie, można by powiedzieć, bardziej energetycznie. Bardzo tanecznie i bardzo energetycznie będzie już jutro po godzinie 20. SK Live Remix w Radiu SK powróciło. No i mamy właśnie to pasmo dla Was specjalnie od 25. Od 22. Stery przejmuje Armin van Buuren, którego zresztą nawet w tym momencie można posłuchać w naszej SK-owej aplikacji. Poczekajcie, spróbuję odpalić. Tak, to stream SK Live Remix z SK-owej apki w tym momencie. Ktoś powie, że za wcześnie. Nie, jak to za wcześnie? Po pierwsze, moi drodzy, na Hawajach w tej chwili jest 22.17, więc w sam raz na imprezowanie. A może ktoś w Polsce uskutecznia tak zwany coffee rave, czyli imprezowanie za dnia, w dodatku bez alkoholu? No to taki stream SK Live Remix z naszej apce jak znalazł, jak ta lala. Oczywiście, że można za dnia i bez alkoholu. Bledka zaraz po Eben i Harris Weste, to już za moment. Radio
1: SK. Reklama. Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
2: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
1: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
3: Ten zabójca nie popełnia błędów.
1: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L. 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hit okazje z kartą moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Już 16 maja w Tychach. Finałowy mecz Orlen Pucharu Polski Kobiet 2026. Na murawie zmierzą się KKS Czarni Antrans Sosnowiec kontra GKS Katowice. Jesteś fanem piłki nożnej kobiet? Udowodnij to. Jeszcze dziś kup bilety na bilety.łączynaspiłka.pl. Zapraszamy gorąco. 16 maja, godzina 12. W samo południe. Stadion Miejski Tychy. Na mecz zaprasza Radio SK. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na łączynaspiłka.pl.
9: Boże, no! Pałac bym nam znów odświeżył.
10: Ale tak po kosztach.
11: Masz to w Brico.
12: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
13: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUV MG ZS i MG HS. Kredyt 50 na 50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Katowicach robi dni otwarte.
16: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
15: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
16: Kiedy to?
15: Już 14 maja. Katowice, Uniwersytecka 20.
16: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
15: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
0: I po reklamie.

Wszyscy! Jak powiem Franz Zimmer, to może nie wszyscy będą kojarzyć, ale jak powiem Ale Farben, to od razu inna gadka, prawda? Ale Farben na rynku muzycznym znany od naprawdę długich, długich lat i ma sporo hitów. Czy to jest kolejny z nich? Dużo na to wskazuje. Ale Farben i René Miller, czyli Body Talk, świeżynka u nas, bardzo proszę, zwróćcie na nią swoją uwagę.

0: Klasyk nad klasyki w Radiu SK. Paktofonika, Jestem Bogiem. Tak wam, Michu, zagrał.
1: O, widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy.
0: Najładniej, jak tylko potrafiłem. Summer 12 to 12 w SK już za chwilę.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Marzysz o nowym domu lub mieszkaniu w Gliwicach, Zabrzu, Knurowie lub Pyskowicach? Dom100.eu zaprasza na dni otwarte. Już 16 i 17 maja od godziny 10 do 16. Odwiedź nas i kup swoje wymarzone M. Tylko podczas dni otwartych drewniana podłoga do całego mieszkania gratis. Szczegóły na dom100.eu.
2: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: W życiu warto być na właściwej drodze, tej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUV-y MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
5: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
6: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
7: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
6: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
7: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
6: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do Twojego domu.
7: Nie czekaj, odwiedź najbliższy salon Multiform.
6: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
8: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
9: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Zabawmy się w skojarzenia. Nowy Peugeot 408.
12: Wow.
11: Dynamiczna sylwetka typu fastback.
12: Wow.
11: A sygnatura świetlna LED z motywem pazuru.
12: Wow.
11: Proszę się nie martwić, to naturalna reakcja.
13: Nowy Peugeot 408. Już od 899 zł netto miesięcznie dla firm. Dostępny we wszystkich wersjach napędowych. Elektrycznej, hybrydowej i plug-in. Efekt wow gwarantowany.
14: Zapraszamy. Sosnowiec, ulica Zuzanny 36. www.grupatandem.pl.
15: I po reklamie.

0: Dobre tempo w Jazzy na antenie Radio SK. Tak kończymy godzinę 10 w Radio SK. A zaczniemy 11 już za chwilę. Can't Deny It to świeżynka u nas. A po 11 zaczniemy od numeru, który w pierwszej połowie 2026 roku, nie boję się takich słów, lubicie najbardziej. Na to wskazują miejsca, które ten numer zajmował w gorącej 20 Radio SK. Joe i End of Beginning zaraz po 11 w SK.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
4: Nerdsfera.

0: Kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Znasz jedyny w pełni przeszklony apartamentowiec mieszkalny w Katowicach? O27 Apartamenty Opolska. Zjawiskowe przeszklenia na całą rozpiętość Twojego apartamentu zmieniają proporcje przestrzeni i perspektywę. Dodatkowo taras na dachu z kinem letnim wyłącznie dla mieszkańców, a także siłownia, sauna czy cowork. Sprzedaliśmy już ponad 100 apartamentów. Katowice, dziękujemy za zaufanie. O27.pl Trust Investment. Deweloper inwestycji premium.
5: Słyszałeś? Cosinus Young 15 plus w Katowicach robi dni otwarte.
6: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
5: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
6: Kiedy to?
5: Już 14 maja. Katowice, Uniwersytecka 20.
6: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
5: Cosinus Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
7: To będzie ostatnia reklama.

0: Czeka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Słonecznej pogody życzy sponsor programu. Właściciel sklepu Rowery na Niwce.
5: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański. Autoryzowany dealer Hyundai. Szymański.hyundai.pl.
6: Przed nami dosyć ciepłe, przyjemne popołudnie. Warto wykorzystać ten dzień na spacer, zwłaszcza, że jutro aura się nieco skiepści. Ma solidnie padać również w sobotę. Na drogach dużo remontów, m.in. na S1 na wysokości Mysłowic Szerokości.
5: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
4: Słonecznej pogody życzy sponsor programu, właściciel sklepu Rowery na Niwce, oferujący także rowery elektryczne. Sosnowiec Wojska Polskiego 4.
2: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Dokładnie 11 na zegarach. Zaczynamy newsy wesce. Marcin Procki, zapraszam. W Kijowie w wyniku ostrzału rakietowego zawalił się blok mieszkalny, a to nie koniec ataków, ostrzegają władze. Dotychczasowych zginęły 3 osoby, a 40 zostało rannych. Reporter Eski przed chwilą rozmawiał z Heleną Krajewską z Polskiej Akcji Humanitarnej, która jest w Kijowie i która ostrzega.
8: Mówi się o tym, że to nie jest koniec ataku, że dzisiaj jeszcze dojdzie do kolejnej serii ataków z użyciem dronów, a nawet, że te ataki mogą trwać przez kolejne kilka dni. Nikt nie jest pewien.
7: A w Kijowie nadal trwa akcja ratunkowa. Kolejowy paraliż na Dolnym Śląsku. To po awarii urządzeń sterowania ruchem w rejonie przystanku Wrocław-Grabiszyn. Pociągi w okolicy Wrocławia notują teraz spore opóźnienia.
9: Pociągi jadące z i do stacji Wrocław Główny z kierunków Jelenia Góra, Legnica, Wołów i Oleśnica będą doznawać znacznych opóźnień. Odwołano około 30 pociągów. Aktualne opóźnienia wynoszą od 20 do 60 minut.
7: Informuje Andrzej Padniewski z kolei Dolnośląskiej. Ich utrudnienia mogą potrwać do 14, a do końca maja trwa nabór do największego piłkarskiego turnieju dla młodzieży w Polsce z Orlika na stadion. Drużynę zgłaszać można w trzech kategoriach wiekowych do lat 13, 14 i 15.
10: We wrześniu będziemy startować z tą rywalizacją od etapu lokalnego. Będzie to pierwszy etap rozgrywek, będą rozgrywki prowadzone na Orlikach głównie w całej Polsce.
7: Mówi Bartosz Orzechowski z Fundacji Orły Sportu. Rywalizacja będzie toczyła się w dwóch ścieżkach. Junior dla szkół i drużyn amatorskich oraz Junior Pro dla klubów i szkółek piłkarskich.
11: SK Śląsk News.
6: Nie grozi nam epidemia wywołana hantawirusem, uspokajają wirusolodzy. To dobra wiadomość przed sezonem wakacyjnym, ale trzeba uważać na wakacjach, bo hantawirusy roznoszą gryzonie. Nie brakuje ich w pobliżu targowisk z żywnością, mówi Emilia Skirmund, wirusolog z Uniwersytetu Oksfordzkiego.
12: Jedynym sposobem na próbę zminimalizowania tego zakażenia to jest właśnie bycie pewnym, skąd jedzenie pochodzi, żeby było przechowywane w odpowiedni sposób.
6: Na hantawirusy nie ma szczepionki.
13: Jaki to jest ładny powrót. Po kilkunastu latach Justin Bieber i Nicki Minaj meldują się nawet w gorącej 20 Radia SK z numerem Beauty and the Beat na antenie Radia SK za kilkanaście minut. Wcześniej, bo już za chwilę, Dawid Podsiadło i Sezon, a na początek wasz ulubieniec Zio i End of Beginning. 11:02 na zegarach w SC. Już grają Michu Sepkowski. Witajcie.

0: Carly Rae Jepsen i Call Me Maybe na antenie Radio SK. Maybe Hiszpania albo maybe Włochy. Ciekawe, gdzie ten odlot ściśle tajny tym razem. Rafał na SK-owym Messengerze stwierdził, że po dzisiejszej podpowiedzi to na pewno Francja. A ta podpowiedź...
1: Tu kapitan, wasza destynacja to miasto małego, wielkiego człowieka.
0: No a ja z czystym sumieniem mogę odpowiedzieć, że nie mam zielonego pojęcia, dokąd jest ten odlot ściśle tajny, ale wiem, że ma on miejsce w ostatni weekend maja. Wiem, że zbióreczka to lotnisko Chopina w Warszawie. No i wiem też, że ekipa to ekipa naszego poranka, czyli Jankes, Kama i Wiktor. To z nimi i oczywiście z pozostałymi słuchaczami wybieracie się na odlot ściśle tajny. Jeśli macie ochotę, zgłaszacie się za pomocą aplikacji Radia SK i już jutro kolejna osoba pojawi się najpierw na antenie, a później wiemy, że na pokładzie naszego samolotu lecącego do... No właśnie, nie wiemy dokąd. Justin Bieber, Nicki Minaj, to wiem na pewno. Beauty and the Beat za moment, później Chapel Run. Wesce przypomnę, Good Luck Baby.
2: Odlot ściśle tajny. Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
5: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona, automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
6: Hyundai MM Cars Katowice, ulica Kościuszki 253. Więcej na mmcars.hyundai.pl.
7: Słyszysz to? To dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklepgalicja.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Play-off Orlen Basket Ligi wracają do Dąbrowy Górniczej. Już 19 maja o godzinie 20.15 w hali centrum MKS Dąbrowa Górnicza zmierzy się z Legią Warszawa w wielkim ćwierćfinale play-off. Emocje, walka i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. Pomóż naszej drużynie w walce o półfinał i stwórzmy razem prawdziwe piekło dopingu. Bilety dostępne na stronie MKS Dąbrowa oraz w kasach przed meczem. 19 maja, godzina 20.15, hala centrum. Na mecz zaprasza miasto Dąbrowa Górnicza.
10: I po reklamie.
11: Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't worry about me. I'm about to let my heart speak. My friends keep telling me to leave this. So let's get down to business.

0: Damiano David Tyler na antenie Radio Sky Talk to Me. A jak wam zagram takie dźwięki? To oczywiście będziemy to kojarzyć z BDSM 2115 i Mają Mecan i zbiórką Łatwo Ganga. Na stronie, przypomnę, bo jest taka strona, disnaraka.cancerfighters.pl, jest rozliczenie tej zbiórki, to ono trwa. Jest też wciąż ta niewyobrażalna kwota, na ten moment 282 miliony 741 tysięcy, ale ta kwota może się powiększyć, bo wciąż trwają aukcje. Tak, aukcje rzeczy związanych z tą zbiórką. Na ten moment na przykład najbardziej wartościowe według licytujących jest srebrny medal olimpijski Semirunija, wart 32 250 zł, ale są też inne rzeczy. Jest na przykład, słuchajcie, namiot w kształcie rekina, w którym spał Łatwo Gang, albo poczekajcie, niech poszukam, o, okrągła szczotka do włosów, do której rapował szpaku za 3,5 tysiąca złotych. Te aukcje trwają, jeśli chcecie, to możecie wbić na stronę Cancer Fighters. Może też być tak, że wyślę wam to na eskowym messengerze, jeśli do mnie napiszecie. Tych przedmiotów jest ponad seteczka i wszystko to trwa jeszcze przez dni kilkanaście. Sia i Sean Paul w Radiu SK. Za moment Sean Paul w przyszłym tygodniu w Polsce, a bilety u Hanczaka po 18 w imprezce.
1: Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
5: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Najlepsze przed nami.
6: Czyli?
7: Przyszłość. Przyszłość motoryzacji.
6: A, największy w regionie salon BYD. Krotoski, Sosnowiec, Przelej, Zagłębia Dąbrowskiego 19.
7: Tak, a tam technologie jutra i niepowtarzalny design w elektrycznych i hybrydowych modelach BYD.
6: A do tego auta dostępne od ręki, promocyjne finansowanie i ubezpieczenie.
7: Nowe centrum elektromobilności już otwarte. BYD Sosnowiec, Zagłębia Dąbrowskiego 19. Odwiedź nas i przetestuj swój wymarzony model.
6: BYD Sosnowiec. Nowy salon grupy Krotoski.
8: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko. Radio
1: Hity na czasie.

0: Lor, wszystko jedno, wszystko źle przed 12 na antenie Radia SK. Po 12 u nas wszystko dobrze, obiecuję. Kasia Węsierska i hity na czasie, coś od Oskara Cymsa na pewno po 12. A my, mam nadzieję, słyszymy się jutro w gorącej 20 Radia SK po 18. Michał Sapkowski, dzięki.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama. Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Bad Regularme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną. I wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beat. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy. Musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeat.pl.
3: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
4: A w tobie?
3: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Bytomiu robi dni otwarte.
6: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
5: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
6: Kiedy to?
5: Już 19 maja. Bytom, Wrocławska 32/34.
6: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
5: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do puchania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
10: Hyundai MM Cars Katowice, ulica Kościuszki 253. Więcej na mmcars.hyundai.pl.
5: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Katowicach robi dni otwarte.
6: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
5: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
6: Kiedy to?
5: Już 14 maja. Katowice, Uniwersytecka 20.
6: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
5: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wyobraź sobie samochód, który zmienia każdą podróż w coś więcej. Nowy Opel Astra. Odważny design, inteligentne technologie, przestrzeń, która zaskakuje. Nawet codzienna wyprawa może stać się kosmiczną przygodą. Bo kiedy masz pełną kontrolę, komfort i styl, granice po prostu znikają. Nowy Opel Astra. Made in Germany. Już od 1199 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm oraz ubezpieczeniem za 1%. Zapraszamy do salonu MM Cars Katowice, ulica Lotnisko 81.
13: I po reklamie.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Na program zaprasza sponsor. Właściciel salonu Dr. Materac.
17: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Leap Motor Ganinex. Gazda Group Katowice. Rozdzieńskiego 170. Leap Motor Gazda Group.pl.
18: Wiosna to idealny czas na remont. Wiedzą o tym drogowcy, którzy rozłożyli się jakiś czas temu na S1 i obecnie mamy zwężkę na wysokości Mysłowic w kierunku Pyrzowic. W kierunku Katowic wyhamujecie za to na DK94 w Sosnowcu. Teraz S-Ganinex.
17: Sponsorem programu jest właściciel Ganinex Gazda Group Katowice, dealer Leap Motor.
16: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Katowicach przy Alei Rozdzieńskiego 191. Galeria wnętrz Home Concept.
14: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Punktualnie 12 na zegarach, to jest SK News. Jakub Krzyżak, szef MON, zapewnia, liczba wojsk amerykańskich w Polsce się nie zmniejszy. To odpowiedź na informacje amerykańskich mediów, które podały, że armia USA wstrzymała planowany przerzut do Polski. Więcej z Sejmu powie nasz reporter Michał Rawa.
19: Tak jest, dzień dobry. Szef MON przekazał, że w nocy był w kontakcie z głównodowodzącym wojsk amerykańskich w Europie. Zapewnił, że to reorganizacja i nie ma mowy o zmniejszeniu liczby wojsk USA w Polsce.
20: Te zmiany mogą wpływać na miejsce dyslokacji w Europie, ale te zmiany nie dotyczą zmniejszenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce.
19: Wicepremier podkreślił, że toczą się za to negocjacje w sprawie zwiększenia amerykańskiej obecności w Polsce, o czym rozmawiał zarówno z premierem Tuskiem, jak i prezydentem Nawrockim.
13: Baron narkotykowy staje przed sądem. W Krakowie właśnie rusza proces Michała J., znanego pod pseudonimem Smok. Miał kierować zorganizowaną grupą przestępczą przemycającą narkotyki z Hiszpanii do Polski. Śledczy szacują, że ich czarnorynkowa wartość przekracza 13 milionów złotych. Smok wpadł przez aplikację Anom, wypuszczoną przez amerykańskie FBI. Bełchatów szuka komiksowych talentów. Dzieci i młodzież mają stworzyć własnego superbohatera.
21: Nie chcemy, żeby ktoś kopiował, tylko chcemy uruchomić te niesamowite pokłady, które są w tej chwili w młodzieży, w dzieciach.
13: Mówi Alicja Galewska, jedna z organizatorek konkursu. Na pracę czekają do wakacji. W jury zasiądzie uznany na świecie brytyjski ilustrator Mike Perkins, który współtworzył ikoniczne serie dla Marvela czy DC Comics, w tym przygody Kapitana Ameryki czy X-Menów.
2: SK Śląsk News.
18: Stowarzyszenie Aktywności Społecznej Dąbrowiacy organizuje wielką zbiórkę ciast. Trafią one do dzieci z oddziału onkologii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Maluchy tam przybywające chcą urządzić połączoną imprezę z okazji Dnia Matki i Dziecka. Mówi organizator zbiórki Piotr Gondarczyk, prezes Stowarzyszenia Aktywności Społecznej Dąbrowiacy.
22: Preferujemy ciasta drożdżowe. Wszystkie ciasta, byleby nie zawierały one kremu.
18: Zbiórka ciast odbędzie się 31 maja przed Dąbrowskim PKZ-em.
23: 2 minuty po godzinie 12. Szczyt aktywności, jak słychać, nie mojego, ale być może waszego mózgu, będzie przypadał na mniej więcej godzinę 13 według naukowców, więc wykorzystajcie te 58 minut mądrze. Oscar Timms, Daj mi znać, Luzisha McNeil, to też w tej godzinie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

Patrick Shamakino. Perfect Love w Radiu SK. Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Jeżeli ktoś pragnął to usłyszeć, to usłyszy u nas w Radiu SK za chwilę. To są rozmowy, które zazwyczaj odrzucamy albo blokujemy numery, ale jest jeden bardziej zabawny, przynajmniej z perspektywy nas, sposób, jak można pozbyć się niechcianych telemarketerów albo tych wszystkich, którzy próbują nas oszukać przez telefon. Bardzo proszę być uważnym, bo telefony podające się za bank to jest codzienność, próbujące wyłudzić dane, a często też pieniądze z naszego konta. Otóż jest mężczyzna, który stworzył skrypt, który oddzwania właśnie na tego typu telefony i wciąga rozmówców w dyskusję. Też została wykorzystana do tego sztuczna inteligencja, ale tym razem w nieco bardziej zabawnym celu. A na koniec jeszcze tej rozmowy pojawia się numer, nie telefonu, tylko kawałek. Never gonna give you up, never gonna get you down, Rick Astley'a. I ktoś czeka, aż się rozłączy. Ciekawe, czy po drugiej stronie jest taka sama zabawa, jak po tej

0: z której ten skrypt dzwoni. Niemniej jednak, jeżeli już kogoś trollować, to uważam, że w ten sposób, bo to wyłudzanie...
1: Sprawdź, co jeszcze można.
2: O, wow!
3: Wejdź na fabrykaczokolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
5: Jak zaoszczędzić 20 zł w Biedronce? To proste! W czwartek 14 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go w sobotę 16 maja przy kolejnych zakupach za minimum 99 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
6: Znasz jedyny w pełni przeszklony apartamentowiec mieszkalny w Katowicach? O27 Apartamenty Opolska. Zjawiskowe przeszklenia na całą rozpiętość Twojego apartamentu zmieniają proporcje przestrzeni i perspektywę. Dodatkowo taras na dachu z kinem letnim wyłącznie dla mieszkańców, a także siłownia, sauna czy cowork. Sprzedaliśmy już ponad 100 apartamentów. Katowice, dziękujemy za zaufanie. O27.pl Trust Investment. Deweloper inwestycji premium.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
9: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
10: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.

0: David Guetta. Dobrze brzmi na antenie Radio SK razem z Rihanną. Who's that chick? Pszczoła i zły w Radiu SK. One stop shopping. To jest coś, o czym powinniście wiedzieć, dlatego że podobno to jest nowy trend i forma oszczędzania pieniędzy. One stop shopping, choć nazwa brzmi dość skomplikowanie, oznacza po prostu zakupy w jednym miejscu. Dlatego że czasem to, że w jednym sklepie coś jest tańsze niż w drugim, jest zupełnie nieekonomiczne ze względu na czas i dojazd, jaki musimy przeznaczyć na to, żeby z jednego do drugiego sklepu się przedostać. I ktoś mądrze wyliczył, że są pewne produkty oraz zakupy, które należałoby robić i tak w tym jednym sklepie, w którym robimy je zawsze, niezależnie od tego, że w tym drugim coś będzie kosztowało 20 groszy mniej na przykład. A okazuje się, że wszyscy na to bardzo patrzymy, bo 52% Polaków kontroluje wydatki, a 49% z nas wybiera tańsze opcje. Niemniej jednak może się okazać, mówią eksperci, że czas poświęcony na wyszukiwanie tych tańszych opcji, a także czas poświęcony na dojazd z jednego sklepu do drugiego nie kalkuluje się zupełnie. To znaczy, jeżeli to będzie mały sklep osiedlowy, to obawiam się jednak, że robienie tam pełnych zakupów na tydzień może kosztować Was sporo, z całym moim szacunkiem i z wielką miłością do takich sklepów. Poza tym czasami człowiek lubi sobie wyjść z domu na zakupy i żeby z tego domu na chwilę się wyrwać, to dobrze pojeździć po 17 sklepach, nawet jeżeli zajmie to 4 godziny. Rodzice małych dzieci chyba wiedzą, o czym mówię.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jest, naprawdę się wkręciłam w takie coś.
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Eura GD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.
8: Słyszysz to? To dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklepgalicja.pl.
9: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
10: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
11: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
12: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
11: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
13: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
15: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
14: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
16: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
17: To będzie ostatnia reklama.

0: Czaka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: I po reklamie.

0: BTS. Swim w Radio SK, 5 minut do godziny 13. Po tej 13 mam dla was równie dobrze brzmienia i równie dobre hity, które zagram. Właśnie na lepsze popołudnie w ten czwartek.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: ZUS, podatki, czynsz, konto.
10: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
9: Ty nie?
10: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
9: Płacą ci? Dużo?
10: 4000 się uzbierało.
9: No żartujesz.
11: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
12: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
14: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
13: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
14: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
15: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
16: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
17: Hej IKEA! Super znów Cię odwiedzić!
18: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
17: O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
19: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Wszystko, czego dziś chcę.
22: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
23: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
24: I po reklamie.
25: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
26: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
27: Słonecznej pogody życzy sponsor programu. Właściciel sklepu Rowery na Niwce.
28: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Szymański.hyundai.pl.
29: Natalia Czarnuch, cześć. Witajcie w czwartek. Od razu ostrzegam kierowców. Mamy korek na DK94 w Sosnowcu. Przytykają się pasy w kierunku Katowic. Tam jakiś czas temu doszło do kraksy. Co więcej, mamy też zwężkę do jednego pasa ruchu. Mocny ścisk. Najlepiej po prostu wybierzcie jakieś objazdy.
28: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
27: Słonecznej pogody życzy sponsor programu, właściciel sklepu Rowery na Niwce, oferujący także rowery elektryczne. Sosnowiec Wojska Polskiego 4.
25: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
0: Minęła 13, SK News, Jakub Krzyżak i na początek ważne informacje dla kierowców. Diesel tanieje o 7 groszy, pozostałe paliwa bez zmian. To nowe ceny maksymalne obowiązujące od jutra. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,39, 98 6,98, a za olej napędowy 6,85. Napastnik wciąż na wolności i zapewne jest uzbrojony. Trwa policyjna obława za sprawcą strzelaniny w Lubinie. W nocy z wtorku na środę w bloku na osiedlu przy lesie zabił 2 osoby, a jedną ranił. O szczegółach nasz dolnośląski reporter Miłosz Stępień.
1: Z naszych ustaleń wynika, że napastnik i ofiary znali się, a tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania. Okoliczni mieszkańcy potwierdzają, że w nocy słyszeli strzały. Teren zbrodni jest zabezpieczony, a policja ze względów operacyjnych nie podaje szczegółów trwającej obławy. Sprawę bada prokuratura i to stamtąd oczekujemy na pierwszy oficjalny komunikat. Do tego czasu służby apelują o maksymalną ostrożność.
0: Klasyczna albo z szynką i szczypiorkiem. Rektor Politechniki Bydgoskiej serwował jajecznicę. Było to śniadanie z okazji juwenaliów. Jak smakowało studentom i pracownikom uczelni?
2: Bardzo dobra.
3: Lepszej nie jadłam.
4: Pierwszy kęs, uwaga, leci, pyszniutkie, rozpływa się w ustach.
5: Stało się to już tradycją, że w czasie juwenaliów na Politechnice Bydgoskiej spędzamy razem czas na śniadaniu, po imprezach studenckich, na delikatnej jajecznicy.
6: Czy dla każdego starczy?
5: Zawsze.
0: Z Markiem Adamskim, rektorem uczelni studentami rozmawiał Dawid Olszewski. Jajecznicę przygotowano z ponad 1300 jaj.
7: SK Śląsk News.
29: Pracownicy Mysłowickiego Szpitala nr 2 prawie jednogłośnie opowiedzieli się przeciwko połączeniu ich placówki ze szpitalem w Jaworznie. W dwudniowym referendum głosowało 187 pracowników, 171 powiedziało nie konsolidacji.
8: Wiemy doskonale, że wyniki tego referendum nie są wiążące, ale chcemy, żeby pan prezydent o tym wiedział, że zdecydowana większość pracowników jest przeciwko. Więc miejmy nadzieję, że pan prezydent weźmie sobie to do serca i zmieni zdanie.
29: Mówiła Anna Pakulska, wiceprzewodnicząca Solidarności w Mysłowickim Szpitalu.
24: 2 minuty po godzinie 13. Ja tylko przypomnę, według przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, tak to się nazywa, 5 minut przerwy na każdą godzinę pracy przy komputerze. Może właśnie wypadło wam teraz. Bibi Rexa, Faithless, to już teraz z kolei w SC. Kasia Węsierska, dzień dobry, zapraszam.

0: 4 pory roku. Wiktor Waliguna, Dry School, jedna z naszych nowości na antenie radiańska, 18 po 13. David Guetta szykuje się, żeby dla was zagrać. Powiedz mi, jak wyglądają twoje nogi, a powiem ci, ile masz lat i czy twój organizm przypadkiem się za szybko nie zestarzał. Jest jeden lekarz, który twierdzi, że to właśnie ile mamy lat tak biologicznie pokazuje nie stan naszej głowy, nie stan na przykład mięśni w ogóle, ale stan naszych nóg i mięśni nóg. Doktor wyjaśnia, że siła mięśni naszych nóg może być jednym z najlepszych wskaźników długoterminowego zdrowia i samodzielności w starszym wieku, dlatego że u niego pierwszym testem na to, jak się mamy jako ludzie i jaki jest nasz wiek biologiczny, jest to, czy potrafimy sami wstać z krzesła, wejść po schodach albo zanieść i przejść na piechotę. Zakupy ze sklepu spożywczego do domu. Taki test można robić codziennie, sprawdzając rzeczywiście, i doktor zachęca do spacerów. Mówi, że właśnie to wydłuża życie najbardziej, a więc chodzenie, kroki, czasem nawet bieganie, szybki marsz. No nie od dziś wiadomo, że każdy z nas chciałby do czegoś w życiu dojść.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
3: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
3: Jak tak? To Allegro.
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 16,99 za kilogram. Oraz napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: ZUS, podatki, czynsz, konto.
9: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
8: Ty nie?
9: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
8: Płacą ci? Dużo?
9: 4000 się uzbierało.
8: No żartujesz.
10: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
13: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
14: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

0: Nicki Minaj, Starships, 23 minuty do godziny 14. 10 kroków wystarczy, żeby nasz poziom stresu się obniżył. Dlatego, że naukowcy mówią wprost, stres obniża, a raczej nie, chodzenie obniża poziom stresu. Więc w sytuacjach stresowych po prostu chodzicie. Choć to nie jest takie trudne, bo zazwyczaj człowiek wtedy chce po prostu wyjść z siebie. Sombr, za chwilę w Radiu SK.
1: Reklama. W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi, tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
2: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
3: Sherlock Holmes, James Moriarty.
2: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
4: Wyjdziemy stąd. Razem.
2: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka, kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis, a kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
10: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
11: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
10: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
11: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone Solevita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
16: I po reklamie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra, czyli nareszcie Zalia, Igor, Herbu TV, to Bambino. 6 sekund wystarczy, żeby poprawić sobie humor. 6 sekund uśmiechu i nasz mózg myśli, że jest lepiej niż jest. To jest przepis, który wy teraz wykorzystajcie, a po 14 gram kolejne dobre hity w Radiu SK.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Reklama.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już jutro o 20 w TVN.
8: Niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
9: A w tych siatach? Kawa ziarnista Astra, 100% arabika, 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
11: I to razem!
12: Przyjemnie spędzić czas.
11: Ale pachnie!
10: Spróbować w czekolady.
12: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
11: O, wow!
10: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
13: A cappuccino też za 7?
14: Też.
13: A flat white?
14: Też.
13: A...
14: Też! Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
15: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
16: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
17: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
18: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
21: Lidl, to się opłaca.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
24: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Zawierciu. Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Leap Motor Ganinex. Gazda Group Katowice, Rozdzieńskiego 170. Leap Motor Gazda Group.pl.
1: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie. Od razu ostrzegam kierowców, że na trasie S1 w Mysłowicach, tuż przed węzłem Brzęczkowice, doszło do stuknięcia się ciężarówki z osobówką. Na miejscu działania prowadzą służby. Pas w kierunku Pyrzowic się przytyka. Jedźcie zatem ostrożnie i miejcie oczy szeroko otwarte.
24: Sponsorem programu jest właściciel Ganinex Gazda Group Katowice, dealer Leap Motor. Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Zawierciu. Brama Jury, Zagłębiowska 4.
23: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: Zbliża się 14. SK News, Jakub Krzyżak. Po wyroku sądu ruch urzędników i deklaracje. Warszawa dokonała pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że teraz będzie to standardem.
2: Kolejne tego typu wnioski będą bardzo szybko rozpatrywane przez nasz Urząd Stanu Cywilnego i te transkrypcje również będą wydawane.
0: Drogę do tego otworzył wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nakazał Urzędowi Stanu Cywilnego transkrypcji aktu małżeństwa dwóch Polaków zawartego legalnie w 2018 roku w Berlinie. Trwają poszukiwania sprawcy wypadku w Obornikach w Wielkopolsce. W środku nocy samochód uderzył w pieszego na ulicy Staszica w ciągu Krajowej 11. Kierowca uciekł.
3: Śmierć na miejscu poniósł 47-letni mieszkaniec Obornik.
0: Relacjonuje Krzysztof Polzin z policji w Obornikach. Wiadomo, że do wypadku doszło przed przejściem dla pieszych. Mężczyznę znaleziono na drodze około 150 metrów od miejsca uderzenia. Polak mistrzem Europy w taekwondo. Szymon Piątkowski zdobył złoty medal w Monachium. W kategorii do 87 kg wygrał 4 walki w finale, pewnie pokonując Hiszpana, i stanął na najwyższym stopniu podium.
4: MAP-SK Śląsk News.
1: Akcja Dbamy o zdrowie w Mikołowie. 16 maja na rynku obok Urzędu Miasta będzie można wykonać bezpłatne badania profilaktyczne. Wśród nich cytologia, badania skóry, kości i wiele innych, mówi wiceburmistrz Mikołowa Aneta Esnekier.
5: Będzie można przebadać wzrok, skorzystać z konsultacji z zakresu uroginekologii czy też akupunktury. Nie zabraknie wsparcia w obszarze zdrowia psychicznego, edukacji profilaktycznej.
1: Badania ruszają od godziny 10 i potrwają do 15.
25: Minuta po godzinie 14. Damiano Dawid, Mrozu, Teddy Swims, to jest plan i ci panowie będą z wami. Prawdopodobnie pojawi się gdzieś tam w tle też wasz szef, ale z nim to nie gadajcie, jak nie musicie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Ale to był hit. Brązu, Miliony Monet, 18 minut po 14. Powiedz mi, jak masz na imię, a powiem ci, czy będziesz bogaty, bogata, albo czy twoje dzieci będą. Tak, powstała lista imion, które sprzyjają bogactwu i powstała też lista imion, które przynoszą finansowego pecha. Uwaga, czytam. Te, które mają przynieść bogactwo, to Andrzej, Samuel, Aleksander, Krzysztof. Jeżeli chodzi o imiona żeńskie, to Anna, Maria, Laura, Helena i Sara. I teraz uwaga, wstrzymajcie oddech, bo czytam listę imion, która podobno przynosi finansowego pecha. Robert, Daniel, Dominik, Karina, Eliza, Karolina. To nie ja jak coś, to inni ludzie wymyślili, ale pamiętajcie przy wyborze imion dla swoich dzieci na przykład, albo też pamiętajcie, że jeżeli nazywacie się Andrzej, to powinniście być teoretycznie bogaci. Swoją drogą myślę, że lista imion, które przynoszą finansowego pecha, jest po prostu dłuższa i fajnie, że teraz to, że nam nie idzie w kasie, to możemy zwalić na swoich rodziców.
1: Radio SK. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUV-y MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
6: Marzysz o nowym domu lub mieszkaniu w Gliwicach, Zabrzu, Knurowie lub Pyskowicach? Dom 100EU zaprasza na dni otwarte. Już 16 i 17 maja od godziny 10 do 16. Odwiedź nas i kup swoje wymarzone M. Tylko podczas dni otwartych drewniana podłoga do całego mieszkania gratis. Szczegóły na Dom 100EU.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
8: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
9: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
8: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
9: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
8: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do twojego domu.
9: Nie czekaj, odwiedź najbliższy salon Multiform.
8: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
10: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Najlepsze przed nami.
11: Czyli?
12: Przyszłość. Przyszłość motoryzacji.
11: A, największy w regionie salon BYD. Krotowski, Sosnowiec, Przalej, Zagłębia Dąbrowskiego 19.
12: Tak, a tam technologie jutra i niepowtarzalny design w elektrycznych i hybrydowych modelach BYD.
11: A do tego auta dostępne od ręki, promocyjne finansowanie i ubezpieczenie.
12: Nowe centrum elektromobilności już otwarte. BYD Sosnowiec, Zagłębia Dąbrowskiego 19. Odwiedź nas i przetestuj swój wymarzony model.
11: BYD Sosnowiec. Nowy salon grupy Krotowski.
13: I po reklamie.

0: Na pokład naszego samolotu proszeni są pasażerowie, którzy są gotowi odlecieć w nieznane, nie liczyć godzin, lat, ani kasy na koncie, choć tak naprawdę to my za wszystko płacimy. Jeżeli ktoś widział taki trend ostatnio w internecie, gdzie na lotnisku proszeni są różni pasażerowie o różnych cechach do samolotu, to my prosimy tych, którzy są gotowi polecieć z nami nie wiadomo dokąd, ale wiadomo kiedy, bo w ostatni weekend maja zabieramy Was na odlot ściśle tajny, co oznacza, że możecie wciąż dołączyć do naszej ekipy. Wpadacie na sk.pl, pobieracie aplikację Radia SK i tam się zgłaszacie. Naprawdę nie wiemy dokąd lecimy, ale wiemy, że możecie polecieć z nami na niezapomniany weekend z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Zgłoszenia czekamy tam, bo miejsca no powoli wyparowują. Kolejne w samolocie są zajęte, trochę jeszcze ich jest, ale jak się pospieszycie, to większa szansa, że je właśnie złapiecie. The Weeknd, Save Your Tears, za chwilę w Esce.
1: Reklama.

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
4: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
3: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
5: Ten zabójca nie popełnia błędów.
3: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: Znasz jedyny w pełni przeszklony apartamentowiec mieszkalny w Katowicach? O27 Apartamenty Opolska. Zjawiskowe przeszklenia na całą rozpiętość Twojego apartamentu zmieniają proporcje przestrzeni i perspektywę. Dodatkowo taras na dachu z kinem letnim wyłącznie dla mieszkańców, a także siłownia, sauna czy cowork. Sprzedaliśmy już ponad 100 apartamentów. Katowice, dziękujemy za zaufanie. O27.pl Trust Investment. Deweloper inwestycji premium.
10: W życiu warto być na właściwej drodze, tej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Już 16 maja w Tychach. Finałowy mecz Orlen Pucharu Polski Kobiet 2026. Na Murawie zmierzą się KKS Czarni Antrans Sosnowiec kontra GKS Katowice. Jesteś fanem piłki nożnej kobiet? Udowodnij to. Jeszcze dziś kup bilety na bilety.łączynaspiłka.pl. Zapraszamy gorąco. 16 maja, godzina 12. W samo południe. Stadion Miejski Tychy. Na mecz zaprasza Radio SK. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na łączynaspiłka.pl.
13: I po reklamie.

0: Od razu informuję, nie zapłacimy za mandaty, jeżeli ktoś właśnie teraz przyspieszył, słysząc Fast Cars, Superstars od Christiana Marci w Radiu SK. Ale poprawimy wam humor za chwilę w Radiu SK po 15, dlatego że oni wrzucają na luz. Pirowski i Pawełek już teraz u nas.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
2: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę, ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
7: Hyundai MM Cars Katowice, ulica Kościuszki 253. Więcej na mmcars.hyundai.pl.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
10: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
11: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
12: ZUS, podatki, czynsz, konto.
13: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
12: Ty nie?
13: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
12: Płacą ci? Dużo?
13: 4000 się uzbierało.
12: No żartujesz.
14: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Słyszałeś? Cosmos Young 15+ w Bytomiu robi dni otwarte.
17: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
16: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
17: Kiedy to?
16: Już 19 maja. Bytom, Wrocławska 32/34.
17: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
16: Cosmos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
20: Na program zaprasza sponsor. Właściciel salonu Dr. Materac.
21: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Leap Motor Ganinex. Gazda Group Katowice. Rozdzieńskiego 170. Leapmotorgazdagroup.pl.
22: Natalia Czarnoch, cześć ponownie. Szesnastka na termometrach, tak jest na przykład w Mysłowicach i to właśnie w Mysłowicach kierowcy muszą wyhamować na trasie S1. Przytykają się pasy w kierunku Sosnowca. Jakiś czas temu doszło tam do kraksy. Mamy też zwężkę do jednego pasa ruchu. Mocny ścisk, jedźcie zatem ostrożnie.
21: Sponsorem programu jest właściciel Ganinex Gazda Group Katowice, dealer Leap Motor. Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Galerii Kwiatowej w Tychach.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: Minęła 15, SK News Jakub Krzyżak. Na początek ostrzeżenie dla kierowców na czwórce między węzłami Brzeg i Opole Zachód. Przewróciła się ciężarówka, zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Ponad 1500 dronów i pocisków spadło na Ukrainę w ciągu doby, podaje prezydent Wołodymyr Zełenski. Kijów informuje, że głównym celem była infrastruktura kolejowa i energetyczna.
1: Cały czas trwają poszukiwania osób, które są uwięzione pod gruzami. Także płonęła stacja benzynowa, zostały zaatakowane budynki biurowe.
0: Relacjonuje Helena Krajewska z Polskiej Akcji Humanitarnej, która przebywa w Kijowie. Według najnowszych informacji od służb, 7 osób zginęło, a ponad 40 jest rannych. To największa charytatywna sztafeta biznesowa w kraju. Ruszyły zapisy do 15. edycji Poland Business Run. Na rozkładzie najpierw Warszawa, potem bieg wirtualny, a na koniec Kraków.
4: W 5-osobowej sztafecie biegną osoby zaprzyjaźnione z firm, wszyscy, którzy mają tylko ochotę i wybiegują pomoc, rehabilitację dla naszych podopiecznych, za co Państwu bardzo, bardzo dziękujemy.
0: Mówi prezes Fundacji Poland Business Run Agnieszka Pleti. Zapisy na stronie www.pbr.pl potrwają do 10 czerwca.
23: SK Śląsk News.
22: 6 koni wykorzystywanych na co dzień do zajęć hipoterapii w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu znalazło się w niebezpieczeństwie. Osoby odwiedzające park polisensoryczny przy ulicy Ostrogórskiej wrzucają resztki jedzenia i plastikowe opakowania za ogrodzenie pastwiska, zanieczyszczają też wodę dla koni.
24: W momencie, kiedy koń zje bądź wypije coś tak zanieczyszczającego go, szkodliwego, no to po prostu może być wszystko włącznie z tym, że on nam umrze.
22: Mówiła dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Sosnowcu Iwona Durek. Więcej informacji na ten temat i nie tylko znajdziecie na sk.pl.
25: Rzuć na luz!
26: Rzuć na luz!
27: Rzuć na luz!
28: Rzuć
29: na, rzuć na luz!
30: W Radiu SK.
10: No to hops, wrzucamy na luz. Razem z wami 2 minuty po 15. Dzisiaj czwartek, a za moment w głośnikach Mark Ronson i Miley Cyrus. Będzie Justin Bieber i Nicki Minaj, a także Jeremy Sikorski i Shakira.
31: No i my oczywiście będziemy u was w głośniku.
10: Czyli nasza radiowa Shakira, Pawełek.
31: No i nasza Shakira kolejna, Pirowski.
10: Dzień dobry.

0: Shakira w Radiu SK. Whenever, whenever, czyli muzyczne przypomnienie o tym, że gdziekolwiek się wybieracie, weźcie ze sobą Radio SK. Niestety w plecaku dobrodziejstwa inwentarza jest też Pawełek.
1: No i szczęście w nieszczęściu jest też Pirowski oczywiście.
0: No dzień dobry, witamy dzień bardzo dobry. Pięknie w naszym popołudniowym zakątku. Wszyscy jesteście zaproszeni i super, że spotykamy się w komplecie, skoro temat szczęścia i nieszczęścia został poruszony, czyli można by powiedzieć trochę taki opis naszego duetu, tak. Prawda? Nie będę mówił, który to szczęście,
1: to
0: a
1: się
0: który
1: zmienia.
0: To nieszczęście.
1: Raz tak, raz tak.
0: No to czy szczęścia, czy nieszczęścia? Którego poczucia macie dzisiaj więcej, którego więcej nosicie w plecaku przez cały dzień? Proszę nam to wszystko opisać piękną głosówką i wysłać na Facebook Radia SK. Zapraszamy serdecznie, a my będziemy dzielić się prezentami.
1: Tak zwany Messenger, ale jest też droga SMS-owa 664 402 302.
0: Zapraszamy serdecznie. Merch popołudniowy mamy do oddania. Pirowski, Pawełek i Warsaw Saints. Nie jest już dużo, że tak powiem, tych ciuszków, ale są dla najlepszych i najwytrwalszych. A zatem dla was za moment także Just T i Turn the Lights Off. Bardzo dobry numer na porę popołudniową. Zapraszamy.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
4: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radio SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
5: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
2: Autopromocja.
6: Reklama. Wyobraź sobie samochód, który zmienia każdą podróż w coś więcej. Nowy Opel Astra. Odważny design, inteligentne technologie, przestrzeń, która zaskakuje. Nawet codzienna wyprawa może stać się kosmiczną przygodą. Bo kiedy masz pełną kontrolę, komfort i styl, granice po prostu znikają. Nowy Opel Astra. Made in Germany. Już od 1199 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm oraz ubezpieczeniem za 1%. Zapraszamy do salonu MM Cars Katowice, ulica Lotnisko 81.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
10: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
11: Słyszysz to? To dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki, szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklepgalicja.pl.
12: Play-off Orlen Basket Ligi wracają do Dąbrowy Górniczej. Już 19 maja o godzinie 20.15 w hali centrum MKS Dąbrowa Górnicza zmierzy się z Legią Warszawa w wielkim ćwierćfinale play-off. Emocje, walka i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. Pomóż naszej drużynie w walce o półfinał i stwórzmy razem prawdziwe piekło dopingu. Bilety dostępne na stronie MKS Dąbrowa oraz w kasach przed meczem. 19 maja, godzina 20.15, hala centrum. Na mecz zaprasza miasto Dąbrowa Górnicza.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
15: Zapraszamy do nowego salonu Omoda JQ Śląskie Centrum Mario Kart w Tychach przy ulicy Katowickiej 20.
16: I po reklamie.

0: To hasło najczęściej słyszy się w pracy, do koleżanki i kolegi: ja już lewituję. Dlatego też zagraliśmy po południu Levitating od Dua Lipy i DaBaby. Na zegarkach już 3:30. Z wami Pirowski.
1: I Pawełek, dzień dobry.
0: Pawełku, co ty na to, żebyśmy sprawdzili teraz, czy nasi ludzie w Polsce, nasi słuchacze i nasze słuchaczki mieli dzisiaj więcej czy mniej powodów do uśmiechu?
1: Ja głosuję na dwie ręce, jestem z jedną ręką za i drugą ręką za.
0: Pawełku, ostatnio takie głosowanie w Sejmie skończyło się zamiast karą 2 głosami, także nie mogę odmówić ci skuteczności, ale wolę to sprawdzić.
2: A ja to chyba mam mniej szczęścia, bo żadna moja głosówka jeszcze w Radiu SK niestety nie poleciała. I jakby tak dzisiaj poleciała, ja bym za to zgarnęła prezenty, to pewnie miałabym już więcej szczęścia. No to co, chłopaki, decydujcie.
0: No nie, nie, nie, to dzisiaj też nie poleci w takim razie. Musimy być, Pawełku, konsekwentni do końca. Wysyłamy skarpety, Pirowski, Pawełek i Warsaw Science do autorki, a w waszą stronę leci Ruel.

0: Wet Fingers i Hi-Fi Superstar na antenie Radia SK. 23 minuty przed 16. Dzień dobry, witamy pięknie.
1: Dzień dobry, tu Pirowski i Pawełek Wesce.
0: Tak jest. No i zerkamy na stan szczęścia Polaków. Na całe szczęście do portfela nikomu nie zaglądamy, bo gdybyśmy zaczęli od siebie, obawiam się, że...
1: Ten stan byłby niski.
0: Tam 9 zł, ledwo dycha. A zatem witamy wasze szczęście na antenie Radia SK. Tomku?
2: No siema, tylko szczęście, bo tak naprawdę jesteśmy zdrowi, mamy pracę, mamy żony, kochanki, więc czego chcieć więcej? Pozdrom.
1: Mamy pracę, mamy żonę, mamy kochanki.
0: I czego chcieć więcej? Tak. No może właśnie mniej, bo żona jeszcze zakłada funkcję teściowej. Więc gdyby podejść matematycznie i za żonę robi X... to idealne równanie by było x minus 1, prawda? Radio SK. A za moment plus 1, Maneskin i Baby Set.
3: Autopromocja.
4: Niektórzy nie dowierzają.
5: Jest to naprawdę... wkręciłam w takie coś?
4: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
6: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
4: A są tacy, którzy po prostu grożą.
5: No, zabijecie po prostu.
7: Nosem wkręca w Radiu SK.
8: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
9: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
12: Zabawmy się w skojarzenia. Nowy Peugeot 408.
13: Wow.
12: Dynamiczna sylwetka typu fastback.
13: Wow.
12: A sygnatura świetlna LED z motywem pazurów.
13: Wow.
12: Proszę się nie martwić, to naturalna reakcja.
14: Nowy Peugeot 408. Już od 899 zł netto miesięcznie dla firm. Dostępny we wszystkich wersjach napędowych. Elektrycznej, hybrydowej i plug-in. Efekt wow gwarantowany.
15: Zapraszamy. Sosnowiec, ulica Zuzanny 36. www.grupatandem.pl.
16: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
17: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
18: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3890

0: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
2: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
3: Jak ultra okazje do -50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj do wolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Znasz jedyny w pełni przeszklony apartamentowiec mieszkalny w Katowicach? O27 Apartamenty Opolska. Zjawiskowe przeszklenia na całą rozpiętość Twojego apartamentu zmieniają proporcje przestrzeni i perspektywę. Dodatkowo taras na dachu z kinem letnim wyłącznie dla mieszkańców, a także siłownia, sauna czy cowork. Sprzedaliśmy już ponad 100 apartamentów. Katowice, dziękujemy za zaufanie. O27.pl Trust Investment. Deweloper inwestycji premium.
7: I po reklamie.

0: Madonna. I Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Zagraliśmy wam w Radiu SK po południu, 5 minut przed 16.
1: Dwie diwy w jednej piosence, można byłoby powiedzieć. Za chwilę newsy w SC, a później wracamy oczywiście do hitów na czasie. Grupa Tame Impala już się szykuje, by dla was zagrać.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
3: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
6: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: Znasz jedyny w pełni przeszklony apartamentowiec mieszkalny w Katowicach? O27 Apartamenty Opolska. Zjawiskowe przeszklenia na całą rozpiętość twojego apartamentu zmieniają proporcje przestrzeni i perspektywę. Dodatkowo taras na dachu z kinem letnim wyłącznie dla mieszkańców, a także siłownia, sauna czy cowork. Sprzedaliśmy już ponad 100 apartamentów. Katowice, dziękujemy za zaufanie. O27.pl Trust Investment. Deweloper inwestycji premium.
9: W życiu warto być na właściwej drodze, tej, która prowadzi do salonu MG Krotoski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUV MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotoski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.
10: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
11: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Wyobraź sobie samochód, który zmienia każdą podróż w coś więcej. Nowy Opel Astra. Odważny design, inteligentne technologie, przestrzeń, która zaskakuje. Nawet codzienna wyprawa może stać się kosmiczną przygodą. Bo kiedy masz pełną kontrolę, komfort i styl, granice po prostu znikają. Nowy Opel Astra. Made in Germany. Już od 1199 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm oraz ubezpieczeniem za 1%. Zapraszamy do salonu MM Cars Katowice, ulica Lotnisko 81.
16: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
17: Jak tak? To Allegro.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
20: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
21: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bavaria Motors, Katowice, Aleja Rozdzieńskiego 204.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
24: Słonecznej pogody życzy sponsor programu, właściciel sklepu Rowery na Niwce.
25: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Szymański.hyundai.pl.
26: Jeden wielki paraliż drogowy. W Katowicach na ulicy Murckowskiej na wysokości stacji paliw doszło do zderzenia drogowego z udziałem trzech pojazdów. W chwili obecnej zablokowany jest lewy i środkowy pas ruchu w kierunku Sosnowca. Na miejscu działają służby. Całkowicie zakorkowana też jest S1 w Mysłowicach.
25: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
24: Słonecznej pogody życzy sponsor programu, właściciel sklepu Rowery na Niwce, oferujący także rowery elektryczne. Sosnowiec, Wojska Polskiego 4.
23: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: Zbliża się 16. SK News. Jakub Krzyżak, sprawca strzelaniny nadal nieuchwytny. Jutro sekcja zwłok ofiar. Trwa policyjna obława po tragicznych wydarzeniach w Lubinie na Dolnym Śląsku. Zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Tak, dzień dobry.
0: Powiedz, jakie są najnowsze ustalenia służb?
1: Zarówno policja, jak i prokuratura nie chcą mówić o szczegółach. Wiadomo, że trwa obława za sprawcą i to by było na tyle z informacji oficjalnych. Z tych nieoficjalnych z kolei wynika, że mężczyźni się znali, a poszukiwany to 21-latek. Ofiary były też znane policji i wiele wskazuje na to, że były związane ze środowiskiem kibicowskim Zagłębia Lubin. Jedna z grup zaapelowała do innych kibiców o ubranie się na czarno na najbliższy mecz.
0: Nie grozi nam epidemia hantawirusa, uspokajają wirusolodzy. To dobra wiadomość przed sezonem wakacyjnym. Ale jeśli wybieramy się do krajów rozwijających się, żeby uniknąć zakażenia, najlepiej
2: bycie pewnym, skąd jedzenie pochodzi, żeby było przechowywane w odpowiedni sposób.
0: Mówi dr Emilia Skirmund, wirusolog z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Więcej o hantawirusie przeczytacie na sk.pl. Do końca maja trwa nabór do największego piłkarskiego turnieju dla młodzieży w Polsce z Orlika na stadion.
3: We wrześniu będziemy startować z tą rywalizacją od etapu lokalnego. Będzie to pierwszy etap rozgrywek, będą rozgrywki prowadzone na Orlikach głównie w całej Polsce.
0: Mówi Bartosz Orzechowski z Fundacji Orły Sportu. Rywalizacja będzie toczyła się w dwóch ścieżkach. Junior dla szkół i drużyn amatorskich oraz Junior Pro dla klubów i szkółek piłkarskich.
4: SK Śląsk News.
26: Miejski sad, strefa graffiti, łąka kwietna i rolkowisko. To wszystko za pół roku pojawi się w nowym parku miejskim, który powstaje w Sosnowcu.
5: Na Zagórzu pomiędzy ulicą Białostocką a Lenartowicza wzdłuż nowej linii tramwajowej mamy taką piękną przestrzeń niezagospodarowaną.
26: Mówił rzecznik Urzędu Miejskiego w Sosnowcu Rafał Łysy.
4: Sport na Śląsku.
26: 19 maja o 20.15 MKS Dąbrowa Górnicza zmierzy się z Legią Warszawa. Koszykarskie emocje czekać na Was będą w HWS Centrum w Dąbrowie Górniczej. Bilety możecie nabyć w sieci.
6: Wrzuć na luz!

0: TV. You're not alone w Radiu SK. Kwadrans po godzinie 16. Czy to dziś, czy to teraz? Nie, dziś wam o tym powiemy, ale akcja będzie jutro. Wrócił nasz legendarny program SK Live Remix, a to oznacza dużo dźwięków, które lubicie w waszych głośnikach.
1: Jest równie legendarny jak DJ, którego słyszeliście przed chwilą, czyli ATB. Pewnie wśród hitów w SK Live Remix także kawałki tego DJ-a do usłyszenia. Ruszamy zawsze w każdy piątek po 20. Na początku taka rozgrzewka z hitami na czasie, a później po 22. No to się dzieje, bo antenę SK przejmuje sam Armin van Buuren i jego Estate of Trance, ale jutro także z tego, co słyszałem, James Hype coś dla was szykuje, Lost Frequencies i Robin Schulz, tak więc będzie się działo.
0: To wszystko dla was w SK Live Remix. Armin van Buuren, stary, nowy DJ w Radiu SK od 22 jutro, ale warto włączyć SK dla tych niesamowitych brzmień także o godzinie 20.
1: No, chyba że macie ochotę na klubowe dźwięki całą dobę, to wtedy SK-owa aplikacja i tam specjalna stacja SK Live Remix.
0: Zapraszamy serdecznie. Jak teraz przy tych klubowych dźwiękach i treściach wrzucić wam autora, który wystąpi dla was za moment? No spróbujmy. Ed Sheeran. Znany klubowy awanturnik i DJ.
1: Tak
0: jest, Bad Habits. Gramy za moment.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898.

0: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolny Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
6: Jest 7 miejsc.
7: I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
9: Hot grill.
10: Grilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: I po reklamie.

0: Massiman Underneath the Blue na antenie Radia SK. Na zegarkach mamy już pół do piątej. Dzień dobry, witamy, Pirowski i Pawełek z wami w studiu.
1: Dzień dobry i dołącza do nas trzecie P, czyli Piotr z naszego SK-owego Messengera.
2: Słuchajcie, jestem wrocławskim kurierem. Jest we mnie dzisiaj dużo szczęścia, bo udało mi się do godziny 15 rozwieźć 450 paczek, co jest super wynikiem. Świeci słońce, trochę nieszczęścia, bo zepsuł mi się mój kubek na kawę, więc bez powera ruszam do pracy, ale będzie dobrze.
1: Ale jak to ruszam do pracy, jak do 15, 450 paczek było rozwiezione.
0: To jest niesamowite. To będzie dzisiaj absolutny rekord świata. Piotrze, pozdrawiamy bardzo serdecznie i oczywiście nie zostawimy cię bez kubka na kawę.
1: No właśnie, wysyłamy eskowy kubeczek piękny na kawę, oby wytrzymał jak najdłużej.
0: Ponoć trzyma jak najdłużej ciepło, więc liczymy, że się przyda. Być może nie w nadchodzącej porze roku, ale potem nastąpi kolejna jesień i zima, wtedy kubek jak znalazł. Radio SK. Maciej Musiałowski w Radiu SK. Dłonie mi drżą.

0: California Girls, a zatem Katy Perry i Snoop Dogg na falach Radia SK. 23 minuty przed godziną 17. Panie Pawełku, kategoria ewolucja.
1: Oj, z tego jestem słaby, panie Pirowski.
0: Nie tylko ty, Pawełku, mówi się, że ewolucyjnie w ogóle bardziej się zwijamy niż rozwijamy, ale okazuje się, że te obserwacje nijak mają się do branży złodziei samochodów.
1: Oho.
0: W latach 90. zróbmy małe podsumowanie. Pamiętasz, co się kradło z samochodów, Pawełku?
1: Nie mam pojęcia, bo byłem wtedy bobasem.
0: Radia z samochodów się kradło. Potem wycinali nam katalizatory. A teraz, uwaga, tną najczęściej albo całe Toyoty, albo radary. Policja w Lesznie i w okolicach miała ostatnio sporo pracy. Doszło tam bowiem do całej serii kradzieży. Uwaga, wyłącznie radarów do tempomatu oraz wkładów do lusterek. Złodziej wybierał niemal wyłącznie auta marki Audi.
1: I chodzi o elektroniczne elementy montowane w przednim zderzaku albo osłonie chłodnicy. No i wiadomo, taki nowy czujnik, no tani nie jest. Często kosztuje ponad 5000 zł, a używany wyjęty, no właśnie na przykład przez złodzieja, połowę tego.
0: No i okazuje się, że najlepszymi czujnikami wyszli na tym policjanci, chwała im za to. No i mają jeszcze drugą przewagę.
1: Tak?
0: Akurat ich radaru nikt im nie ukradnie, choć pewnie niektórzy kierowcy by czasem tego chcieli. Radio
2: SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
10: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
11: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
12: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
13: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
14: Słyszałeś? Cosmios Young 15 Plus w Bytomiu robi dni otwarte.
15: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
14: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
15: Kiedy to?
14: Już 19 maja. Bytom, Wrocławska 32 przez 34.
15: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
14: Cosmios Young 15 Plus. Tu nauka łączy się z pasją.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie, jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie...
7: Złotówkę!
16: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
7: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
16: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do twojego domu.
7: Nie czekaj, odwiedź najbliższy salon Multiform.
16: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
18: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
19: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
20: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
19: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
20: A w środku?
19: Ogromny bagażnik, 604 litry.
20: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
19: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Marzysz o nowym domu lub mieszkaniu w Gliwicach, Zabrzu, Knurowie lub Pyskowicach? Dom 100EU zaprasza na Dni Otwarte. Już 16 i 17 maja od godziny 10 do 16. Odwiedź nas i kup swoje wymarzone M. Tylko podczas Dni Otwartych drewniana podłoga do całego mieszkania gratis. Szczegóły na Dom 100EU.
23: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Najlepsze przed nami.
24: Czyli?
25: Przyszłość. Przyszłość motoryzacji.
24: A, największy w regionie salon BYD. Krotowski, Sosnowiec, Przelej, Zagłębia Dąbrowskiego 19.
25: Tak, a tam technologie jutra i niepowtarzalny design w elektrycznych i hybrydowych modelach BYD.
24: A do tego auta dostępne od ręki, promocyjne finansowanie i ubezpieczenie.
25: Nowe centrum elektromobilności już otwarte. BYD Sosnowiec, Zagłębia Dąbrowskiego 19. Odwiedź nas i przetestuj swój wymarzony model.
24: BYD Sosnowiec. Nowy salon grupy Krotowski.
26: I po reklamie.
27: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
28: Słonecznej pogody życzy sponsor programu, właściciel sklepu Rowery na Niwce.
29: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Szymański.hyundai.pl.
30: W Katowicach na DK 86 na pasach w stronę Sosnowca na wysokości stacji paliw doszło do kraksy. W stronę Tychów od Ikei też wszystko stoi. Zakorkowana na maksa w Kato jest również autostrada A4. Na pasach w kierunku Mysłowic pojedziecie w tak zwanym trybie żółwia. Uważajcie na siebie.
29: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
28: Słonecznej pogody życzy sponsor programu, właściciel sklepu Rowery na Niwce, oferujący także rowery elektryczne. Sosnowiec, Wojska Polskiego 4.
27: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
31: Minęła 17, SK News, Jakub Krzyżak. Po imprezie Techno dymisja dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Paweł Jaskanis został odwołany ze stanowiska, zdecydowała minister kultury Marta Cienkowska. To po kłosie festiwalu zorganizowanego na terenie zabytkowego dziedzińca. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.
32: Minister Cienkowska podkreślała, że nie ma zgody na działania, które uderzają w dobre imię muzeum i są sprzeczne z jego fundamentalną misją. Festiwal wywołał ogromne kontrowersje. Na hałas skarżyli się mieszkańcy, a media społecznościowe zalały zdjęcia m.in. trawników zniszczonych przez ciężki sprzęt. Tymczasem zgodnie z regulaminem placówki nie można na jej teren wjeżdżać na przykład na rowerze czy hulajnodze.
31: A teraz Sejm i drugie czytanie projektów ustaw w sprawie rynku kryptowalut. Złożono 4 projekty, ale sejmowa komisja za wiodące uznała regulacje przygotowane przez rząd i przyjęła tylko jedną z 15 poprawek prezydenta do tego projektu. Możliwe, że to będzie oznaczało już trzecie prezydenckie weto do tej ustawy. Posłowie nad przyjęciem projektu zagłosują jutro. Będą walczyć o tytuł Super Dzieciaka. W Czechowicach-Dziedzicach odbędzie się impreza promująca aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie, mówi Elżbieta Zaremska, organizatorka imprezy.
33: Będzie strefa kickboxingu, w strefie go-jumpu. Będą akrobatyczne.

0: akrobacje. Będzie też skatepark.
1: To wszystko 14 czerwca o 15 w Parku Lasek w Czechowicach-Dziedzicach. Obowiązują zapisy.
2: SK Śląsk News.
3: UCK Katowice uruchomiło zespół rehabilitacyjny wspierający pacjentów przed ciężkim leczeniem. Z pomocy skorzystała pani Aleksandra Szczepańska, pacjentka onkologiczna.
4: Dostałam bardzo dużo informacji o tym, jak powinnam nabrać masy, gdyż no jestem dość drobna, a wiadomo, że po zabiegach operacyjnych pacjent jeszcze traci na tej masie. Jak zbudować mięśnie, powinnam ćwiczyć, w jakim tętnie.
3: Celem rehabilitacji jest poprawa kondycji fizycznej i psychicznej przed operacją. A więcej na ten temat i nie tylko przeczytacie oczywiście na naszym portalu internetowym sk.pl. Zaglądajcie już teraz.
2: Wrzuć na luz. Wrzuć na luz.
5: Wrzuć na luz.
2: Wrzuć na luz.
6: W Radiu SK.
7: Za moment zadamy sobie pytanie na antenie Radia SK, komu miałabym powiedzieć. Na całe szczęście wyślemy do tego zadania Bletkę. Potem Thomas Gray, będzie Teddy Swims i Evan. No i w tej godzinie także spotkanie z jedyną polską gwiazdą, a zatem z panią Jadzią. Zapraszamy serdecznie. Tu Pirowski.
8: Tu Pawełek. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.

0: Deben w Radiu SK. Już 14 po 17. No i 14 dzień maja. Dużo rzeczy się dzisiaj zgadza. Pięknie was witamy w naszym studiu. Jest, weszła po czerwonym dywanie. Co prawda nieostrzeżonym, ale wciąż czerwonym. Pani Jadzia.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Pan Pawełek.
2: Dzień dobry. Jest też Pirowski.
0: Witamy was pięknie w zabawie Co Pawełek trzyma w ryjku. Dziś przedmiot z własnego latyfundium przyniosła pani Jadzia. Pawełku, widzę, że rozkminiasz przedmiot. Powinieneś
2: to jeszcze
0: znać.
2: Tak, jak to działa.
1: Jak to działało?
2: Dawno nie miałem czegoś takiego w rękach. Tylko w rękach.
0: No właśnie, właśnie, za moment będziesz miał to w ryjku, a panią Jadzie poprosimy o kategorię dla naszych przyjaciół, żeby łatwiej było im wygrać.
1: Wkładam i oglądam.
0: Ale pani Jadziu, już dzisiaj nie trzeba nic wkładać, żeby oglądać.
1: A ja oglądam.
0: I wkłada pani. Bardzo dobrze. No to już wiecie, jakie są podpowiedzi. Dzwońcie do nas, a my podpowiadamy, że do wygrania dzisiaj element z popołudniowego merchu ubraniowego Pirowski, Pawełek i Warsaw Saints. Kogo witamy? Kogo gościmy? Dzień dobry. Czy ja podałem numer komórki?
3: Chyba, no podaj. I tak ludzie dzwonią.
0: 6-4-4-0-2-3-0-2. Numer się nie zmienił, jak słyszycie. Dzień dobry.
4: Halo. Halo, dzień dobry.
0: Kogo witamy?
4: Robert.
0: Radyjko tylko w dół na momencik, żebyśmy się dobrze słyszeli. No i próbuj. Dwa pytania do Pawełka. Pawełkowi możesz zadać.
4: Okej, czy to się wkłada w telewizor?
3: W telewizor? W telewizor to nie.
1: Bezpośrednio nie.
0: Nie.
4: Bezpośrednio nie. Okej. Ale czy to służy do oglądania telewizji?
3: Tak, to tutaj mogę potwierdzić, że tak.
4: Okej. Czy to jest przewód od telewizji kablowej?
0: Przewód od telewizji kablowej.
1: Niestety,
0: pani Jadziu.
1: Niestety nie.
0: Moim zdaniem ten przedmiot wymyślono jeszcze przed telewizją kablową.
1: Oj, jeszcze dawniej.
0: A czy tych przedmiotów ma pani więcej, pani Jadziu, w domu?
1: Bo mam.
0: To, naprawdę?
1: Tak.
0: To teraz może być dużo warte.
1: No.
0: To kiedy odwiedzamy Jadzie,
1: Pawełku? Trzymam w lamusie.
5: Autopromocja.
6: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
7: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
5: Tylko w Radiu SK.
7: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
5: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK. Autopromocja.
8: Reklama.

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: To co, Angela? Idziemy na rower?
2: Ale mój stary już nie daje rady.
1: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
2: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
1: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 lat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Play-off Orlen Basket Ligi wracają do Dąbrowy Górniczej. Już 19 maja o godzinie 20.15 w hali centrum MKS Dąbrowa Górnicza zmierzy się z Legią Warszawa w wielkim ćwierćfinale play-off. Emocje, walka i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. Pomóż naszej drużynie w walce o półfinał i stwórzmy razem prawdziwe piekło dopingu. Bilety dostępne na stronie MKS Dąbrowa oraz w kasach przed meczem. 19 maja, godzina 20.15, hala centrum. Na mecz zaprasza miasto Dąbrowa Górnicza.
8: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: I po reklamie.

0: Dość! Kuba i Kuba w Radiu SK. 29 minut po godzinie 17. Pani Jadziu, jak się pani podobają nasi radiowi dżentelmeni?
1: Kubuś i Kubuś?
0: Tak jest.
1: Podobają.
0: Podobają się. Daję tak. Jadzie okejkę.
1: Okej. Okay.
0: Wspaniale. Dzwońcie do nas bardzo proszę pod numer komórki 664 402 302 pod warunkiem, że macie pomysł, co Pawełek trzyma w ryjku. A podpowiedzi po rundzie pierwszej pani Jadzia zostawiła następujące.
1: Wsadzam i oglądam.
0: No już, no i krótko i na temat.
2: Wiemy, że nie jest to kabel od kablówki.
0: Nie jest to kabel od kablówki. Propozycja Mateusza z SMS-ów. W przypadku pani Jadzi obstawiałbym ciasto w piekarniku. Wkłada i ogląda, ale...
1: Czy rośnie?
0: Czy rośnie, ale jak rozumiem, ciasto to też nie jest.
1: Nie.
0: To przedmiot zdecydowanie z gatunku elektronika.
2: No to czekamy na telefony od was. 664-402-302. Dzień do okna się rozłączył.
0: To ja zapytam pani Jadzi. Pani Jadziu, czy żeby obsłużyć ten przedmiot, czy sprzęt kupimy w sklepie do obsługi tego przedmiotu?
1: To znaczy... Nie.
0: Już nie.
1: Już chyba nie.
0: Ale pani Jadzia ma to w domu, jak rozumiem.
1: Mam.
0: No wiadomo, wiadomo. Dzień dobry.
1: Jeszcze za dolary
3: kupiony.
0: Dzień dobry. Dzień dobry. Kogo witamy?
3: Mateusz z tej strony.
0: Mateusz, przedmiot kupiony za dolary do obsługi przedmiotu, który Pawełek dzisiaj trzyma w ryjku, Jadzia wkłada i ogląda.
2: W Peweksie kupiłam.
0: No to ciekawe, czy masz pomysł.
3: Ja obstawiam kasetę VHS.
1: Brawo.
0: Brawo, tak jest, kaseta magnetowidowa. Kto tak. Nie wie, czym jest ta przyjemność, warto... zajrzeć do internetu i zobaczyć, na czym kiedyś oglądało się filmy. A pani Jadziu, pamięta pani ostatni film, który pani obejrzała na kasecie VHS?
1: Wiesz co, już nie pamiętam.
0: No tak, było to wczoraj przecież.
1: Z wesela oglądałam, pamiętam.
0: Z wesela! To muszę powiedzieć, że moje ostatnie filmy, które oglądałem na kasecie VHS, raczej dotyczyły nocy poślubnej, pamiętam, że...
4: I były kręcone w Niemczech.
0: Były kręcone w Niemczech.
1: A, to jest fajne.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za 6

rywale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Aria Zawiało w Bubble Tea na antenie Radia SK 22 minuty przed godziną 18.
1: W zeszłym roku Kłebo na FIDE przejął PGE Narodowy w Warszawie. Były koncerty. W tym roku Stadion Narodowy przejmuje inny raper, Mata. I na te koncerty zaprasza was oczywiście Radio SK. Można jeszcze u nas wygrać bilety i to takie na ostatnią chwilę. Spokojnie, mamy, wystarczy dla każdego na sk.pl. Wpadajcie i się zgłaszajcie.
0: No i przypominamy także, że macie aż dwie szanse na koncerty Maty. Jeden w piątek, drugi w sobotę. Ten pierwszy dzień to jego wyjątkowe hity. Ten drugi to już dawka dobrej, nowej muzy spod palca Maty. Zapraszamy serdecznie. SK.pl to dobry adres, by upolować bilety, a Radio SK to dobre miejsce, by upolować najświeższe hity na czasie. Za moment ten od Tate McRae.
2: Radio SK. Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki MacTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
7: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Mavix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
8: Słyszysz to? To dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklepgalicja.pl.
9: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
10: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocje. Na finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
11: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bavaria Motors, Katowice, Aleja Rozdzieńskiego 204.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
14: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
15: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
16: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.

0: Tak dobre dźwięki odpowiada Bausa i numer zatytułowany Magnetic. Na zegarkach tycheskowych mamy 5 minut do 18.
1: A ja myślałem, że to ty, Pirowski, tak na tym pianinie tutaj.
0: To ja, Pawełku.
1: Grasz.
0: Ja tak dokładnie gram, gdy nikt nie patrzy, wiesz? Bo nagle jak zaczyna ktoś patrzeć, okazuje się, że nie jest tak dobrze, jak myślałem pierwotnie.
1: Zmiana przy fortepianie. Za chwilę w imprezce z wami Michał Hanczak, a my wracamy w poniedziałek.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.
3: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Wyobraź sobie samochód, który zmienia każdą podróż w coś więcej. Nowy Opel Astra. Odważny design, inteligentne technologie, przestrzeń, która zaskakuje. Nawet codzienna wyprawa może stać się kosmiczną przygodą. Bo kiedy masz pełną kontrolę, komfort i styl, granice po prostu znikają. Nowy Opel Astra. Made in Germany. Już od 1199 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm oraz ubezpieczeniem za 1%. Zapraszamy do salonu MM Cars Katowice, ulica Lotnisko 81.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
8: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
9: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
8: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
10: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
11: Już trwa!

0: codziennie po 18.
1: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
2: Hyundai MM Cars Katowice, ulica Kościuszki 253. Więcej na mmcars.hyundai.pl.
3: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Już 16 maja w Tychach. Finałowy mecz Orlen Pucharu Polski Kobiet 2026. Na Murawie zmierzą się KKS Czarni Antrans Sosnowiec kontra GKS Katowice. Jesteś fanem piłki nożnej kobiet? Udowodnij to. Jeszcze dziś kup bilety na bilety.łączynaspiłka.pl. Zapraszamy gorąco. 16 maja, godzina 12. W samo południe. Stadion Miejski Tychy. Na mecz zaprasza Radio SK. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na łączynaspiłka.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
9: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Leap Motor Ganinex. Gazda Group Katowice, Rozdzieńskiego 170. Leapmotorgazdagroup.pl.
10: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Na termometrach mamy 15 na plusie, tak jest aktualnie w Tychach czy w Mikołowie. Gdzie nie, gdzie przybija się do nas trochę słońca, te chmury nie powinny już dziś przynieść żadnych opadów deszczu. Na drogach uważajcie, cały czas zwiększone natężenie ruchu mamy na S1 w Mysłowicach, przytykają się pasy w kierunku Pyrzowic.
9: Sponsorem programu jest właściciel Ganinex Gazda Group Katowice, dealer Leap Motor.
8: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Jaworznie przy ulicy Piekarskiej 6.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: Punktualnie 18, SK News, Jakub Krzyżak. W Kijowie trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza po nocnym rosyjskim ostrzale. Najnowsze dane ukraińskich władz mówią już o 9 ofiarach i ponad 40 rannych. Jutro w Kijowie ogłoszono dzień żałoby. Rzeszowski sąd musi przeanalizować dowody. Decyzja zapadnie za 2 tygodnie. Do 28 maja odroczono ogłoszenie wyroku w sprawie byłego już trenera lekkoatletyki i nauczyciela WF-u z jednej z sanockich podstawówek. Mężczyzna oskarżony jest m.in. o molestowanie uczennic poniżej 15 lat. Popołudnie i wieczór pod znakiem burz. Synoptycy wydali ostrzeżenia w sumie dla 7 województw. Chodzi o pas od Gdańska przez Olsztyn, Koszalin aż do Łodzi. Poszczegóły wpadajcie na sk.pl, tam też więcej newsów.
12: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
13: SK Sport News.
11: I na początek Rzym i półfinał turnieju WTA. Rywalką Igi Świątek będzie Elina Świtolina. Do tej pory Polka rozegrała z Ukrainką 6 spotkań, 4 zakończyły się zwycięstwem Świątek. Dziś kolejny pojedynek, początek meczu około 21, a na zwyciężczynię tego pojedynku w finale turnieju czeka już Amerykanka Coco Gauff. Dziś pierwszy mecz w playoffach Polskiej Ligi Koszykówki rozegra broniąca tytułu Legia Warszawa. Rywalem stołecznej drużyny będzie MKS Dąbrowa Górnicza, która okazała się najlepsza w fazie play-in. Pierwszy mecz Legia zagra u siebie, rywalizacja toczy się do 3 zwycięstw.
12: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
13: SK Śląsk News.
10: Zakończyło się dwudniowe referendum w szpitalu numer 2 w Mysłowicach. Pracownicy placówki niemal jednogłośnie opowiedzieli się przeciwko planowanej konsolidacji ze szpitalem wielospecjalistycznym w Jaworznie.
14: To nam pokazało teraz tą świadomość pracowników, że wiedzą, z czym to się wiąże. Tak jak sama nazwa mówi, konsolidacja, czyli duży wchłania małego. Nie będą nam tutaj mydlić oczu, że zostawią nam oddziały, zostawią nam ludzi, bo czegoś takiego nie będzie. Po prostu znikniemy.
10: Mówił Szczepan Nowak, przewodniczący Solidarności w mysłowickim szpitalu. Więcej na sk.pl. Zaglądaj.
13: Imprezka.
15: Imprezka.
13: Imprezka.
15: Imprezka.
13: Imprezka.
15: Imprezka.
16: Wszyscy gotowi? Można zaczynać? No to zaczynam nasz program już. Czy ktoś pamięta z jakiego to w ogóle programu, czy tylko ja jestem tak stary? Ty pamiętasz?
17: Ja pamiętam, tak.
16: Z jakiego?
17: A, nie powiem tytułu.
16: A, tam, to każdy może powiedzieć. 2 po 18, Hanczak, zapraszam na imprezkę.

0: Bardzo ładnie zaczęliśmy imprezkę dzisiaj. Joe End of Beginning. Parę chwil temu zacytowałem, parafrazowałem cytat ze znanego, starego programu. No właśnie, pytanie, czy znanego. Wszyscy gotowi, można zaczynać je zatem. Otwieram nasz program już, czyli imprezkę. No i Halinka się odezwała na Messengerze Radia SK.
1: Ja jestem pan Diktak. Ten zegar to mój znak.
0: Dokładnie tak, to było z programu TikTok. Niektórzy pamiętają, dzisiaj jest TikTok, kiedyś był TikTok. A właśnie, TikTok, TikTok. No dobra, no to w takim razie zapytam was, do czego wy odliczacie dzisiaj, oprócz tego, że do weekendu, bo wiadomo, że wszyscy odliczamy do weekendu. Jeżeli macie ochotę opowiedzieć o tym, to zapraszam. Głosówki na Messengerze Radia SK, mile widziane. Można też oczywiście napisać, również w SMS-ie 664-402-302. Tim Berg, Sick Bromance, teraz wam zagram.

0: Alex Warren potrafi w hity. Było Ordinary, teraz mamy Fever Dream. No i tak oczywiście gramy w Radiu SK w imprezę. 20 minut po godzinie 18. Do czego odliczacie? Magda napisała mi na Messengerze Eski, że odlicza do przybycia dostawcy z pizzą. I ten czas jej się wyjątkowo dłuży, bo miał być po 40 minutach, a minęła już godzina. Mam nadzieję, że on do ciebie jednak dojedzie, a nie, że dojada właśnie twoją pizzę. No to jeszcze Barbara z głosówką, do czego odliczasz?
1: A ja odliczam do emerytury.
0: O!
1: Jeszcze tylko 26 lat i emeryturka.
0: No to jeszcze trochę musimy poczekać.
2: Reklama.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Play-off Orlen Basket Ligi wracają do Dąbrowy Górniczej. Już 19 maja o godzinie 20.15 w hali centrum MKS Dąbrowa Górnicza zmierzy się z Legią Warszawa w wielkim ćwierćfinale play-off. Emocje, walka i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. Pomóż naszej drużynie w walce o półfinał i stwórzmy razem prawdziwe piekło dopingu. Bilety dostępne na stronie MKS Dąbrowa oraz w kasach przed meczem. 19 maja, godzina 20.15, hala centrum. Na mecz zaprasza miasto Dąbrowa Górnicza.
12: I po reklamie.

0: Tu Radio SK, tu Swedish House Mafia, tu Hanczak. Razem spędzamy wieczór, relaksujemy się po całym dniu. Ale co byście powiedzieli na to, żeby się trochę zrelaksować w jakimś ładnym miejscu? Trochę pozwiedzać, trochę poodpoczywać w bardzo fajnym towarzystwie słuchaczy Radia SK, ale też naszej porannej ekipy, czyli Jankesa, Wiktora i Kamy. To jest możliwe w ostatni weekend maja, całkiem już niedługo. Możemy was zabrać na wycieczkę, tylko jest jeden mały problem. Nikt nie wie dokąd, tak naprawdę. Poza naszym szefostwem, naprawdę, my też nawet nie wiemy. Nasza ekipa porankowa też nie ma pojęcia, dokąd poleci, bo to odlot ściśle tajny, a wszystko okaże się dopiero w dniu wylotu na lotnisku, kiedy dostaniecie bilety. Ale jest pewna podpowiedź.
1: Mówi wasz kapitan, żeby odlecieć nie będziecie potrzebować paszportu.
0: O, i to jest dobra podpowiedź i taka w sumie wiadomość, bo nie każdy ma paszport, ale się okazuje, że tak naprawdę wystarczy dowód i można z nami polecieć. Odlot ściśle tajny trwa. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK, czyli trzeba sobie ściągnąć apkę na smartfon, przy okazji będzie można słuchać na sprzęcie, no i tam można się zgłosić. Coś mi świta, coś mi mówi, że jutro o świcie, o poranku, Jankes, Kama i Wiktor będą mieli dobrą wiadomość dla kogoś z was, bo ktoś dołączy do tej ekipy, która już niebawem poleci w nieznane, które stanie się znane na lotnisku. Wchodzicie w to? Radio SK. Za chwilę Rita Ora, a potem Wiktor Waligura.
2: Reklama.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W Stalonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
5: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
6: Masz to w Brico.
7: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
10: I po reklamie.

0: Wiadomo, że wszystkie hity zaczynają się Westa, więc jak pojawia się nowość od Kygo, no to oczywiście, że od razu gramy na antenie Radia SK. Tu razem z Khalidem i Griffinem Save My Love, tuż przed godziną 19 na antenie SK. Do czego odliczacie? O to was dzisiaj pytam. SMS od Anki. Ja odliczam do odbioru domu, który ma już opóźnienie 7 miesiąc. Ojej, to chyba jedzie koleją. Ale w poniedziałek wchodzi kafelkarz, więc odbiór coraz bliżej. No trzymam kciuki, Anka, żebyś dała radę, żebyś jakoś szybko się wprowadziła. No pewnie nie jedna osoba, która teraz słucha, kiedykolwiek wykańczała dom lub mieszkanie, wie, że grunt to się nie dać wykończyć, zanim to wykończenie nastąpi.
1: Radio SK. Reklama.
2: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie,
3: urysywał jej.
4: A w tobie?
2: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Zabawmy się w skojarzenia. Nowy Peugeot 408.
6: Wow.
5: Dynamiczna sylwetka typu fastback.
6: Wow.
5: A sygnatura świetlna LED z motywem pazurów.
6: Wow.
5: Proszę się nie martwić, to naturalna reakcja.
7: Nowy Peugeot 408. Już od 899 zł netto miesięcznie dla firm. Dostępny we wszystkich wersjach napędowych. Elektrycznej, hybrydowej i plug-in. Efekt wow gwarantowany.
8: Zapraszamy. Sosnowiec, ulica Zuzanny 36. www.grupatandem.pl.
9: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Bytomiu robi dni otwarte.
10: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
9: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
10: Kiedy to?
9: Już 19 maja. Bytom, Wrocławska 32 przez 34.
10: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
9: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia

0: przy Molo na Pogorii 3 w wiosce maratońskiej przy Arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton Zagłębiowski, 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
1: Nerdsfera.

0: 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: I po reklamie.
4: Śląsk na czasie.
5: Natalia Czarnoch, cześć, witajcie. To będzie wyjątkowy weekend, zatem jeżeli nie macie planów, no to koniecznie dajcie głośniej, bo mam dla Was pewną propozycję. 16 maja o godzinie 18 industrialne mury 19-wiecznej fabryki porcelany w Katowicach staną się tłem dla niezwykłego wydarzenia, jakim jest Noc Muzeów. W programie między innymi spotkanie z artystami Grupy Janowskiej czy zwiedzanie niedostępnych na co dzień zakamarków fabryki. Zajrzycie między innymi do piecowni, gdzie nadal wypala się zdobienia na śląskiej porcelanie. Program uzupełni pokaz filmu dokumentalnego Materia Porcelany, a przez cały wieczór na gości czekać będzie sam Bebok Boguć, legendarny mieszkaniec Katowic.
6: Muzyką się żyje.
7: Jutro koncert numer 1 The Best of Mata na PGE Narodowym w Warszawie. Pojutrze koncert numer 2, finał trasy Mata 2040. W tym samym miejscu oczywiście, no a pomiędzy jednym a drugim premiera nowości od tego rapera. Mata ogłosił to dzisiaj w mediach społecznościowych. No i tutaj są dosyć zmieszne interpretacje, bo jedni mówią, że będą 3 płyty, inni mówią, że jedna. No zobaczymy. A ja ogłaszam, że jeszcze mamy dla Was bilety na jutrzejszy koncert Maty w stolicy. Zgłaszajcie się czym prędzej na sk.pl, bo dzwonię za chwilę. Martin Garrix skończy dzisiaj 30 i robi prezent zarówno sobie, jak i swoim fanom. DJ i producent, który lata temu debiutował hitem Animals, ogłosił, że jutro usłyszymy kawałek, który nagrał z Edem Sheeranem. A Martina Garrixa we własnej osobie zobaczymy w Polsce 3 lipca. Zagra wtedy na Openerze. Wcześniej, bo w czerwcu 3 dni z Warsaw Music Festivalem. Na stadionie Legii zagrają m.in. Black Eyed Peas, Armin van Buuren, a także Trips, Kacperczyk czy Calvi i Remi. Zaprasza Radio SK. Szczegółów szukajcie na sk.pl.
8: Impreska.
9: Impreska.
8: Impreska.
9: Impreska.
7: No tak, gry plan jest rzeczywiście taki, że za chwilę rozdaję bilety na jutrzejszy koncert Maty na Narodowym, ale też gram sporo hitów od Maty i nie tylko. Bo teraz na przykład Jonathan PZ i Liwka, a potem Millennium z Ellie Goulding, będzie jeszcze Wiktor Dyduła. Hanczak z tej strony. Miło Was gościć na imprezce.

0: Alit, którego słyszymy w tym hicie zespołu Rudimental, wpadnie w tym roku do Polski. Jesienią zagra koncert w Warszawie, ale nie będziemy czekali do jesieni na koncert Maty na PGE Narodowym w stolicy. Wiesz, kiedy koncert Maty na PGE Narodowym, Emil?
1: No, zdarzyło się, że jutro i w sobotę podobno.
0: Tak, jutro The Best of Mata, a pojutrze finał trasy Mata 2040. A to jest prawda, że ty już nie masz studni do matury?
1: No, dzisiaj już się oficjalnie zakończyły matury całkowicie.
0: O, proszę, ale zakończyłeś, bo stwierdziłeś, że już więcej nie idziesz, czy już wszystkie egzaminy za tobą?
1: Wszystko za mną, dzisiaj zdano ostatni ustny angielski i można świętować.
0: To co, to powinienem cię jeszcze pytać z maty, zrobić ci maturę z maty, czy już jednak odpuszczamy?
1: Jeżeli chcecie, możecie pytać, ja nie mam z tym problemu.
0: Okej, czyli jesteś takim fanem, który o macie wie wszystko?
1: Mam nadzieję.
0: Wiesz co, ale ja nie będę taki, bo ja nie jestem złośliwy, nie jestem wredny wbrew naturze, tylko jeszcze powiedz, z kim najczęściej maty słuchasz, bo napisałeś na SK.pl o tym.
1: No właśnie z tatą najczęściej się udawało.
0: To jest w ogóle ciekawe, że z tatą, no w sumie mata też ma tatę dosyć aktywnego i znanego, który chodzi na jego koncerty, więc nie wiem, czy jutro na PGE Narodowym będzie, ale wiem jedno, ty i twój tata, jeżeli tylko chcesz go zabrać, będziecie, bo podwójne zaproszenie na PGE Narodowe na The Best of Mata jest twoje.
1: Jezu, dziękuję ślicznie.
0: No pewka, no bez pytania, przecież nie będę cię już męczył, już się namęczyłeś na tych maturach. Emil, czas uczcić zdane matury, znaczy, mam nadzieję, że zdane matury, ale
1: tak,
0: zakończone...
1: Tak, zdecydowanie zdane.
0: Zdane, no to dobrze, no to uczcicie to jutro na PGE Narodowym. Gratuluję. A wam jeszcze przekażę jedną ważną informację, że jeszcze jutro takie bilety last minute będziemy mieli, także wchodźcie na sk.pl i tam się zgłaszajcie. Kto teraz poleci? No wiadomo, że Mata.

zawsze, bo te słowa twarcze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, piżu. Terry, nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcę szczęścia. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba?

0: Teddy Swim z Impresta w Radiu SK. Za chwilę Justin Bieber, Nicki Minaj, a także Britney Spears i hymn męskiego grania tegoroczny. A dzisiaj 14 dzień maja, to jest Dzień Farmaceuty, więc wszystkim farmaceutkom i farmaceutom życzę, żeby znaleźli w swoim życiu receptę na szczęście. Ale górnolotnie, ale poetycko. To teraz będzie bardziej przyziemnie. Podobno dużo lekarzy też napisało farmaceutom życzenia z okazji ich święta, ale nikt nie wie, czego życzą, bo nikt się nie rozczytał.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
7: Sherlock Holmes.
8: James Moriarty.
6: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
9: Wyjdziemy stąd. Razem.
6: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: Tako Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie Wszędzie Dawno Zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz.
11: Poleca Radio SK.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
14: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: To będzie ostatnia reklama.
15: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
16: Hyundai MM Cars Katowice, ulica Kościuszki 253. Więcej na mmcars.hyundai.pl.
17: I po reklamie.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: A mnie ciągnie do was, też od dawna to wiem. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino w Radiu SK, oczywiście 15 minut do 20. Hanczak z tej strony, czas uruchomić telefony 664-402-302. Wy dzwonicie, ja zadaję wam pytania, wy odpowiadacie słowem na pierwszą literę waszego imienia. Taka to jest zabawa. Zaraz zobaczycie, jakie mam pytanka na dzisiaj przygotowane. Mamy pierwszy telefon, halo, witam serdecznie.
2: Halo, cześć.
1: Jak masz na imię?
2: Wiktoria.
1: Wiktoria, o, chyba dawno nie było literki W. Co można zjeść na kolację na pierwszą literę twojego imienia?
2: Włoską pizzę.
1: Dobrze, podoba mi się ten pomysł. No to lecimy dalej. Sposób na odpoczynek na pierwszą literę twojego imienia. Tylko nie włoska pizza już.
2: Wakacje.
1: O, ojejku, masz już zaplanowane? Tu możesz
2: oczywiście
1: normalnie odpowiedzieć. A gdzie?
2: A, to bardzo ciepłe kraje, Turcja.
1: O, wspaniale. A kiedy?
2: W połowie sierpnia.
1: A z kim? A mogę dołączyć? Jejku, jak ja bym chciał już pojechać na wakacje.
2: Bilet mogę pocztą wysłać.
1: No, wspaniale, dogadani jesteśmy. Dobra, ostatnie pytanie do ciebie. Dobry prezent komunijny, bo niektórzy jeszcze szukają pomysłów na pierwszą literę twojego imienia. No, no, no, no, no, no. Trzy, dwa.
2: Wielki rower.
1: Może być wielki rower, chociaż myślę, że wiele osób wolałoby jednak wielką sumę pieniędzy w kopercie.

Czy ten człowiek w ostatnim czasie nagrał jakiś kawałek, który nie stał się hitem? To Sombr oczywiście. Było 12 to 12 na przykład. Było Homewrecker, a teraz mamy Potential. No i gramy oczywiście w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. I pewną nowość, ale prosto z Polski, chociaż trochę z Kalifornii. Będę miał dla was po 20.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama. Wyobraź sobie samochód, który zmienia każdą podróż w coś więcej. Nowy Opel Astra. Odważny design, inteligentne technologie, przestrzeń, która zaskakuje. Nawet codzienna wyprawa może stać się kosmiczną przygodą. Bo kiedy masz pełną kontrolę, komfort i styl, granice po prostu znikają. Nowy Opel Astra. Made in Germany. Już od 1199 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm oraz ubezpieczeniem za 1%. Zapraszamy do salonu MM Cars Katowice, ulica Lotnisko 81.
7: Niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
8: A w tych siatach? Kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
9: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
10: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
11: Play-off Orlen Basket Ligi wracają do Dąbrowy Górniczej. Już 19 maja o godzinie 20.15 w hali centrum MKS Dąbrowa Górnicza zmierzy się z Legią Warszawa w wielkim ćwierćfinale play-off. Emocje, walka i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. Pomóż naszej drużynie w walce o półfinał i stwórzmy razem prawdziwe piekło dopingu. Bilety dostępne na stronie MKS Dąbrowa oraz w kasach przed meczem. 19 maja, godzina 20.15, hala centrum. Na mecz zaprasza miasto Dąbrowa Górnicza.
12: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
0: To będzie ostatnia reklama.
15: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: I po reklamie.
17: Śląsk na czasie.
18: Natalia Czarduch, cześć, witajcie ponownie. Darmowe badania profilaktyczne w Mikołowie już w tę sobotę, 16 maja na rynku przy urzędzie. To w ramach akcji Dbamy o zdrowie, mówi wiceburmistrz Mikołowa Aneta Esnekier.
19: Będzie cytobus, dermobus, osteobus i farmakobus. Będzie można właśnie wykonać między innymi cytologię i badania HPV, badać znamiona, sprawdzić gęstość kości.
18: A ja dodam, że badania ruszają od godziny 10 i potrwają do 15. Przypomnę zatem raz jeszcze, darmowe badania profilaktyczne w Mikołowie przy Urzędzie Miasta już w najbliższą sobotę. A więcej informacji z regionu znajdziecie na naszym portalu sk.pl. Zaglądajcie śmiało.
20: Muzyką się żyje.
21: Roxy w duecie z Łajciorem. Ich wspólny kawałek usłyszycie w Radiu SK już za kilka chwil, ale przed nami też drugi półfinał Eurowizji. Dzisiaj bez wielkich emocji, no bo Alicja Szemplińska już zapewniła sobie miejsce w finale. Występowała we wtorek, teraz przed nią sobotni finał. A dzisiaj o awans do finału powalczą m.in. Czechy, Ukraina, Dania, Szwajcaria, Bułgaria, Łotwa czy Malta. Początek koncertu o 21.00. Gwiazda prosto z Jamajki w przyszłym tygodniu w Polsce. Mam dla was bilety na koncert Shona Paula w Warszawie. 20 maja na Torwarze będziemy mogli usłyszeć takie hity jak Get Busy, Got to Love You czy No Lie. Wiadomo, że Sean Paul to jest król dancehallu. Od ponad 2 dekad rozgrzewa nas swoimi hitami, za co między innymi dostał już nagrodę Grammy. Tegoroczny koncert w Polsce ma być oparty na tych największych hitach. Na ten koncert zaprasza was Radio SK. A jeżeli chcielibyście dostać bilety, no to musicie mnie po prostu przekonać, że wam się te bilety należą. Zapraszam na Messenger Radia SK, można napisać, a jeszcze fajniej, jak nagracie głosówkę i będę mógł was usłyszeć. Imprezka. 2:40, Hanczak z tej strony. Zapraszam do wspólnego imprezkowania. Za chwilę Dracula, Tame Impala i Jenny wam zagram, ale najpierw Karol G. Dobra, już nie będę czytał tego tytułu, bo on jest taki trudny, ale to jest bardzo dobry numer, taki na rozgrzanie w chłodniejszy wieczór.

Galaxy to Kungs i TFL's London w Radiu SK. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Galaxy znamy doskonale od kilku tygodni, natomiast teraz coś świeżego. W moim bingo na ten rok, szczerze mówiąc, takiej współpracy nie było i kiedy dowiedziałem się, że Roxy poleciała do Kalifornii, żeby tam pracować z Łajciorem nad nowym kawałkiem, bo Łajcior teraz tam właśnie pracuje nad nową muzą, no to się nawet trochę zdziwiłem. Chociaż z drugiej strony nie powinienem, no bo Roxy już z raperami współpracowała, choćby z Matą. Jak brzmi wspólny kawałek z White'em 2115 sprawdzimy właśnie teraz. Już niedługo poznamy też całą nową płytę Roxy. No ale na razie chciałam ciebie więcej. Premierowo w Radiu SK.

0: Kuba i Kuba z nowym singlem Stygnie lato na antenie Radia SK. Tak troszkę, żeby ukoić nerwy po czasami całkiem nerwowym czwartku. Chociaż mam nadzieję, że nie było tak źle u was, a że piątek będzie naprawdę fantastyczny. Natomiast może być bardzo fantastyczny też przyszły tydzień, zwłaszcza, że mamy sporo kolejnych koncertów przed sobą. Choćby Sean Paul 20 maja przyjedzie do Warszawy. Czy ja coś mówiłem o biletach na ten koncert, że je mam?
1: I nie mogę wysłać do was wiadomości, no! Nie wiem czemu. Chciałam wygrać bilet i sobie zaśpiewać. Kancelaria, kancelaria.
0: Marlena, która płacze tam po drugiej stronie, że nie może wysłać wiadomości, ale jak nie możesz wysłać wiadomości, skoro ja dostałem od ciebie wiadomość? Chyba coś ci się przycisnęło. No to niech ci się jeszcze przyciśnie wiadomość taka, że dostałaś bilety.
2: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro. Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
3: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
2: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
3: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
2: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do twojego domu.
3: Nie czekaj, odwiedź najbliższy salon Multiform.
2: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Już 16 maja w Tychach. Finałowy mecz Orlen Pucharu Polski Kobiet 2026. Na Murawie zmierzą się KKS Czarni Antrans Sosnowiec kontra GKS Katowice. Jesteś fanem piłki nożnej kobiet? Udowodnij to. Jeszcze dziś kup bilety na bilety.łączynaspiłka.pl. Zapraszamy gorąco. 16 maja, godzina 12. W samo południe. Stadion Miejski Tychy. Na mecz zaprasza Radio SK. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na łączynaspiłka.pl.
7: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Madix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną. I wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beat. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeat.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: I po reklamie.

0: Coldplay w Radiu SK. Hanczak z tej strony, to imprezka. Słuchacz Paweł napisał do mnie, że piosenki z UU są najlepsze. No więc Sky of Full of Stars absolutnie pasowało. Było tu UU. Mam nadzieję, że wasz czwartek to jednak takie UU, a nie UU. Ale nawet jeżeli jesteście zmęczeni, to za chwilę wam zagram na prozę życia trochę poezji od Stanach. Wcześniej jednak jeszcze w sprawie Shona Paula i jego koncertu w przyszłym tygodniu w Warszawie odezwała się słuchaczka.
1: Cześć Radio SK, cześć. Tu Oliwia. Właśnie usłyszałam, że można wygrać u was bilety na koncerty Shona Paula. Co by było spełnieniem moich marzeń. Jestem prawdziwą fanką od najmłodszych lat. Pamiętam jeszcze, jak za grzydyla siedziałam na Vivie przed telewizorem, w sensie oglądając Vivę i jego teledyski. To właśnie jego utwory rozpoczęły u mnie pasję do tańczenia tańca dancehall, który tańczyłam przez 10 lat. Mam filmiki na potwierdzenie, jak coś. Gdyby potrzebna była weryfikacja.
0: Słuchaj, no ja też mam filmiki, jak tańczę dancehall. One się bardzo źle kończą, ale jakby co, to zawsze możemy się powymieniać. Oczywiście, Oliwia, wysyłam cię na koncert Shona Paula, podwójny bilet dla ciebie. Zresztą dla Magdaleny, dla Klaudii, dla Beaty. Dziewczyny, się okazało, tutaj do mnie nagrywają się, piszą, po prostu mają wiele wspomnień z Shonem Paulem. Wszystkich nie zmieszczę na antenie, ale Torwar was wszystkie pomieści z osobami towarzyszącymi.

0: Jeżeli ktoś teraz słucha Radia SK w pracy i potrzebował jakiegoś tutaj energetyka albo kawy, to już nie musi, bo Fast Cars and Superstars zrobiło robotę przed 21. A takich rytmów tanecznych oczywiście jutro więcej, bo jutro piątek, no i SK Live Remix. Powróciła ta audycja po niemal dekadzie przerwy. To jutro wieczorem, ale rano ktoś z was znowu się dowie, że musi się w kolejny weekend spakować, zabrać kogoś i polecieć z nami na odlot ściśle tajny. Dokąd? No tego wam nie mogę powiedzieć, bo po pierwsze nie wiem, a po drugie na tym też polega ta zabawa, że nikt do końca tej zabawy nie wie, dokąd polecicie, dowiecie się na lotnisku. Ale wiadomo, że będzie tam Jankes, będzie tam Kama, będzie tam Wiktor, no i na przykład nasza słuchaczka Ola z narzeczonym, bo Ola już wygrała.
1: Ufacie sobie do samego końca, tak?
2: Tak, tak, moje serce jest zaklepane, jego mam nadzieję też.
1: No ale pytanie, Jankes, czy my w końcu zabieramy Olkę, czy nie?
3: Ola, jesteś cudowna, jesteś wspaniała, jesteś narzeczoną, lecisz tak ze swoim facetem na odlot ściśle tajny!
2: Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
0: I bardzo dobrze, jest radość. No i zobaczymy, czy będzie też kolejna radość z miejscówki, do której polecicie, ale myślę, że tak. Przypomnę, w pierwszej edycji nasza ekipa wylądowała na Cyprze. Jak będzie teraz? Okaże się za tydzień. Ale jeżeli chcecie z nami polecieć, to zgłoście się już teraz. Można to zrobić tylko przez naszą mobilną apkę, którą ściągnąć możecie na smartfony.

0: Reklama.
1: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Słyszałeś? Cosmos Young 15 Plus w Bytomiu robi dni otwarte.
7: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
6: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
7: Kiedy to?
6: Już 19 maja. Bytom, Wrocławska 32 przez 34.
7: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
6: Cosmos Young 15 Plus. Tu nauka łączy się z pasją.
8: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
9: Zapraszamy do nowego salonu Omoda JQ Śląskie Centrum Mario Kart w Tychach przy ulicy Katowickiej 20.
10: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: I po reklamie.
12: Śląsk na czasie.
13: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. MKS Dąbrowa Górnicza rozpoczyna walkę w play-off. Koszykarze MKS-u po niezwykle emocjonującej końcówce sezonu zameldowali się w fazie play-off. Pierwsze mecze z Legią Warszawa w Warszawie, a 19 maja seria przeniesie się do Dąbrowy Górniczej. Tymczasem 16 maja KKS Czerni Antrans Sosnowiec kontra GKS Katowice, czyli mecz finału Orlen Pucharu Polski Kobiet 2026. Mecz w Tychach, a Radio SK ma dla Was bilety. Żeby zdobyć bilety i wybrać się na mecz, napiszcie, dlaczego do Was powinny trafić. Czekamy na Wasze maile. bilety@sk.pl.
14: SK Śląsk News.
15: Natalia Czarnuch, zapraszam na godzinny magazyn reporterów SK Śląsk. Dziś porozmawiamy o tym, że w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach uruchomiono zespół prehabilitacyjny wspierający pacjentów przed ciężkim leczeniem. To nowoczesne podejście do przygotowania pacjenta m.in. do ciężkich zabiegów operacyjnych, terapii onkologicznych czy długotrwałej hospitalizacji. O szczegółach za moment. Dowiecie się też więcej na temat referendum, które odbyło się w Mysłowickim Szpitalu. Opowiemy o jego skutkach. Przeniesiemy się do Sosnowca, tam ma powstać nowy park, a w nim Miejski sad, strefa graffiti, łąka kwietna i rolkowisko. Zajrzymy też do Mikołowa. To miasto zwiększyło pulę środków przeznaczonych na budżet obywatelski. Właśnie ruszyła w mieście jego 11. edycja. To i wiele innych ciekawych tematów ze Śląska i Zagłębia przed nami. Zostańcie zatem na antenie na 99.1. Zaczynamy!
14: SK Śląsk.
15: W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach uruchomiono zespół prehabilitacyjny wspierający pacjentów przed ciężkim leczeniem. To nowoczesne podejście do przygotowania pacjenta m.in. do zabiegów operacyjnych, terapii onkologicznych oraz długotrwałej hospitalizacji. Celem jest poprawa kondycji fizycznej i psychicznej chorego jeszcze przed rozpoczęciem leczenia właściwego, co przekłada się na zmniejszenie ryzyka powikłań, skrócenie czasu hospitalizacji oraz szybszy powrót do sprawności i codziennego funkcjonowania. Z zespołem i pacjentem w katowickiej poliklinice spotkał się nasz reporter Darek Brombosz.
0: Nazywam się Martyna Kurcz, jestem internistą z oddziału chorób wewnętrznych, autoimmunologicznych i diabetologii UCK i prowadzę wspólnie z kolegami poradnię prehabilitacji w ramach poradni metabolicznej w tym szpitalu.
11: To proszę powiedzieć, jaką rolę pani pełni w tym interdyscyplinarnym zespole?
0: Jako lekarz internista oceniam chorych pod względem metabolicznym, patrzę na ich choroby podstawowe, choroby, które mogę jakkolwiek modyfikować przed leczeniem, przed zabiegiem, tudzież przed leczeniem zachowawczym, chemioterapią i radioterapią. Dzięki moim działaniom jestem w stanie poprawić ich parametry przed zabiegiem.
11: Parametry może pani rozszerzyć? Co ma pani na myśli?
0: Oceniamy pacjentów pod względem gospodarki węglowodanowej, pod względem gospodarki żelaza, więc jesteśmy w stanie modyfikować leczenie cukrzycy, leczenie nadciśnienia, poprawić funkcję morfologii krwi, leczyć niedokrwistości.
11: Dlaczego to jest tak istotne przed poważnymi operacjami, o których mówimy, czyli na przykład operacjami onkologicznymi?
0: Nasi pacjenci są obciążeni nowotworem, który już a priori daje niedokrwistość. Nasi pacjenci to też są pacjenci obciążeni wielochorobowo, bo to nie tylko nowotwór im doskwiera, więc odpowiednie przygotowanie daje większe szanse na to, żeby ten zabieg, tudzież też chemioterapię i radioterapię po prostu przeżyli w dużym komforcie życia i w zdrowiu.
11: To powiedzmy w takim razie, ten pacjent trafia do pani, ile pani czasu spędza z jednym pacjentem?
0: W trakcie jednej wizyty zwykle zajmuje mi ta wizyta około 30-40 minut. Rozmawiam z tym pacjentem o jego stanie zdrowia, też o jego samopoczuciu. Zbieram z nim wywiad, badam go, także mniej więcej tyle to mi zajmuje czasu.
11: Rozumiem, że każdy pacjent to inny pacjent.
0: Dokładnie. Pacjenci, których spotykamy w naszej poradni, są naprawdę różni pacjentami pod względem i wieku, i chorób towarzyszących. Nie można ich szufladkować. Każdy jest inny, każdy wymaga zupełnie innego podejścia i też czasu, który potrzebuje na taką wizytę.
11: To z jakimi największymi wyzwaniami musi pani się mierzyć w tym zadaniu?
0: Przede wszystkim niedożywienie i to jest główny problem naszych chorych i to też jest duże wyzwanie, bo niestety choroby nowotworowe, jakby objawy, z którymi borykają się ci chorzy, powodują, że ci pacjenci nie są w stanie jeść. Sama choroba nowotworowa też powoduje głębokie niedożywienie, a jednak to niedożywienie generuje nam bardzo dużo powikłań później w późniejszym leczeniu. Sama nasza prehabilitacja polega na tym, że mamy konsultacje z wieloma specjalistami. Oprócz podejścia lekarskiego mamy również konsultacje dietetyka, psychologa, który jest też neurologopedą, fizjoterapeutów oraz anestezjologa, który zajmuje się zarządzaniem krwią pacjenta w naszym szpitalu. W związku z tym jakby każdy z tych pacjentów otrzymuje taką opiekę, taką konsultację i dzięki tym możemy wdrożyć różne zadania tak na dobrą sprawę i różne postępowanie, więc dietetyk może modyfikować dietę. Ja jako lekarz jestem w stanie takich pacjentów skierować choćby do poradni żywienia, bądź też na oddział, gdzie możemy stworzyć sztuczny dostęp do przewodu pokarmowego, bo niestety część z tych pacjentów potrzebuje sztucznego dostępu, aby móc w ogóle w jakikolwiek sposób się żywić.
11: Rozumiem, że ci pacjenci na tej drabinie to trafiają najpierw do pani.
0: Tak, trafiają do mnie, następnie ją pobieraną krew, żebyśmy mogli ocenić, jak wyglądają od środka, mówiąc kolokwialnie. Następnie pacjent wędruje do dietetyka, dietetyk zbiera wywiad, bada tego pacjenta, następnie pacjent jest skierowany do psychologa, która jest również neurologopedą, więc jeżeli mamy pacjentów, którzy mają jakieś zaburzenia, na przykład dysfagię, nie są w stanie połykać, również uzyskują taką pomoc. Następnie pacjent jest zaopiekowany przez naszych fizjoterapeutów. Jeżeli pacjent wymaga konsultacji tutaj przez naszego pana doktora zajmującego się zarządzaniem krwią, to dostaje konsultację właśnie w kierunku leczenia przyczynowego niedokrwistości. Staramy się, żeby wizyta odbywała się w ciągu jednego dnia, ponieważ pacjenci przybywają z różnych stron Polski. Tak na dobrą sprawę mamy pacjentów z Małopolski, z Opolskiego, więc żeby tutaj wyjść jakby naprzeciw pacjentom, staramy się, żeby to było jednego dnia. Następnie ten pacjent ma kolejną wizytę, która zwykle odbywa się po kilku dniach. Podczas tej drugiej wizyty omawiamy badania laboratoryjne, patrzymy, co jeszcze możemy zmienić w jego leczeniu, albo czasami wykrywamy nowe choroby. Pacjent dostaje ostateczne zalecenia i ma czas na to, aby je realizować. Przed samym leczeniem staramy się go zobaczyć, aby ocenić efekty leczenia i aby dać tak na dobrą sprawę zielone światło do leczenia.
11: A proszę powiedzieć, jeżeli pacjent trafia na przykład z jakimś nałogiem, który no, przeszkadza też w leczeniu, to jest na przykład palenie papierosów, to zachęca pani, czy proponuje, żeby właśnie ten nałóg porzucił i jest mu taka udzielana pomoc?
0: Oczywiście, rehabilitacja to też walka z nałogami. Niestety nałogi są czasami tak silne, że miłość do papierosów jest większa niż miłość do swojego życia i tego się nie da ukryć. Natomiast aktywnie na każdej wizycie o tym mówimy, wspominamy też o tym, myślę, że każdy z moich kolegów też o tym mówi. No niestety, walka z nałogami jest bardzo trudna, ale jest też również to element naszej prehabilitacji. Zwykle to wygląda tak, że pacjent trafia do nas na konsylium onkologiczne, podczas którego jest kierowany tutaj do naszej poradni prehabilitacji. Docelowo każdy pacjent onkologiczny, czy każdy pacjent, który będzie poddawany dużemu leczeniu operacyjnemu, powinien mieć tą prehabilitację, ale z racji tego, że dopiero rozkręcamy nasze działania, są to pacjenci, którzy najbardziej potrzebują takiego działania, więc na konsylia, z racji tego, że jesteśmy dużym ośrodkiem opiekującym się naprawdę szerokim zakresem pacjentów, stąd trafiają ci chorzy do nas i jeżeli mają tylko taką możliwość, to przyjeżdżają później do poradni prehabilitacyjnej, skąd trafiają albo na zabieg, albo na oddział onkologii, tudzież radioterapii i tam są dalej prowadzeni. To są głównie pacjenci UCK, choć też trafiają się pacjenci spoza naszego szpitala.
12: Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Piotr Czempik i jestem specjalistą anestezjologii intensywnej terapii, a w szpitalu również pełnię funkcję lekarza odpowiedzialnego za gospodarkę krwią. Natomiast w strukturach uczelnianych jestem kierownikiem zakładu zarządzania krwią pacjenta i również tutaj z panią Martyną Kurcz popracuję z grupą specjalistów w ramach poradni prehabilitacji.
11: No jaka jest rola pana w tym zespole?
12: Tak jak powiedziałem, zajmuję się zarządzaniem krwią pacjenta. Kilka słów może powiem, co to w ogóle jest. Jest to strategia, która polega na tym, że staramy się odpowiednio gospodarować krwią własną pacjenta. Co to oznacza? Oznacza to, że w odpowiedni sposób staramy się przygotować pacjenta do zabiegu pod względem niedokrwistości. Staramy się wyrównać tę niedokrwistość i niedobory żelaza, ponieważ wiemy z kolei z badań klinicznych, że pacjent, który idzie do zabiegu z niedokrwistością, obciążony jest większym ryzykiem różnego rodzaju powikłań, w tym również zwiększonym ryzykiem zgonu. Wiemy również, że pacjenci, którzy idą do dużych zabiegów operacyjnych z niedokrwistością, również mają wydłużony okres hospitalizacji i również mają wydłużony okres powrotu do zdrowia. Ten okres rekonwalescencji się wydłuża. Staramy się leczyć tą niedokrwistość przyczynowo, natomiast staramy się unikać przetoczeń krwi obcej, bo znów wiemy z badań klinicznych, że ta krew obca, która pozyskiwana jest od dawców, ona też wiąże się z jakimś ryzykiem. Jest to jednak krew dla naszego organizmu, tak jak powiedziałem, obca, a więc stosujemy krew tylko w momencie, kiedy jest ona niezbędnie konieczna. Głównie dotyczy to sytuacji, kiedy dochodzi do jakiegoś krwotoku śródzabiegowego, no to wówczas stosowana jest ta krew obca. Natomiast oczywiście zrobimy wszystko, żeby pacjent jak najmniej krwawił śródzabiegowo i żeby nie wymagał tego przetoczenia.
11: Co w sytuacji, kiedy ten pacjent trafia z dużą niedokrwistością, czyli staracie się mu podnieść tą hemoglobinę przed tą operacją poważną?
12: Oczywiście tak. My tu rozmawiamy o zabiegach planowych. Działamy w ramach poradni prehabilitacyjnej, więc my mamy komfort czasowy, że możemy pacjenta przygotować do tego zabiegu właśnie pod względem niedokrwistości. My widujemy pacjentów na 4 do 6 tygodni przed zabiegiem operacyjnym, więc mamy na tyle dużo czasu, aby móc wyrównać to stężenie hemoglobiny, żeby podnieść to stężenie hemoglobiny do optymalnego poziomu. Generalnie myślimy o hemoglobinie jako o paliwie. Dla nas, dla mnie, dla specjalisty PBM-u, hemoglobina to paliwo. W związku z czym, jeżeli pomyślimy o zabiegu operacyjnym jako jakiejś długiej podróży, to chcielibyśmy, żeby nasz bak był pełny. I również chcemy, żeby to stężenie hemoglobiny było jak najwyższe, nie minimalne. Jak najlepsze, jak najwyższe stężenie hemoglobiny. To zapewnia nam komfort. Po pierwsze, pacjent nie prezentuje objawów niedokrwistości, a po drugie, nawet jeżeli dojdzie do krwawienia, to ten spadek hemoglobiny nie będzie taki drastyczny i najpewniej ten pacjent nie będzie wymagał przetoczenia krwi obcej. Są to pacjenci kierowani do dużych zabiegów operacyjnych, ale również pacjenci przed leczeniem chemicznym, czyli przed chemioterapią, ponieważ wiemy, że tak samo jak zabieg operacyjny może powodować, może prowadzić do niedokrwistości, tak samo leczenie chemiczne, ta chemioterapia również upośledza funkcję szpiku płocnego i może doprowadzać do niedokrwistości. W związku z czym to są dwie duże grupy pacjentów. Generalnie te zasady, o których mówię, to przyczynowe leczenie niedokrwistości, to hamowanie krwawienia śródoperacyjnego ma największe znaczenie właśnie w dużych zabiegach operacyjnych, no i właśnie w leczeniu chemioterapeutycznym. To tutaj te pozytywne efekty są najlepiej widoczne, ponieważ jesteśmy w stanie zapobiec przetoczeniu krwi obcej.
16: Dzień dobry, nazywam się Magdalena Gawron-Kiszka, jestem specjalistą gastroenterologii, pracownikiem oddziału gastroenterologii i hepatologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach. W mojej codziennej lekarskiej pracy zajmuję się przede wszystkim leczeniem pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit. Obszar gastroenterologii, który w ostatnich latach niesamowicie się rozwija. To jest obszar, w którym proponujemy pacjentom leczenie takie jak cały świat, w którym wiele możemy zrobić, wiele poprawić. To jest obszar, gdzie filozofia postępowania z pacjentem zmieniła się w ostatnich latach. Od prostego dawania podstawowych leków, takiej filozofii podejścia holistycznego, wielopłaszczyznowego, do takich haseł, które w anglojęzycznym świecie są promowane jako IBD goes home, czyli leczenie, które ma poprawić jakość życia chorego, spowodować, że chory na co dzień będzie więcej w domu, mniej obciążony wizytami szpitalnymi czy ambulatoryjnymi, gdzie jego jakość życia wróci do poziomu sprzed choroby. I drugie hasło, ostatnio bardzo modne w filozofii leczenia chorób zapalnych jelit, to you are not alone, nie jesteś sam. Nie jesteś sam jako pacjent i nie jesteś sam jako lekarz, bo to postępowanie to przede wszystkim praca zespołowa. Od lat prowadzimy leczenie biologiczne pacjentów z chorobami zapalnymi jelit. Jesteśmy jednym z większych ośrodków w Polsce zajmujących się tym tematem. Mamy ogromną liczbę chorych, zarówno leczonych innowacyjnie, jak i leczonych, powiedzmy, podstawowymi, konwencjonalnymi terapiami. Leczenie operacyjne w przebiegu chorób zapalnych jelit to jest pewien etap. W tym momencie wiedza medyczna nie pozwala na wyleczenie tych chorób. Pacjent od momentu rozpoznania cierpi na tę chorobę do końca życia. A zatem bardzo ważne jest takie kompleksowe postępowanie i takie leczenie, które ma plan nastawiony długoterminowo na unikanie powikłań, na przywrócenie jakości życia sprzed choroby, na myślenie o tym nie tylko co tu i teraz, ale o tym co będzie dalej, co będzie, jaki lek wybierzemy później, kiedy zrobimy operację. I tak jak powiedziałam, operacja jest pewnym chirurgiczna, jest pewnym etapem, do którego chcemy chorego jak najbardziej przygotować. I ta wspaniała inicjatywa powstania poradni prehabilitacji przed zabiegami operacyjnymi w naszym centrum klinicznym to jest coś, czego bardzo potrzebowaliśmy, z czego bardzo się cieszymy jako gastroenterolodzy. Zaczęliśmy współpracę, mamy pierwszych pacjentów skierowanych do poradni prehabilitacyjnej i to jest coś, co odpowiada na potrzeby pacjentów, na potrzeby lekarzy. To jest coś, co w całym świecie medycznym jest bardzo ważne i co dzieje się też u nas, że jesteśmy jednostką wielospecjalistyczną. Mamy gastroenterologów, to my głównie prowadzimy leczenie tych pacjentów, ale mamy też chirurgów, mamy anestezjologów, mamy specjalistów różnych dziedzin, neurologii, alergologii, onkologii i ze wszystkich tych specjalistów na co dzień korzystamy. Bo pacjent z chorobą zapalną jelit to nie jest pacjent, który cierpi tylko na tą chorobę. To jest pacjent, który w ciągu życia ma wiele rozpoznań i my musimy w pewien sposób nawigować jego leczeniem, postępowaniem, tak żeby te wszystkie schorzenia i leczenie, które proponujemy, jak najbardziej ze sobą współgrało. W naszym szpitalu powstał też taki specjalny zespół, grupa ludzi, która szczególnie będzie zajmowała się właśnie takim wielopłaszczyznowym postępowaniem. To tak z angielska IBD Team. To jest w ogóle taka metoda działania ośrodków zajmujących się leczeniem innowacyjnym chorób zapalnych jelit, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, że tworzy się takie teamy, takie zespoły różnych specjalistów właśnie zajmujących się tymi chorobami. bardzo ważną rolę pełnią tam też tak zwane IBD nurse, czyli pielęgniarki, które są pierwszą osobą niejako, która kontaktuje się z chorym, która wiele też może pacjentowi doradzić. Bardzo ważna jest rola dietetyków, bardzo ważna jest rola psychologów. No i ten nasz IBD team będzie dalej działał, rozwijał ten obszar, no i mamy nadzieję na bardzo owocną współpracę z poradnią rehabilitacji.
17: Dzień dobry, nazywam się Robert Andraka, jestem fizjoterapeutą w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Na co dzień zajmuję się fizjoterapią pacjentów z deficytami neurologicznymi oraz prowadzę konsultacje w ramach projektu prehabilitacji onkologicznej.
11: Jak pan przygotowuje pacjentów przed tymi dla nich trudnymi, poważnymi operacjami?
17: Najważniejsze w tych przygotowaniach jest to, że osoba po usłyszeniu takiej ciężkiej diagnozy, jaką są diagnozy onkologiczne, zmaga się bardzo mocno z problemami w tej sferze emocjonalnej, dlatego chcemy patrzeć na tych pacjentów w sposób holistyczny. Z założenia deficyty funkcjonalne tutaj też występują ze względu na to, że ci pacjenci obciążeni są wielochorobowo. Nierzadko zmagają się z wieloma dysfunkcjami. Najważniejsze w tym przygotowaniu moim zdaniem jest wykluczenie takich ugruntowanych przekonań, takich stereotypów, że pacjent onkologiczny, pacjent wielochorobowy powinien odpoczywać, powinien leżeć i nie powinien podejmować żadnych aktywności fizycznych albo wzmożonego wysiłku fizycznego. Co dzień warto zadbać o to, aby tego pacjenta spróbować aktywizować.
11: O jakich aktywnościach w ogóle mowa?
17: Bardzo kluczowe jest utrzymanie podstawowych aktywności dnia codziennego u naszych pacjentów ze względu na to, że bardzo często doświadczamy w trakcie naszych konsultacji tego, że pacjenci zmagają się z problemami związanymi z kinezjofobią, strachem przed ruchem, ewentualnie z wyręczaniem przez członków rodziny albo członków zespołu opiekuńczego, opiekunów prywatnych. Podstawowa aktywność fizyczna jest kluczowa i chcemy ją podtrzymać również ze względu na zalecenia z dużych badań klinicznych oraz zalecenia proponowane przez Światową Organizację Zdrowia. Bardzo często prowadzimy w ramach tych konsultacji przekazywanie zaleceń mających na celu wzmożenie tej aktywności. Głównymi naszymi zaleceniami jest proponowanie aktywności aerobowych. Mam tutaj na myśli aktywności takie proste aktywności w ramach spaceru wzmożonego, przyspieszonego marszu, aktywności na basenie, aktywności na przykład rowerowe, które jesteśmy w stanie rozwlec troszeczkę dłużej w czasie, żeby wrzucić nasze serce i nasz układ ruchu na wyższy poziom. Oraz dodatkowo staramy się naszych pacjentów zachęcać do wrzucenia w taką codzienną rutynę treningu oporowego. Mamy całkiem niezłe dowody medyczne na to, że wrzucenie w takie codzienne funkcjonowanie aktywności fizycznej według danych zaleceń pozwala nam na przygotowanie pacjenta do zabiegu, rozwój siły mięśniowej oraz zapobieganie negatywnym skutkom unieruchomienia, negatywnym skutkom tego, że ci pacjenci przestają po prostu być aktywni. Moim zdaniem kluczowe do tego, żeby zachęcać pacjentów do aktywności fizycznej, jest szukanie takich punktów zakotwiczenia w wywiadzie medycznym. Bardzo często pacjenci prezentują różny stopień motywacji względem aktywności oraz podejmowania w ogóle takiego wielopłaszczyznowego leczenia. Dlatego staramy się wyłuskać te najważniejsze informacje, to w jaki sposób pacjent funkcjonuje na co dzień, to w jaki sposób odnosi się do swojego środowiska, w jaki sposób współpracuje z rodziną i swoimi opiekunami, aby po prostu znaleźć jakieś odniesienie do tej sfery motywacji, znaleźć to, co pacjenta może cieszyć w tej aktywności. Warto tutaj wspomnieć również o tym, że aktywność fizyczna wiąże się z tym, że mamy do czynienia z wyrzutem endorfin oraz takim wzmożonymi procesami neurobiologicznymi, które pomagają nam odzyskać siły witalne i pomagają nam wrzucić nasz organizm po prostu na wyższy poziom funkcjonowania i zwiększyć poziom uczestnictwa w takim codziennym życiu.
11: Czyli wy pacjentowi nie mówicie, leż w łóżku, czekaj na operację, wyzdrowiesz, jak będziesz leżał w łóżku. Im więcej, tym lepiej.
17: Staramy się odwrócić te założenia, staramy się wykluczyć wpływ tych stereotypów na pacjenta. Aktualnie medycyna podaje, że im lepszy będzie stan pacjenta przed zabiegiem, przed całym procesem leczenia, tym łatwiej będzie zadbać później o samodzielność pacjenta w życiu codziennym. Po prostu lepiej pacjenci znoszą cały proces leczenia, który jest dla organizmu obciążający, jeżeli mówimy tutaj o leczeniu operacyjnym, o jakichś radykalnych zabiegach, ewentualnie o chemioterapii, radioterapii.
18: Dzień dobry, nazywam się Adrian Kulbuj, jestem dietetykiem w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach. Oprócz nadzoru nad usługą cateringową i konsultowania pacjentów na co dzień na oddziałach, jestem też członkiem naszego zespołu prehabilitacyjnego, który ruszył od początku roku i współpracujemy w zespole specjalistów, aby zapewnić pacjentom jak najlepszą opiekę i najlepsze przygotowanie do leczenia, które ich czeka.
11: To proszę powiedzieć, co należy jeść przed planowaną ciężką operacją?
18: To jest temat bardzo szeroki i bardzo zróżnicowany. To jest zależne od tego, z jakim pacjentem mamy do czynienia, z jaką jednostką chorobową do nas przychodzi, na jakim etapie, jaka jest historia też, bo trafiają do nas pacjenci, którzy już są po zabiegach operacyjnych, które też mają wpływ na to, co będą mogli spożywać, w jakiej formie, w jakiej częstotliwości. Także tutaj nie da się odpowiedzieć na to pytanie w sposób jednoznaczny, tak jakby nie można każdemu pacjentowi zlecić tego samego, bo każdy jest inny.
11: Co zlecacie mniej więcej, takie jakieś przykłady, czy może pan podać?
18: Z reguły mamy do czynienia z pacjentami niedożywionymi lub z wysokim ryzykiem tego niedożywienia, w związku z czym musimy mieć na uwadze to, że będziemy musieli zwiększyć podaż pewnych składników, m.in. białka i podaż energii. To wiąże się z tym, że musimy w sposób optymalny rozłożyć to w ciągu dnia. Więc zwiększamy ilość posiłków zazwyczaj w ramach diety łatwostrawnej, która jest taką takim najbezpieczniejszym punktem wyjścia zazwyczaj, a później już jest to kwestia, która jest modyfikowalna dla danego pacjenta w zależności od tego właśnie, jak wygląda jego strawność danych składników, jak wygląda jego apetyt, bo możemy się wspierać wtedy różnymi suplementami, takimi jak doustne preparaty do żywienia. Możemy też, jeżeli sytuacja jest bardzo ciężka, kiedy pacjent nie jest w stanie przyjąć odpowiedniej ilości posiłków lub te potrawy nie są w odpowiedni sposób wchłaniane, możemy wspomagać się żywieniem dojelitowym. Oczywiście jest to współpraca szeroka. Takie decyzje są też podejmowane w zespole, czyli nie mogę ja tylko takie rzeczy zlecić, tylko jest tutaj konsultacja z lekarzem, jest to konsultacja z onkologami, więc jest tutaj pole do współpracy, jeżeli o to chodzi.
19: Nazywam się Aleksandra Szczepańska, jestem pacjentką onkologiczną i też jestem pacjentką poradni tutaj metabolicznej, prehabilitacji.
11: To proszę powiedzieć, opowiedzieć nam, jak to się stało, że pani trafiła do tego zespołu i jak to wyglądało w praktyce.
19: Trafiłam troszkę przez przypadek może, gdyż faktycznie wiem, że poradnia zaczęła działać od stycznia, ja leczę się troszkę dłużej. W lutym trafiłam do szpitala z podejrzeniem niedrożności jelit i tam zostałam pokierowana właśnie do poradni prehabilitacyjnej.
11: Jak to wyglądało? To był jakiś rozpisany plan? Pani chodziła od lekarza do lekarza w tym zespole?
19: Tak, zostałam właściwie super pokierowana za rączkę. Trafiłam do pani dr Martyny Kurcz w pierwszej kolejności. Tam miałam wizytę, pani doktor wszystko mi wytłumaczyła, co jak będzie działać. I faktycznie tego samego dnia zostałam pokierowana do dietetyka, do fizjoterapeuty i do pani psycholożki. Generalnie jestem, trafiając do poradni, byłam już po jednym zabiegu, po operacji usunięcia nowotworu, natomiast przed drugą operacją zamknięcia stomii.
11: Widziała pani różnicę? Dostrzegała pani te różnice, kiedy właśnie przeszła pani tą ścieżkę zespołu?
19: Generalnie uważam, że jestem dość świadomą pacjentką i pomagała mi dużo rodzina, przygotować się do zabiegów. Natomiast tutaj muszę przyznać, że poradnia jest wspaniała. Dostałam bardzo dużo informacji o tym, jak powinnam nabrać masy, gdyż no, jestem dość drobna, a wiadomo, że po zabiegach operacyjnych pacjent jeszcze traci na tej masie. Jak zbudować mięśnie, co powinnam jeść, jak powinnam ćwiczyć, w jakim tętnie. Zostałam poinformowana, że mogę korzystać z pomocy psychologa, gdyż ze względu na moją chorobę stałam się bezpłodna, co wciąż jest dla mnie tematem dość ciężkim do przetrawienia. Wydaje mi się, że tak. Ja miałam dużo szczęścia, gdyż już po mojej diagnozie nowotworowej trafiłam do onkopsycholożki, która myślę, że bardzo dużo mi pomogła poukładać sobie w głowie, jak to będzie wyglądać i że ten świat się nie kończy. Też bardzo trudno było nazwać mi to uczucie, że ja się boję, że po prostu mogę umrzeć. I to było bardzo, bardzo ciężkie i wydaje mi się, że pomoc psychologiczna powinna być generalnie... Ja wiem, że ona jest dostępna, ale dla wielu pacjentów jeszcze jest to takie troszeczkę dziwne, troszkę nieswoje, będąc na oddziale na przykład po pierwszej operacji, a była to długa operacja, ponad 8-godzinna i czułam się bardzo ciężko i miałam problemy z jedzeniem, zostało mi włączone jedzenie pozajelitowe. Potrzebowałam pomocy psychologicznej, pani doktor zauważyła, że potrzebuję takiej pomocy, skierowała mnie do psychologa i na przykład usłyszałam od moich starszych koleżanek z sali, że nie powinnam korzystać z takiej pomocy, bo będę mieć problemy w papierach, co wiem, że było głupie, ale wiem, że to jest taka kwestia może pokoleniowa. I dla wielu osób jeszcze korzystanie z pomocy psychologicznej oznacza, że coś nam nie wyszło, że coś jest z nami nie tak, a generalnie jest to bardzo duża pomoc.
14: SK Śląsk.
15: Zakończyło się dwudniowe referendum w szpitalu numer 2 w Mysłowicach. Pracownicy placówki niemal jednogłośnie opowiedzieli się przeciwko planowanej konsolidacji ze szpitalem wielospecjalistycznym w Jaworznie. Materiał przygotowała Kasia Ziłkowska.
20: Anna Pachulska, wiceprzewodnicząca Solidarności, działającej przy szpitalu numer 2 w Mysłowicach.
21: Zakończyło się dwudniowe referendum. Jakim wynikiem?
20: Bardzo pozytywnym, ponieważ po analizowaniu wszystkich głosów, które liczyła komisja, przeciwko likwidacji mieliśmy 171 głosów, czyli 91% oddanych, ponieważ głosowało 187 pracowników. Uprawnionych było 284, więc podsumowując, 65% pracowników zagłosowało w referendum.
21: Dobra frekwencja?
20: Myślę, że tak, z tego względu, że wielu pracowników jest też na planowanych urlopach, więc nie moglibyśmy zmuszać pracowników, żeby przyjechali, tak, zagłosować w referendum, więc naprawdę byliśmy zaskoczeni tą frekwencją. Jak wielu pracownikom zależy na przyszłości naszego szpitala.
21: No właśnie, co to oznacza? Pracownicy wypowiedzieli się, że nie zgadzają się na to, żeby te szpitale się skonsolidowały.
20: Tak, pracownicy wypowiedzieli się w dokładnie taki sposób, natomiast wiemy doskonale, że wyniki tego referendum nie są wiążące dla władz miasta, ale my zwrócimy się do pana prezydenta z apelem, żeby jednak, może jest to dobry czas, żeby wycofał się z tego listu intencyjnego na rzecz takiej wewnętrznej restrukturyzacji, ponieważ załoga wyraźnie stoi za dyrektorem Nowakiem, traktują go jak gwaranta bezpieczeństwa w procesie zmian wewnętrznych, które nie wiążą się z ryzykiem utraty podmiotowości szpitala, tak jak w przypadku konsolidacji.
21: Powiedziała pani, wyniki referendum nie są wiążące, czyli co? Wy tylko się zapytaliście pracowników, tak? To było referendum bardziej informacyjne.
20: Oczywiście, jak najbardziej, ale chcemy, żeby też pan prezydent o tym wiedział, że zdecydowana większość pracowników jest przeciwko, więc miejmy nadzieję, że pan prezydent weźmie sobie to do serca i zmieni zdanie.
22: Nowak Szczepan, jestem przewodniczącym Związku Zawodowych Solidarność.
21: Takich wyników się spodziewaliście?
22: Tak, jak najbardziej. Frekwencja w mojej ocenie dość wysoka, także tego oczekiwaliśmy.
21: Wiecie, że pracownicy boją się tej konsolidacji, prawda?
22: Tak, zgadza się. To nam pokazało teraz tą świadomość pracowników, że wiedzą, z czym to się wiąże. Chcieli się wypowiedzieć odnośnie właśnie tych ankiet, które żeśmy stworzyli i pokazali nam tym samym, że mają bardzo dużą świadomość, z czym to się wiąże, taka konsolidacja i że są przeciwni jakby temu pomysłowi, nie?
21: Z czym się wiąże konsolidacja?
22: Wiąże się z konsolidacją ze szpitalem w Jaworznie i tak jak to sama nazwa mówi, konsolidacja, czyli duży wchłonie małego, nie? I tu innej rzeczy nie będzie. Nie będą nam tutaj mydlić oczu, że zostawią nam oddziały, zostawią nam ludzi, bo czegoś takiego nie będzie. Po prostu znikniemy.
21: Znikną oddziały, znikną też etaty.
22: Dokładnie. Tak samo znikną etaty, a co za tym się wiąże, właśnie duża redukcja pracowników.
23: Aleksandra Szymczyk, przewodnicząca Związków Zawodowych Solidarność 80.
21: Czy już macie jakieś sygnały dochodzące z, na przykład od władz miasta, czy w ogóle z miasta, jak

0: personel oraz związki zawodowe działają pod wpływem polityki. Stanowczo podkreślamy, to nieprawda. Nasza decyzja wynika wyłącznie z troski o przyszłość szpitala, warunków pracy oraz dobro pacjentów. Nie życzymy sobie podobnych sugestii, które podważają uczciwość i niezależność pracowników ochrony zdrowia. Jednocześnie chcemy jasno powiedzieć, nie pozwolimy na cichą likwidację naszego szpitala pod płaszczykiem konsolidacji. Nasz szpital ma służyć mieszkańcom i pozostać samodzielną placówką, a obowiązkiem władz jest jego wzmacnianie, a nie stopniowe osłabianie. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w referendum i pokazali jedność oraz odpowiedzialność za przyszłość naszego szpitala.
1: Czyli co, zarzuca wam się tak, że działacie pod wpływami jakimiś politycznymi, że z tego powodu tutaj robicie zamieszanie?
0: Tak, wczoraj wyszedł komunikat na stronie internetowej na Facebooku, gdzie mieliśmy właśnie taki zarzut, że działamy pod wpływem polityki. Gdzie nie jest to prawdą, bo nikt ze związkowców nie jest gdzieś tam politycznie nastawiany. Nam chodzi tylko o to, żeby został szpital, żeby było dobrze, żeby ci ludzie nie musieli dojeżdżać do tego Jaworzna.
2: Od samego początku, kiedy wyszła cała sytuacja z konsolidacją, cały czas powtarzamy, że będziemy patrzeć na ręce wszystkim, którzy będą do tego dążyć.
3: Dariusz Wojtowicz, prezydent miasta Mysłowice. Staramy się w tej chwili zdiagnozować największe straty finansowe, którędy wyciekają środki finansowe ze szpitala. Staramy się również współpracować ze szpitalami m.in. w Jaworznie, Sosnowcu czy z Katowicami. Prowadzimy rozmowy, żeby zobaczyć, jakie kontrakty będą pozwalały na utrzymanie szpitala w przyszłości, ale jak dobrze wiemy, przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia robią wszystko, aby szpitale powiatowe miały ogromne problemy. Być może jest taki plan ze strony rządzących, a my staramy się bronić szpitala, bo bezpieczeństwo medyczne naszych mieszkańców jest najważniejsze. Dzisiaj wymagalne kwoty, jakie powinniśmy natychmiast przekazać i komornikom, i przedstawicielom medycznych służb, to jest około 2,5 miliona złotych i takie środki trafiły na konto szpitala, przekazali je radni w ubiegłym miesiącu podczas sesji Rady Miasta. Tam zapadła decyzja o pomocy dla naszej placówki medycznej. Radni Koalicji Obywatelskiej są w opozycji do mnie, ale to ich rząd nie daje pieniędzy na szpitale, na podstawowe opłaty, na podstawowe medyczne zabiegi i stąd właśnie się biorą te wszystkie problemy, a my jako miasta próbujemy ratować te szpitale, ponieważ w inny sposób nie będziemy mogli zabezpieczyć mieszkańców przed największymi problemami zdrowotnymi. Na dzień dzisiejszy nie ma takiej możliwości, aby ktokolwiek odpowiedział, co dalej ze szpitalem numer 2 w Mysłowicach, czy będzie konsolidacja z Jaworznem, czy szpital zostaje w takiej formie jak teraz, czy będziemy zmieniali organizacyjnie szpital. My w tej chwili prowadzimy negocjacje, które mają nam otworzyć kilka furtek i wtedy radni miasta Mysłowice podejmą końcową decyzję, ale żeby to mogli zrobić, muszą mieć pełny ogląd finansowych potrzeb szpitala. Ja bardzo cieszę się, że pracownicy szpitala podejmują różnego rodzaju inicjatywy, bo to jest bardzo pozytywna aura wokół szpitala. Widzimy, że załoga broni swoich miejsc pracy, my im w tym pomagamy. Bronimy się przed tym, aby szpital mógł być kiedykolwiek zamknięty. Nikt nie jest w stanie dzisiaj odpowiedzieć, co będzie ze szpitalem, choćby ze względu na to, że przed nami jest audyt ekonomiczny. W tej chwili prowadzimy rozmowy z innymi podmiotami i najlepsze rozwiązanie, które będzie podejmowanie przez radnych, powtarzam, przez radnych miasta Mysłowice, te rozwiązania będą niosły za sobą jakiekolwiek następstwa. Więc jeżeli ktoś dzisiaj opowiada, co dalej ze szpitalem, są to nieprawdziwe informacje, bo nikt jeszcze nie wie, bo nikt nie podjął decyzji końcowej.
4: Krzysztof Bąk, radny Mysłowic. Ten szpital od lat jest w bardzo złej sytuacji. Co gorsza, od 8 lat właściciel, czyli Mysłowice pod rządami Dariusza Wojtowicza, absolutnie nie poczuwają się do odpowiedzialności za ten szpital, nie przekazując na przykład na czas pieniędzy na pokrycie strat, no i potęgując problemy finansowe lecznicy. Przez 20 lat w Mysłowicach z roku na rok pokrywano straty, czy część strat, które szpital wygenerował. Od 2018 roku, kiedy w fotelu włodarza Mysłowic zasiadł Wójtowicz, te straty zaczęto pokrywać na raty z 2-3-letnim opóźnieniem. Proszę sobie wyobrazić, że nie macie państwo 2-3 milionów przez te 3 lata. No to są te zatory, to są te nakazy komornicze. Więc przede wszystkim miasto musi pokryć te straty, znaleźć pieniądze, a do pokrycia jest jeszcze całkiem sporo. Kilka milionów za 2024 i około 8 milionów za ubiegły rok. Więc no proszę sobie wyobrazić, jeżeli szpital ma 20 kilka czy 30 milionów zobowiązań, nagle na jego konto wpływa

0: kilkanaście milionów, które powinno wpłynąć już dawno, no to wow, jest nam lepiej, oddychamy. Z jednej strony mamy Narodowy Fundusz Zdrowia, który jest winny za nadwykonania temu szpitalowi, uwaga, 2,5 miliona złotych. A z drugiej strony mamy Mysłowice i Dariusza Wójtowicza, które przekazało kilkadziesiąt milionów, czy nie przekazało ze sporym opóźnieniem. Więc proszę zobaczyć, jaka jest skala. Gdyby pieniądze z NFZ-u za te nadwykonania, o których mówi prezydent, wpłynęły, byłoby lepiej, ale one by nie uratowały szpitala. Gdyby kilkanaście milionów za tylko dwa ostatnie lata z Mysłowic wpłynęły do szpitala, byłoby dużo lepiej. Wydaje się, że dzisiaj konsolidacja niesie za sobą więcej zagrożeń niż szans. Dlaczego? Dlatego, że no, konsolidacja, jak sama nazwa wskazuje, to jest połączenie. Wyobraźmy sobie, że łączymy dwa szpitale, nie mogą powstać trzy szpitale, nie mogą zostać dwa, musi być jeden. Jeden szpital zarządzany przez władze Jaworzna i Mysłowic. Kto będzie dominował? Czy prezydent Jaworzna będzie wskazywał dyrektora, czy prezydent Mysłowic? To jest drugie zagrożenie. Trzecie, być może najpoważniejsze, że szpital w Jaworznie jest w o wiele lepszej sytuacji. Ma kilkukrotnie wyższy kontrakt, mniejsze zobowiązania. I czwarte zagrożenie, najważniejsze, że ta ustawa konsolidacyjna zabrania w tych połączonych szpitalach dublowania oddziałów. A te oddziały się dublują, więc my nie wiemy dzisiaj, czy chirurgia interna z Mysłowic będzie chirurgią interną w Mysłowicach, czy będzie w Jaworznie. Jeżeli będzie w Jaworznie, to jest zagrożenie dla mieszkańców Mysłowic. W najgorszym scenariuszu może się okazać, chciałbym się mylić, chciałbym, żeby to była czarna prognoza, że Mysłowicki Szpital zostanie z izbą przyjęć, z okulistyką, której w Jaworznie nie ma, i z przychodniami specjalistycznymi, bo chirurgia, rehabilitacja, oddział internistyczny funkcjonują w Jaworznie i być może samorządowi Jaworzna i szpitalowi jaworzyńskiemu opłaca się ta konsolidacja, żeby przejąć po prostu kontrakt z Mysłowic. Pracowników związki pytają o to, czy aprobują kierunek działania władz, czyli zmierzanie ku konsolidacji, i czy aprobują kolejną decyzję władz o tym, by z obecnym dyrektorem nie przedłużać umowy o pracę. Gdybym był prezydentem, menedżerem, wziąłbym sobie odpowiedzi, które padną, do serca.
1: SK Śląsk.
2: Miejski sad, strefa graffiti, łąka kwietna i rolkowisko. To wszystko za pół roku pojawi się w nowym parku miejskim, który powstaje w Sosnowcu. Materiał Kasi Ziłkowskiej.
3: Rafał Łysy, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Mówimy o takiej przestrzeni pomiędzy blokowiskiem na Zagórzu, pomiędzy ulicą Białostocką a Lenartowicza. Wzdłuż nowej linii tramwajowej mamy taką piękną przestrzeń niezagospodarowaną, która no już właściwie w latach 80. w momencie, kiedy to osiedle zostało wybudowane, ta przestrzeń była właśnie przewidziana na taką rekreację, ale nic się od tamtego czasu nie zadziało. My to teraz zrealizujemy. Właśnie ekipy Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych wjechały na ten teren, przygotowują grunt pod inwestycje zgodnie z obietnicą, bo obietnicę daliśmy w tamtym roku, że najpierw będziemy projektować, co już za nami, a w 26 roku ten park powstanie.
4: Co się tam znajdzie?
3: Będzie tam oczywiście dukt dla pieszych, będziemy mogli sobie spacerować z psem, będą nasadzenia całej masy drzew, ale nie tylko liściastych. Nasadzimy tam także sad, który za kilka lat, mamy nadzieję, da nam pierwsze owoce. Dla młodzieży będzie taka przestrzeń, gdzie będą mogli sobie pomalować graffiti. Dla tych, którzy lubią mocniejsze rekreacje, będzie pętla rolkowa, podobna do tej, którą mamy w Parku Sieleckim, czyli gładka, fajna nawierzchnia pozwalająca rolkarzom właśnie płynnie sobie pojeździć w najbardziej zaludnionej części miasta. Mnóstwo ławek, krzewów, takiej przestrzeni przyjaznej mieszkańcom do spędzenia zwyczajnie wolnego czasu.
4: Powstanie tam też rolkowisko, drugie w Sosnowcu, pierwsze jest w Parku Sieleckim.
3: Tak, to będzie drugie rolkowisko. W Parku Sieleckim mamy ponad 1,5-kilometrową pętlę, a teraz idziemy tym samym wydeptanym, można powiedzieć, szlakiem właśnie w Zagórzu. Tam też będziemy mogli pojeździć koło na rolkach. Myślę, że to jest piękna sprawa, że będziemy mogli wyjść z tego domu i spędzić ten wolny czas. Właściwie tuż pod domem bez konieczności wsiadania w samochód czy w inny środek transportu i gdzieś dojeżdżania, będziemy mogli to wszystko mieć pod bokiem.
4: Jak to jest ważne, że ta inwestycja tam powstaje? Potrzebne są takie miejsca mieszkańcom?
3: Jak najbardziej. Myślę, że świadomość, jeśli chodzi o zdrowie, o sport, bardzo mocno się zwiększa. Kiedyś było tak, że ten wolny czas często spędzało się w domu przed telewizorem. Teraz te pokolenie 30-40-latków inaczej do tego podchodzi. Wyciąga swoje dzieciaki na dwór, zapewnia im jakąś rozrywkę, ale często było tak, że no to wymagało więcej czasu, bowiem trzeba było wsiąść na samochód, gdzieś pojechać, rozpakować się, ubrać się, a tutaj właściwie pod samym blokiem będą mogli właściwie nie wychodząc z domu wysłać dziecko na dwór albo razem z nim pojeździć właśnie na rolkach pod domem, a tym samym dziecko nie będzie siedziało przed komputerem, też przed telefonem, a to jest niezwykle ważne, bo trudno te dzieciaki teraz oderwać od tych urządzeń. No, ale myślę, że taka rozrywka, wspólne spędzanie czasu ze znajomymi czy z rodzicami sprawi, że dzieciaki chętnie będą wychodzić.
4: To kiedy ten park powstanie i jaki jest koszt inwestycji?
3: To jest grubo ponad 1 000 000 zł. Ostatecznie przekonamy się na zakończeniu, bowiem te prace w dużej mierze prowadzi Miejski Zakład Usług Komunalnych. No i cóż, no chcielibyśmy, aby w ciągu pół roku wszystko się tam zakończyło. Dużo pracy przed nami. Czasem to będzie taka dłubanina, bowiem zależy nam na tym, abyśmy tam nie wycinali żadnych drzew, więc wszystko, co tam planujemy, musimy wykonać uwzględniając istniejącą przyrodę. Oczywiście jakieś drobne drzewka, samosiejki, my pewnie będziemy musieli wyciąć, ale te potężne drzewa to w tym miejscu chcemy zostawić.
2: Mikołów zwiększył pulę środków przeznaczonych na budżet obywatelski do 1 500 000 zł. Właśnie ruszyła w mieście jego 11. edycja. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
5: Mateusz Handel, zastępca burmistrza Mikołowa. Trwa obecnie nabór do 11. już edycji budżetu obywatelskiego w Mikołowie. Budżet obywatelski w Mikołowie cieszy się dużą popularnością. Mieszkańcy są naprawdę aktywni, a co bardzo też cieszy, frekwencja podczas głosowania jest naprawdę wysoka.
6: To w takim razie, panie burmistrzu, powiedzmy, jaka zmiana dotyczy budżetu obywatelskiego od tego roku 2026.
5: W tym roku duża zmiana, bo zwiększyliśmy pulę środków. Poprzednio był to 1 000 000 zł, teraz do dyspozycji jest 1,5 000 000 zł. Tym jeden z wniosków, jeden maksymalnie wniosek może być na kwotę do 1 000 000 zł. Także przynajmniej dwa wnioski będą zrealizowane w przyszłym roku, a w tym roku w październiku będzie można głosować.
6: To powiedzmy, do kiedy trwa nabór wniosków?
5: Nabór trwa do 8 czerwca. Tradycyjnie można zgłaszać wnioski zarówno tak zwane miękkie, na przykład na imprezy kulturalne, na wydarzenia sportowe, ale też, co jest najczęstszym sposobem, na te inwestycje tak zwane twarde. Można je realizować na terenach gminnych, wspólnotowych, spółdzielczych po uzyskaniu zgody. Także wachlarz możliwości jest dosyć szeroki i podejrzewam, że jak co roku mieszkańcy będą bardzo kreatywni i zaskoczą bardzo ciekawymi pomysłami.
7: Tomasz Rogula, rzecznik Urzędu Miasta w Mikołowie. Ważne informacje dla mieszkańców Mikołowa. Właśnie trwa nabór w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. To będzie już 11. edycja i ona przynosi z sobą istotne zmiany. Podniesiona została ogólna pula środków przeznaczonych na budżet obywatelski i kwota na jeden projekt. Pula całkowita będzie wynosiła 1,5 000 000 zł, a maksymalna kwota na projekt to 1 000 000 zł.
6: To powiedzmy, czy mieszkańcy Mikołowa nadal chętnie uczestniczą w budżecie obywatelskim?
7: Nasi mieszkańcy co roku, w każdej właściwie edycji, wykazują się wielką kreatywnością, pomysłowością, składają nieszablonowe projekty. Jestem przekonany, że ta podniesiona kwota do 1 000 000 zł jeszcze bardziej ten strumień dobrych, ciekawych pomysłów poszerzy. Większe środki przeznaczone na realizację projektów to oczywiście możliwość większych realizacji, bardziej złożonych, bardziej kompleksowych projektów. Coś, co jeszcze rok temu wydawało się nierealne, teraz jest w zasięgu i również takie duże projekty będzie można zgłaszać i realizować. Termin naboru upływa 8 czerwca. Gorąco zachęcamy mieszkańców do przysyłania, do składania swoich pomysłów. Warto zaangażować się w budżet obywatelski, bo to właśnie ten podstawowy instrument, który daje mieszkańcom głos, który daje mieszkańcom realny wpływ na to, jak wygląda nasza najbliższa okolica czy nasze miasto.
2: Nie grozi nam epidemia wywołana hantawirusami, uspokajają wirusolodzy. To dobra wiadomość przed sezonem wakacyjnym, ale słowo przestrogi. Jeśli wybieramy się w kraje rozwijające, to musimy zachować szczególną ostrożność. Hantawirusy roznoszą gryzonie, nie brakuje ich w pobliżu targowisk z żywnością. Mówi w rozmowie z naszym reporterem Darkiem Bromboszem dr Emilia Skirmund z Uniwersytetu Oksfordzkiego.
6: Przed nami szczyt wyjazdów na wakacje, a tu słyszymy o hantawirusach. Pani doktor, proszę powiedzieć, czy mamy się czego obawiać?
8: To nie jest nowy wirus. My z tymi wirusami mamy do czynienia od lat i one powodują od 60 tysięcy do 100 tysięcy zakażeń rocznie na całym świecie. Więc to nie jest coś dla nas nowego. I już samo to, że ludzie o tym wirusie nie słyszeli i nie wiedzą, czym on jest, ani też no, nie jest to coś, co, przed czym tak powszechnie się ostrzega, znaczy, że też on dużym zagrożeniem, jeżeli chodzi o sezon wakacyjny, nie jest. Oczywiście.
6: Czy są jakieś szczególne miejsca występowania tych wirusów na świecie?
8: To jest wirus endemiczny w krajach takich jak Południowa Ameryka. Spotyka się go również w Afryce, również w Ameryce Północnej, ale też w Europie. Ten wirus jest przenoszony przez myszy i szczury. I żeby się nim zakazić, trzeba mieć kontakt z wydzielinami, tutaj z śliną szczurów, czy odchodami szczurów, czy myszy właśnie. Ale trzeba mieć ten kontakt bardzo bliski, czyli właśnie jak szczury zanieczyszczą jedzenie, produkty żywnościowe i później ktoś je zje, może zostać zakażony tym wirusem. Więc tak naprawdę to tutaj jedynym...
6: Jak się chronić?
8: Jedynym sposobem na próbę zminimalizowania tego zakażenia to jest właśnie bycie pewnym, skąd jedzenie pochodzi, żeby było przechowywane w odpowiedni sposób, a także no, unikanie kontaktu z szczurami czy gryzoniami w takich miejscach. Ale zakażenie tym wirusem jest bardzo ciężkie. Naprawdę trzeba mieć bardzo bliski kontakt. Jeżeli chodzi o to, co się stało na statku wycieczkowym, no to nie zapominajmy, że ludzie na takich statkach wycieczkowych są w zamkniętych pomieszczeniach przez dłuższy okres czasu, w bardzo bliskim kontakcie. No to jest tak naprawdę wylęgarnia zarazków i zakażeń. I tutaj nie mówimy tylko o takich, o hantawirusie, mówimy o samych przeziębieniach czy grypie. Jeżeli taki patogen się pojawi na statku wycieczkowym, no to często kończy się to tak, że mamy tam wybuch właśnie zakażeń.
6: Dla kogo szczególnie te wirusy są niebezpieczne?
8: Ten wirus jest niebezpieczny dla wszystkich. To jest bardzo, bardzo poważna infekcja.
6: Czy są możliwe nowe ogniska zakażeń?
8: Czy są możliwe nowe ogniska zakażeń? No nie do końca. To jest oczywiście teraz... Trwają badania, żeby się dowiedzieć, skąd właściwie te zakażenia się pojawiły na statku, ale to naprawdę musi być bliski kontakt i przedłużony kontakt, żeby kolejne zakażenia miały tutaj miejsce. Jak się chronić? No właśnie należy raczej unikać jedzenia w miejscach, które nie są, mogą nie zachowywać odpowiedniej higieny.
6: A proszę powiedzieć, czy jest jakaś szczepionka na te wirusy?
8: Nie ma szczepionek na tego wirusa, głównie dlatego, że no nie było pieniędzy, żeby te szczepionki wyprodukować, gdyż tych zakażeń nie ma tak dużo i są głównie w miejscach rozwijających się, w krajach rozwijających się, które też niestety nie mają pieniędzy do przeznaczenia na badania na taką szczepionką. Jednak badania trwają, tylko one trwają już od 15 lat, no i właśnie są zatrzymywane przez brak dofinansowania.
6: Jakie są objawy i jak długo się rozwija takie zakażenie?
8: Objawy zależy. to są dwa typy tego wirusa. Jeden to jest gorączka krwotoczna. W tym przypadku to nie jest ten wirus, który... To nie jest ten wirus, który obserwujemy w przypadku zakażeń na statku wycieczkowym. Drugi to są bardziej objawy, które przypominają na samym początku grypę. Mogą pojawić się bóle mięśni, może pojawić się ból głowy, gorączka, kaszel. No, ale później wirus niedługo potem atakuje organy i może uszkodzić nerki, może uszkodzić płuca, może uszkodzić serce. I nawet 40-procentowa śmiertelność w przypadku tego wirusa występuje, kiedy już pojawią się symptomy. Zakażenie zakażeniu symptomy mogą wystąpić nawet do 6-8 tygodni po zakażeniu, więc to jest bardzo długi rozwój tej infekcji. Oczywiście mogą wystąpić również szybciej, mogą wystąpić nawet po tygodniu, ale jest możliwe 6-8 tygodni również.
1: SK Śląsk.
2: Stowarzyszenie Aktywności Społecznej Dąbrowiace organizuje wielką zbiórkę ciast. Trafią one do dzieci z oddziału onkologii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Materiał przygotowała Kasia Ziółkowska.
9: Piotr Gądarczyk, prezes Stowarzyszenia Aktywności Społecznej Dąbrowiacy. Od kilku lat szyjemy maskotki dla dzieci chorych z oddziału onkologii w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Szyjemy i szydełkujemy tak zwane małpki i ośmiorniczki. W zeszłym roku nauczycielka, opiekunka ze szkoły szpitalnej zwróciła się do nas z prośbą, z pytaniem o pomoc przy organizacji imprezy z okazji Dnia Matki. Pomoc miała polegać na tym, że członkini stowarzyszenia upieką placki drożdżowe dla dzieci, które chcą w ten sposób uhonorować swoich rodziców, którzy się dla nich poświęcają. Upiekliśmy ponad 20 placków. Akcja się udała. Natomiast w tym roku prośba została ponowiona. Tylko jakby dzieci chcą rozszerzyć zasięg działania i zrobić większą imprezę. Chcą połączyć Dzień Matki z Dniem Dziecka. Dlatego tych placków potrzeba jest zdecydowanie więcej. No i tak wpadłem na pomysł, że może by można było nagłośnić tą akcję. Placki potrzebne są na 1 czerwca. Placki będziemy odbierać 31 maja o godzinie 17 przed Pałacem Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej.
4: Czyli każdy, kto ma ochotę przyłączyć się do tej wielkiej akcji Dnia Dziecka i Dnia Matki w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka, może pomóc.
9: Tak, każda ilość placków się przyda, bo nawet jeżeli tych placków będzie za dużo, to dzieci w całym szpitalu jest kilka tysięcy, nic się nie zmarnuje.
4: Jakie to mogą być ciasta? Czy jakieś specjalne są preferencje, czy nie?
9: Tak, nad wszystkimi ciastami czuwa dietetyk, dlatego preferujemy ciasta drożdżowe, a w zasadzie wszystkie ciasta, byleby nie zawierały one kremu. W zeszłym roku tylko ciasta drożdżowe, w tym roku wszystkie ciasta, byleby nie było kremu i ewentualnie orzechów.
4: Mogą to być babki, mogą to być właśnie ciasta drożdżowe, czyli najlepiej jakby były suche.
9: Tak, mogą być muffinki, mogą być jakieś rogaliki, mogą być nawet serniki. Wszystko, co nie zawiera kremu i orzechów, bo dzieci mogą być uczulone. Do akcji namówiliśmy też koła gospodyń wiejskich z Okradzionowa, z Ród oraz Łaz, ale myślimy, że i tak tych placków potrzeba będzie zdecydowanie więcej.
4: Dlaczego to jest ważne, żeby się włączyć w taką akcję?
9: To głównie chodzi o to, że te dzieci chcą być wdzięczne swoim rodzicom, bo ci rodzice bardzo się poświęcają dla nich. W zasadzie oni cały czas przebywają w tym szpitalu razem ze swoimi dziećmi. A to nas nic nie kosztuje, a tym dzieciom sprawimy dużą radość.
4: No właśnie, bo te dzieciaki nie wyjdą do sklepu, nie kupią prezentu dla rodziców, nawet zwykłej czekoladki, bo nie mają jak.
9: Tak, to jest taki dar serca ludzi dla tych dzieci i dla tych rodziców.
4: Czyli przypomnijmy, każdy, kto ma ochotę włączyć się w tą akcję, pomóc dzieciom, gdzie może przynosić te ciasta, do kiedy?
9: Ciasta będziemy zbierać w niedzielę, 31 maja, o godzinie 17, przed Pałacem Kultury Zagłębia. Będziemy tam stać od 17, załóżmy do 17.30.
4: I później z tymi ciastami pojedziecie?
9: Rano te ciasta będą dostarczane do szpitala. W tym dniu w szpitalu planowana jest huczna, wielka impreza, którą przygotowują dzieci dla swoich rodziców, ale też chyba też dla personelu szpitalnego.
4: Ludzie chętnie się włączają w takie akcje, jak mówicie o tym, żeby pomagać na przykład innym?
9: Tak, bo nawet było bardzo duże zainteresowanie. Panie piekły te placki, później nawet piekły już po całej akcji, prosiły, żeby dostarczyć to do szpitala. Natomiast nie ma możliwości w późniejszym terminie dostarczenia tego do szpitala, bo nawet nie wiadomo komu. Jesteśmy umówieni na określoną godzinę, określony czas i o tej określonej godzinie chcemy przekazać te ciasta. Także proszę nie piec ciasta w innym terminie, nie dostarczać samemu. 17 godzina przed Pałacem Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej 31 maja.
1: SK Śląsk.
2: A teraz zmieniamy temat. Brak pomysłu na weekend? Warto wybrać się do Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie. To miejsce, które warto odwiedzić, zwłaszcza wiosną. Ogród podzielony jest na 3 części. Więcej w następnym materiale.
10: Znajdujemy się w pięknym miejscu w województwie śląskim. Jesteśmy w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie, a ze mną jest...
11: Sylwia Prusko, jestem kierownikiem pracowni Śląskiego Kalendarza Ekologicznego.
10: Pani Sylwio, porozmawiajmy zatem, jakie atrakcje tutaj w Śląskim Ogrodzie Botanicznym na nas czekają i jak możemy tutaj spędzić czas.
11: Na pewno bardzo ciekawie. Zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszego ogrodu, który, i chyba od tego trzeba zacząć, znajduje się w kilku lokalizacjach. Część główna, można powiedzieć ta parkowa, znajduje się przy ulicy Sosnowej 5 w Mikołowie i tak jak powiedziałam, jest to część parkowa, gdzie znajdą Państwo wspaniale wzniesiony budynek z wieżą widokową ponad 14-metrową, z której rozpościera się piękny widok na okolice, a przy dobrej pogodzie aż po góry widać wspaniale. Tutaj na tym terenie znajduje się również restauracja oraz kawiarenka przy placu zabaw. Plac zabaw przygotowany dla dzieci, można powiedzieć, od najmłodszych do najstarszych. Każdy znajdzie coś dla siebie, ale oczywiście są tu również wspaniałe kolekcje, które można podziwiać spacerując po urokliwych uliczkach naszego ogrodu żółtego. Między innymi zapraszamy Państwa na spacer naszymi pięknymi alejkami, które poprowadzą wśród pięknych okoliczności przyrody. Można zwiedzić nasze zielarium, kolekcję plączy, bór sosnowy. Również mamy wspaniałą pasiekę edukacyjną. Tutaj na tym terenie również jest możliwość zobaczenia wystawy wielkoformatowej, wystawy plenerowej, która można powiedzieć jest taką formą edukacji, samoedukacji w przestrzeni, w pięknej przestrzeni naszego ogrodu. Także myślę, że każdy w tej części ogrodu znajdzie coś dla siebie. Jeżeli chodzi o pozostałe części ogrodu, to przy ulicy Grudniowej w Mokrym rozpościera się nasz ogród czerwony, który jest ogrodem kolekcji ozdobnych i tam na powierzchni ponad 20 hektarów poprzez spacery ścieżkami żwirowymi można podziwiać poszczególne kolekcje. Są tam również zbiorniki wodne, sady, winnica oraz wspaniałe altanki, w których można chwileczkę odpocząć. Ogród żółty z ogrodem czerwonym są połączone ścieżką edukacyjną. Jest to około 2,5-kilometrowy odcinek przez las prowadzący, który jest naprawdę bardzo fajną okazją do tego, żeby zobaczyć przyrodę w tej takiej dzikiej formie, ale znajdują się tam również tablice edukacyjne i różne informacje, które umilą wszystkim spacer. Śląski Ogród Botaniczny posiada również ogród zielony, który ma taką bardzo specyficzną cechę. Jest to kolekcja siedliskowa z funkcją pola golfowego, pełnowymiarowego pola golfowego, na którym można...
10: Można grać w golfa w ogrodzie zielonym?
11: Zdecydowanie tak. Zapraszamy wszystkich amatorów tego naprawdę bardzo ciekawego sportu do tego, żeby spróbować swoich sił. Tych, którzy już grali, ale też którzy chcą się nauczyć, jest tam również miejsce do tego, żeby spróbować grać.
10: Czyli można powiedzieć, że to są takie trzy bardzo ważne punkty na mapie Śląska, trzy zielone punkty na mapie Śląska, gdzie można właśnie tym bardziej wiosnę i lato po prostu wypocząć i oddychać świeżym powietrzem, bo otacza nas bardzo dużo zieleni.
11: Zdecydowanie tak, a nawet nie tylko wiosną i latem, bo na przykład zimą w Ogrodzie Żółtym udostępniamy teren do tego, żeby zjeżdżać na sankach jak najbardziej. Można w naszym Ogrodzie Botanicznym nawet takiej aktywności zażyć. Także myślę, że o każdej porze roku Śląski Ogród Botaniczny odkrywa przed nami swój uroki i piękno. Jesień jest również cudowna, także zapraszamy serdecznie przez cały rok. Jesteśmy ogrodem, który jest czynny przez praktycznie 365 dni w roku, także zapraszamy bardzo serdecznie.
10: Chciałam jeszcze porozmawiać o dwóch punktach na mapie ogrodu, w którym aktualnie się znajdujemy, czyli ogród żółty. Mamy tutaj, pani powiedziała, zielarkę. Co to za miejsce?
11: Tak, mamy na terenie zielarium. Jest to nasz taki wspaniały, piękny budyneczek, w którym znajdują się różne zioła oraz kolekcje powiązane, można powiedzieć, z zielarstwem. I tam nasza ogrodowa zielarka prowadzi warsztaty dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych. Można tam różne ziołowe cuda uczynić, ale również zaczerpnąć bardzo dużej wiedzy w tym zakresie.
10: I wiedzę zaczerpniemy w Śląskim Ogrodzie Botanicznym również na temat pszczół, bo tych tutaj też niemało, oczywiście w bezpiecznych ulach.
11: Tak, mamy pasiekę edukacyjną. Współpracujemy w tym zakresie z pasieką edukacyjną Skrzydła Ci Przyjaciele, którzy tutaj opiekują się naszymi pszczołami, a pszczoły korzystają z tego daru natury, którym jest ogród botaniczny i dzięki temu wytwarzają naprawdę pyszny miód, próbowaliśmy.
10: Wiele atrakcji i w wiosnę, i w lato, i w jesień, i w zimę. Każda pora roku na pewno ma coś szczególnego w sobie. No właśnie, porozmawiajmy jeszcze zatem o wejściówkach. Jak to wygląda? Czy jeżeli kupujemy wejściówkę, jakie są bilety, jak właśnie to wszystko funkcjonuje?
11: Już mówię, to jest kolejna, myślę, taka dobra wiadomość, a mianowicie wstęp do Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie jest bezpłatny. Dysponujemy dużymi parkingami, na których można bez problemu zaparkować samochód i bez żadnych ograniczeń korzystać w godzinach otwarcia ogrodu, a one są naprawdę od świtu do zmierzchu, także myślę, że każdy zdąży do nas zajrzeć i skorzystać z tych atrakcji, którymi dysponujemy.
1: SK Śląsk.
2: To już wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejsze wydanie magazynu reporterów Eski Śląsk. Więcej informacji z naszego regionu standardowo znajdziecie na naszym portalu sk.pl/śląskie. Zaglądajcie też w nasze media społecznościowe, między innymi na Facebooka Miast na Czasie Eska Śląsk. Tam mamy dla Was wiele niespodzianek. Przygotowaliśmy wiele ciekawych informacji, nie tylko na temat nadchodzących wydarzeń, które odbywać się będą w najbliższym czasie na Śląsku i w Zagłębiu, ale też wiele fajnych prezentów zgarnąć możecie wejściówki na różne ciekawe imprezy. Zaglądajcie zatem na fejsa Miasto na Czasie SK Śląsk.

0: 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
1: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
2: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
1: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
2: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
1: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do Twojego domu.
2: Nie czekaj, odwiedź najbliższy salon Multiform.
1: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Bad Regularme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną. I wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beat. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeat.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Słyszałeś? Cosinos Young 15+ w Bytomiu robi dni otwarte.
7: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
6: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
7: Kiedy to?
6: Już 19 maja. Bytom, Wrocławska 32 przez 34.
7: A na cosinosyoung.pl rekrutacja trwa.
6: Cosinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
8: I po reklamie.

0: talk about.
1: Reklama.
2: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: I po reklamie.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę, kotek.

czy to na zawsze, bo te słowa twarcze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Całe szczęście. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba?

0: SK Śląsk.
1: Podjeżdżam na spotkanie z wiatłem jak stomatolog. On był zły, zaczął z problemem, ale skończył pod narkozą. Nie mam czasu na beef, bo się spóźnię na samolot. Ta scena jest pełna ja chcę myśleć.